0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Będzie mogło przyjąć więcej pacjentów. Mowa o sądeckim hospicjum, które doczeka się kolejnej rozbudowy. Prace mają ruszyć szybko, bo już w najbliższych tygodniach umowa z firmą, która zajmie się budową, jest już podpisana.
2: Wszystkie oferty złożono terminowo do dnia 10 kwietnia. Koperty z ofertami były zamknięte, nie nosiły śladów uszkodzeń ani ingerencji osób trzecich. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele firm, którzy złożyli oferty. Lista obecności w załączeniu. Komisja rekomenduje zarządowi wybór oferty numer 3 firmy Elsbet do wykonania zadania inwestycyjnego. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku sądeckiego hospicjum wraz z infrastrukturą techniczną. Protokół sporządzono 13 kwietnia 2026 roku. A jak komisja skończyła swoje obrady, to spotkał się zarząd na swoim posiedzeniu i podjęliśmy uchwałę, działając zgodnie z paragrafem 28 ust. 1 punkt B statutu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckich Hospicjum. Zarząd Towarzystwa uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych w Nowym Sączu zgodnie z rekomendacją Komisji do spraw wyboru wykonawcy wybrał ofertę firmy Elsbet.
3: Mieczysław Kaczmiński, dyrektor sądeckiego hospicjum. Rok 2012 jest takim przełomowym etapem w historii Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckiego Hospicjum. To 1 maja 2012 roku przyjęliśmy pierwszych pacjentów do sądeckiego hospicjum. Następnie rok 2015, rozpoczęcie rozbudowy pierwszego piętra i stworzenie 22 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Rok 2021, oddanie nowego skrzydła na rozbudowę i

Sądeckiego hospicjum i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Oczywiście jedna usługa hospicyjna i usługa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynikają z potrzeb, które są w środowisku nowosądeckim. To jest potrzeba coraz większa, coraz więcej ilości miejsc w opiece paliatywnej i hospicyjnej, a już nie mówiąc, jak wielka jest potrzeba w opiece w zakładach opiekuńczo-leczniczych, których na okrągło brakuje i na okrągło są problemy. Na okrągło ludzie mają wielkie problemy, bo społeczeństwo się starzeje i tych miejsc jak na razie nie przybywa. Na obecną chwilę świadczymy usługi w opiece hospicyjnej. To jest nasze podstawowe przesłanie, które realizujemy. W trakcie funkcjonowania zarząd podjął decyzję o wybudowaniu miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i to są dwie nasze takie kierunki, w których staramy się w dalszym ciągu rozwijać i w dalszym ciągu poszerzać swoją bazę usług. W opiece hospicyjnej dysponujemy 35 miejscami, a w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 36 miejscami. Jeżeli uda się, a mam nadzieję, że się uda w niedługim czasie powiększyć ilość miejsc, to w zakładzie opiekuńczo-leczniczym powstanie 44 miejsca, a w hospicjum będzie dodatkowych 10 miejsc, ale to te miejsca będą takie wyjątkowe, które będą stwarzać intymność dla osób przebywających u nas w tym terminalnym, ostatnim stanie życia. No to ta rozbudowa będzie właśnie dążyła do tego, że w opiece hospicyjnym podniesione zostanie z 35 do 45 ilość miejsc w opiece hospicyjnej, no a w zakładzie opiekuńczo-leczniczym powstanie dodatkowych 44 miejsca plus 36, to będziemy mieć 80 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. No to jak zakład mówi, profil będzie opiekuńczo-leczniczy, że tymi pacjentami, którzy specjalną skalę Bartel nie będą przekraczać 40 punktów, no to oni się kwalifikują do takiej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. To jest wszystko wskazania rozporządzenia ministra zdrowia i one określają warunki przyjęcia, tak samo jak i do hospicjum, tak i do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Będziemy poszukiwać środków zewnętrznych, mamy na prawie 90% tej inwestycji zapewnione środki finansowe odkładane przez ostatnie lata z 1%, z darowi, z pól nadziei. No i oczywiście z tego, że mamy bardzo dużą grupę osób przychylnych, którzy systematycznie nas wspierają na budowę i też jeszcze się gdzieś tam w zanadrzu znajdą na wyposażenie, bo oczywiście też mamy osoby, które wspomagają nas rokrocznie w wymianie sprzętu, więc myślę, że to jesteśmy w stanie ogarnąć, także myślę, że 30 lipiec 2027 będzie budynek stał, wykończony i również wyposażony. To pokazuje, jeżeli się rozbudowujemy, to nie rozbudowujemy się pomniejszając standard naszych usług, ale podwyższając standard. Staramy się coraz większe pokoje, coraz więcej przestrzeni dla naszych podopiecznych, żeby było, tak jak wcześniej powiedziałem, też ten komfort tych jednoosobowych pokoi dla chorych onkologicznie, to też jest podniesienie standardu, bo w tych pokojach też będzie specjalna przystawka, takie zwane łóżeczko dla najbliższej osoby, która będzie chciała być w tym ostatnim terminalnym stanie życia wspólnie z tym odchodzącym. No to dzisiaj podpisujemy umowę, wykonawca kończy projekt, stara się o pozwolenie na budowę 3 dni po uzyskaniu pozwolenia i uprawomocnieniu się tego zezwolenia, przekazujemy plac budowy, no i wszystko w rękach ludzi, którzy będą na tym placu budowy działać. Ja myślę, że najpóźniej to jakieś 3 miesiące, no bo cykl technologiczny też jest potrzebny. Też przekazaliśmy wykonawcom w zapytaniu ofertowym już projekty, które pokazują, jak ta część ma wyglądać, jak ma być usytuowane, mają być pokoje chorych, co się tam ma znajdować. I oczywiście też już wstępne ustalenia były i z sanepidem, ze strażą pożarną, żeby te wszystkie elementy już były. Czyli tak można powiedzieć, że wykonawcy

0: Chcemy zrobić projekt architektoniczny, konstrukcyjny i branżowy. To jest w stanie, moim zdaniem, w 3 tygodnie zakończyć, bo mają tak posuniętą już pracę przygotowaną. Tak, koszt budowy będzie 11 300 000 zł. To jest najtańsza oferta, jaka wpłynęła w zapytaniu ofertowym. Najdroższa była o 7 milionów więcej.
1: Alicja Czubek, naczelna pielęgniarka Sądeckiego Hospicjum. Sprawujemy opiekę nad chorymi głównie w stanie terminalnym. Są to pacjenci z chorobami nowotworowymi w ostatnim stadium życia. Sprawujemy również opiekę nad chorymi z innymi jednostkami chorobowymi, owrodzeniami odleżynowymi, niewydolnością oddechową, kardiomiopatią. Opiekę sprawuje personel pielęgniarski, opiekunki medyczne, fizjoterapeutki. Także usługi są świadczone na wysokim poziomie. Naprawdę przykładamy dużo serca do opieki nad naszymi pacjentami. Jest to duże wyzwanie logistyczne, zwłaszcza, że w tej chwili sprawujemy opiekę nad 35 pacjentami w hospicjum stacjonarnym. Wymaga to dużej takiej organizacji pracy, zarówno personelu pielęgniarskiego, jak i opiekunek medycznych, żeby ten pacjent po prostu czuł się u nas komfortowo, miał zapewnione warunki do wypoczynku, również do spędzenia ostatnich chwil swojego życia. Sprawujemy również opiekę nad rodziną pacjenta, współpracujemy z nimi, przygotowujemy ich również do odejścia tych członków rodzin, którzy u nas przebywają. Tak, zainteresowanie jest duże, mimo tego, że posiadamy 35 łóżek. Bywa tak, że pacjenci muszą po prostu kilka dni czekać na przyjęcie do naszego hospicjum. Więc są takie potrzeby ciągle narastające. Społeczeństwo niestety w Polsce się starzeje. Niestety członkowie rodzin pracują, nie mogą świadczyć tej opieki w domach, więc potrzeba jest takiej opieki instytucjonalnej i poszerzenia też takiej naszej działalności, żebyśmy mieli do dyspozycji większą ilość łóżek. Na terenie Nowego Sącza jedyne hospicjum stacjonarne istnieje, więc też swoim zasięgiem obejmujemy dość dużą ilość po prostu ludzi na naszym terenie.
2: Leszek Zygzda, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckich Hospicjum. Ewidentnie mamy coraz większe potrzeby, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb osób wymagających szczególnej opieki, intensywnej opieki medycznej. Główny akcent w tym nowym skrzydle to są łóżka dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ich będzie aż 43, a oprócz tego będzie 11 pomieszczeń dla hospicjum sądeckiego z takim podniesionym standardem umożliwiającym w czasach terminalnych czy w takich sytuacjach terminalnych chorych pobyt także najbliższych, także w czasie nocy, czyli możliwość spania, bycia przy tym chorym, tak żeby być blisko w takiej sytuacji. Wychodzimy ewidentnie na potrzeby społeczeństwa, tego się od nas oczekuje, a nasza filozofia zarządu i w ogóle Towarzystwa Przyjaciół Chorych jest: nie zatrzymujemy się. Idziemy cały czas do przodu, budujemy kolejne skrzydła, rozbudowujemy i wygląda na to, że to już wypełnimy tutaj ten teren do końca, co nie oznacza, że w przyszłości nie podejmiemy nowych wyzwań, ale spokojnie. Najpierw to wybudujmy, uruchommy, a później będziemy myśleli o dalszym rozwoju.
3: Prezes firmy RSBET Nowy Sącz spółka z o.o. Znaczy, wydaje nam się, że przygotowani do tego jesteśmy. Najtrudniejszą chyba rzeczą do realizacji tego całego zadania jest czasowy okres prac projektowych, który będzie miał, może mieć konsekwencje w sensie uzgodnień i w sensie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydawać by się mogło, że koncepcja jest już wstępnie uzgodniona ze wszystkimi służbami, które mają wpływ na uzyskanie pozwolenia na budowę i potem w konsekwencji pozwolenia na użytkowanie. No jednak przepisy, wiemy doskonale, że zmieniają się z dnia na dzień i

Może coś nas zaskoczyć, chociaż budynek nie jest bardzo skomplikowany w swojej technologii i w swojej formie użytkowania, więc wydawać by się mogło, że nic nas tu nie jest w stanie zaskoczyć. Materiałowo może generalnie jesteśmy, no prostota realizacji tego budynku obejmuje standardowe materiały budowlane, nie ma tu jakichś wyszukanych rozwiązań, które by nas mogły powstrzymać, czy które by miały wpływ na jakąś długoterminowość w oczekiwaniu na dostawę tych materiałów. Zakładamy, że prace projektowe od 4,5 do 5 miesięcy powinny potrwać łącznie z pozwoleniem na budowę. Myślę, że tutaj dzięki uprzejmości pana prezesa Mieczysława pozwoli nam wejść wcześniej i przygotować plac budowy na zasadzie wygrodzenia terenu, na zasadzie stworzenia drogi dojazdowej, no i tego wszystkiego, co będzie można robić bez formalnych dokumentów. Nie wiem, prowizoryczne podejście pod prąd, pod wodę, ustawienie zaplecza czy coś takiego. No nie wiem, co tam będzie możliwe, to będziemy się starać realizować. Tak, no do 17, no to no wyjdzie rok, natomiast no ile stracimy na projektowaniu, tyle musimy przyspieszyć na realizacji. Mamy już doświadczenia w realizacji Zaprojektuj i Wybuduj, bo robiliśmy rejonowe centrum krwiodawstwa w Nowym Sączu na Sienkiewicza. Tam nam też zostało niestety 11 miesięcy i było bardzo ciasno. Tu kolega właśnie Mariusz

0: do tego będę na pewno zachęcał Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, żeby było to widoczne na tych miejskich tablicach, bo tam przecież mieszkańcy też podchodzą, czytają sobie różnego rodzaju inne ogłoszenia, więc przy okazji możemy spojrzeć na ten właśnie plakat. Jest on, myślę, dosyć widoczny. Mogę go pokazać jeszcze raz. Tu mamy wszystkie informacje tak naprawdę opisane. Twój pies, twoja odpowiedzialność, sprzątaj po swoim psie. No i oczywiście miasto to nie jest pole minowe. To jest takie przesłanie, żebyśmy jednak uciekali od takich zdarzeń. Na razie z tego, co pytałem, w wydziale nie planują czegoś takiego. Tutaj mieszkańcy muszą o tym pamiętać. Myślę, że to nie jest jakiś...
1: Nie jest duży koszt zakupu takiego woreczka, więc to też jest istotne. Samo to, że zdrowie naszych pupili też jest tutaj na pierwszym miejscu.

0: W jakim celu wychodzimy, zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu piesek zostawi jakąś niespodziankę, to ten woreczek wystarczy mieć po prostu tutaj u siebie w kieszonce.
1: Mówił Maciej Rogusz, radny Nowego Sącza. Pokaz akcji ratowniczej z udziałem Straży Pożarnej i Pogotowia, nauka samoobrony czy warsztaty używania gaśnic. Tego wszystkiego można było dowiedzieć się w Nowym Sączu podczas Dnia Bezpieczeństwa. Zorganizowała go Akademia Nauk Stosowanych. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratowniczy.
2: Do interwencji wyjeżdżają z koszar i przybywają na miejsce zdarzenia. Bardzo ważny już na etapie wyjazdu do miejsca zdarzenia. Oczywiście, szanowni państwo, bardzo bym prosił, żeby troszeczkę się cofnąć, żeby nie doszło tu do sytuacji niepożądanej.

0: Jakie jest wasze zadanie?
1: Będziemy przeprowadzać taką symulację wypadku, podczas której będziemy udzielać pierwszej pomocy medycznej poszkodowanej osobie.
0: Co wam daje udział w tego typu wydarzeniach?
1: To jest po prostu praktyka, która pozwala nam po prostu rozwijać swoje umiejętności medyczne. Jesteśmy studentami kierunku ratownictwo medyczne, więc zależy nam przede wszystkim na tym, żeby po prostu rozwijać się w swojej działce, czyli po prostu w medycynie ratunkowej. Dlatego ćwiczymy takie właśnie praktyczne scenariusze, co pozwala nam się cały czas doskonalić.
0: A jakim sprzętem tutaj na dziś dysponujecie podczas tej akcji? Co tu macie, jakbyś wymieniła?
2: No to z takich podstawowych rzeczy to mamy na pewno deskę ortopedyczną, kołnierz ortopedyczny, na pewno mamy defibrylator LifePak, no i oczywiście standardowo torba R1, butla tlenowa.
0: I to jest taki sprzęt, którym na co dzień posługują się profesjonalni ratownicy medyczni.
2: Zgadza się, tak?
3: Tak. Czy mówi pan o takich eventach jak dzisiaj? Mm-hmm. Przede wszystkim jest to szansa na dalszą promocję uczelni i tak samo pokazanie tego, że ma sens to, czego się tutaj uczymy już tak naprawdę 3 lata. No, my w tym roku kończymy te studia.
0: I co dalej?
3: Dobre pytanie. Do pracy oczywiście, ale najprawdopodobniej też na studia magisterskie. Mhm. Jeszcze nie wiem, czy tutaj, czy gdzie indziej. To jest jeszcze w procesie decyzyjnym w moim przypadku. Ale z tego, co mówią koledzy wyżej, to tutaj fajnie jest rozwiązana ta magisterka.
0: A to pierwsze tego typu takie ćwiczenia, w których bierzesz udział?
3: Nie. To nie chwaląc się, no od pierwszego roku, co trzeba było zabezpieczyć, to zawsze do tego chętnie szliśmy. Zarówno czy teraz jest to organizowane pod, no my jesteśmy pod panem magistrem Popardą, ale to nieważne, czy właśnie pod magistrem Popardą, czy pod panią Betnarek, czy też Drzyzgą.
4: Marta Podgórska, inspektor BHP ANS.
5: Katarzyna Kowalczyk, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych.
0: Pierwszy raz u was na uczelni zorganizowany jest taki dzień, który jest poświęcony bezpieczeństwu. Co dokładnie się dzieje?
5: Oj, mamy tutaj dużo rzeczy, szereg rzeczy, działań w obszarze takiego bezpieczeństwa. Teraz mieliśmy pokaz ratowników, straży, symulacja wypadku, mamy udzielanie pierwszej pomocy, nauka tej pierwszej pomocy, bo to jest bardzo ważne. Każdy powinien to umieć, co jakiś czas sobie przypominać, jak to robić. To między innymi.
4: Mamy również praktyczną naukę gaszenia pożarów i użycia gaśnic. Mamy samoobronę, zajęcia samoobrony. Jest to pokłosie wydarzeń, które zdarzyły się na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego uznaliśmy, że to jest jednak bardzo ważne, ale mamy też szereg prelekcji skierowanych do pracowników dotyczących zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, jak również studentów.
0: I w tym wszystkim, w tych wydarzeniach biorą też udział wasi studenci, studenci waszej uczelni, między innymi kierunków medycznych, tak?
5: Tak, tak. No w głównej mierze mamy tutaj zaangażowanych ratowników medycznych, bo oni tutaj bardzo czynny udział biorą. No ale też mamy pielęgniarki, wspierają, no i studenci jako obserwatorzy nasi.
0: Czemu zdecydowaliście się na uczelni zorganizować taki dzień?
4: Ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, jak również Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Więc jest to coś, co się dzieje, co cały świat świętuje już od lat i my dzisiaj postanowiliśmy się włączyć w te obchody.
0: Zaprosiliście uczniów sądeckich szkół?
4: Tak, uczniowie również, zresztą dzisiaj są tutaj obecni, dzisiaj już oglądają właśnie w tym momencie.

0: Naszą symulację wypadku. No mamy nadzieję, że kiedyś to będą nasi przyszli studenci.
1: Chyba tyle. Dobra. Coś jeszcze pani?
0: Nie. Starczy?
2: Mówiła Katarzyna Kowalczyk z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Nowa klasa o profilu bokserskim powstanie w Liceum Sportowym w Nowym Sączu. Ma ona ruszyć we wrześniu, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym briefingu prasowym, briefingu w otoczeniu gwiazd sądeckiego boksu i kickboxingu, a także dyrektora 4. Sportowego Liceum w Nowym Sączu. Nie bez kozery spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z Państwem. Tutaj ze mną jest dyrektor Wydziału Sportu i Kultury, Tomasz Baliczek. I szanowni Państwo, dzisiaj chcemy ogłosić powstanie klasy stricte poświęconej sportowi, który w Nowym Sączu rozwija się od wielu lat, czyli mówimy o sportach walki, o boksie konkretnie. Klasa boksu, która powstanie w 4. Liceum Sportowym, 4. Liceum pod dyrekcją pana Jerzego Galary. Liceum, które wybija się pod względem sportowym wśród sądeckich placówek i liceum, które się cały czas rozwija, czego dowodem jest właśnie powstająca od 1 września klasa. O szczegóły naboru zapewne też i uczestnictwo panów, właścicieli dużych klubów sportów sił walki i dlaczego tutaj są, o tym wszystkim może najpierw pan dyrektor opowiada. Zaproszeni panowie.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest taka chwila, że naprawdę przechodzą mi ciarki po plecach, ponieważ to jest ukoronowanie tej pracy, nie tylko mojej pracy, bo tutaj, tak jak pan prezydent wspomniał, jest obok mnie Łukasz Pławecki z klubu Halny Nowy Sącz, jest obok mnie z drugiej strony Rafał Dudek z Fight House Nowy Sącz. To są kluby,

0: sportowego powiedziałem, że będziemy otwierać się na wszystkie sporty, jakie są w Nowym Sączu. Przede wszystkim na sporty wiodące. Jak wchodziłem do tej szkoły, to tam wiodącą była piłka nożna. Teraz otwieramy się już na różnego rodzaju sporty i kolejną dyscypliną i kolejnym sportem, który chcemy, żeby w naszej szkole istniał, to są sporty walki, boks, kickboxing, ale nie tylko, bo także wspaniałe kluby mamy, jeśli chodzi o taekwondo, karate i ci zawodnicy też znajdą u nas miejsce i też mogą się u nas w szkole realizować. Bardzo się cieszę, że coś takiego będzie się działo w Nowym Sączu. Już zapraszam młodzież, która chce spróbować sportu walki, bo to nie jest tak, że tylko do klasy bokserskiej, do tej klasy sportu musi aplikować osoba, która już trenuje. To też osoby, które chcą się sprawdzić w tych sportach walki, mogą aplikować, także zapraszamy wszystkie osoby, które chcą spróbować sportu walki i chodzą teraz do 8 klasy. Życzę powodzenia na egzaminach ósmoklasisty, no i składajcie aplikacje do naszej szkoły. Panowie, o swoich planach i o tym, jak ważna jest, myślę, ta klasa sportu walki, to za chwilę powiedzą trenerzy. Natomiast ja też bym chciał tutaj, żeby głos zabrał pan dyrektor Wydziału Sportu, no ponieważ ten sport, mówię, w Nowym Sączu, on naprawdę się nam rozwija i to nie jest tylko tak, że sporty walki, ale też wszystkie praktycznie dyscypliny.
1: Ta klasa sportowa, która ma powstać, jest to spełnienie marzeń takich dziecięcych, każdego chłopaka, który gdzieś tam oglądał jakieś kreskówki czy filmy i widział takie coś, że się trenuje gdzieś tam w jakiejś szkole, właśnie prowadzone są te zajęcia ze sportu walki, zwłaszcza w mediach jakichś tak amerykańskich czy japońskich i później wyrastają z tego mistrzowie. Fajnie, że to trafiło do nas. Myślę, że mamy wspaniały potencjał na to, dlatego że mamy mnóstwo młodzieży, która trenuje i wiem, że ta normalna szkoła troszkę koliduje im z tymi zajęciami pozaszkolnymi.
2: Tak, te poprzednicy fajnie zapowiedzieli odnośnie

0: powstania klasy sportu walki. Ja się bardzo cieszę, że taka klasa powstaje. Moim marzeniem było chodzić do takiej klasy, gdy ja zaczynałem szkołę średnią, chciałbym tę klasę chodzić i na pewno bym chodził. A nasza młodzież sądecka tutaj fajnie, bo ma taką możliwość rozwoju edukacji i uprawiania sportu poprzez taką klasę, szkołę. Co więcej mogę dodać? Myślę, że dużo uczniów będzie chętnych do uczęszczenia na te lekcje, do tej klasy. Z mojego klubu do liceum sportowego chodzi kilka osób, także myślę, że będzie jeszcze więcej. Ja będę zachęcał jeszcze młodzież, żeby zapisywali się do tej szkoły, żeby uczęszczali na zajęcia i chcieli poszerzać swoją wiedzę naukową, jak i sportową. No niebawem tak samo zobaczycie mnie tutaj na gali w Nowym Sączu, na amfiteatrze. Będę bronił pasa. Jeszcze nie będę mówić dokładniej daty przeciwnika, ponieważ to nie jest publicznie ogłoszone. Poczekajcie na oficjalne ogłoszenie, ale na pewno będzie się działo.
1: Szanowni Państwo, ja niezmiernie się cieszę, że jak tutaj Państwo widzicie, oprócz rywalizacji sportowej jest fantastyczna współpraca tak naprawdę trzech klubów, że da się połączyć, da się zrobić taki team, który ze sobą współpracuje w określonym celu. I zarówno z jednego, drugiego, jak i trzeciego klubu trenerzy, prezesi, widząc ten cel, zjednoczyli się i razem promują zarówno klasę, jak i swoje dyscypliny boxing. A mamy też oczywiście w świadomości, że no niestety niż demograficzny jest w Nowym Sączu coraz większy, dlatego ta klasa też jest takim wyjściem naprzeciw, żeby tą młodzież, tą zdolną młodzież, która chce trenować sztuki walki, boks, zatrzymać w Nowym Sączu jak najdłużej, żeby tej młodzieży spełnić, czy stworzyć warunki takie, które spowodują, że ona tutaj u nas w naszym pięknym Nowym Sączu zostanie i nie będzie musiała gdzieś szukać rozwoju kariery i innych możliwości gdzie indziej. Także też właśnie duże ukłony i szacunek za to, że panowie też tak myślą dalekowzrocznie, długofalowo i cieszy ta ich współpraca, za co osobiście też serdecznie dziękuję i gratuluję panom, że nie tylko są mistrzami na ringu, ale również świetnymi ludźmi, którzy chcą rozwijać te dyscypliny właśnie w Nowym Sączu. Za to wam, panowie, bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i czekamy na efekty jeszcze coraz lepsze, większe i do dzieła.
2: Również taka ważna informacja, że oddział sportów walki, tego oddziału patronem honorowym będzie pan prezes Polskiego Związku Bokserskiego, Grzegorz Nowaczek, i będzie to ogłoszone u nas na meczu bokserskim. Także Polski Związek Bokserski bardzo mocno będzie nas wspierał, będzie wspierał ten projekt, ponieważ, tak jak wspomniał Rafał,

0: mieć taką klasę sportową.
1: Mówił Jerzy Galara, dyrektor 4 ELO w Nowym Sączu, gdzie klasa powstanie. Kończą pewien etap nauki, no i ruszają dalej. Maturzyści z Nowego Sącza zakończyli rok szkolny i przystąpili do matur. Wielu z nich podczas zakończenia roku nie mogło ukryć wzruszenia. Jak mówią, będzie im brakowało szkoły i nauczycieli.
2: Dzień dobry, Jacek Tomasik. Żegnamy się z absolwentami z 8 klas. 299 absolwentów kończy w tym roku szkołę.
3: To jest smutek czy radość, że wypuszcza się nowe osoby w świat?
2: Zawsze to jest radość, że po 4 latach wytężonej nauki mogą w końcu rozwinąć skrzydła i pójść na wymarzone studia.
3: A jak pan myśli, to były łatwe, trudne lata dla nich?
2: No, każdy to ocenia indywidualnie. Dla nas to była wielka przyjemność współpracy, tym bardziej, że ten rocznik 2026 osiągnął wiele sukcesów, zarówno w olimpiadach, konkursach, również w wydarzeniach artystycznych i sportowych.
4: Przemysław Ligenza.
5: Kamila Kamińska.
3: Wasze klasy kończą rok szkolny. Jest smutek, jest radość, jakie to uczucia?
5: Jest trochę nostalgii na pewno. No, przez te 4 lata zdążyliśmy się mocno zżyć. No, przychodziły do nas dzieci, w sumie jeszcze zaraz po podstawówce, a mamy teraz już młodych dorosłych, których trzeba wypuścić w świat i niech idą swoją drogą i niech się realizują jak najbardziej.
4: Tak, dokładnie, to są mieszane uczucia, przede wszystkim smutek.

0: nostalgia. Zżyliśmy się przez te 4 lata, pracowaliśmy wspólnie, jeździliśmy na wycieczki, codziennie się spotykaliśmy tak naprawdę, więc zżyliśmy się. No to jest jakaś więź, to jest jakaś relacja, więc na pewno to jest taki dzień podniosły i bardzo ważny, zarówno dla uczniów, jak i dla nas, więc tak, tak różnego rodzaju emocje nam towarzyszą, ale przede wszystkim tak, jakaś taka nostalgia. Tak.
1: Są jakieś takie chwile, takie sytuacje, które szczególnie będziecie wspominać przez lata, związane z waszymi klasami?
0: Ja myślę, że wycieczki szkolne, bo zorganizowaliśmy zagraniczne wycieczki, zorganizowałem dla mojej klasy wycieczkę edukacyjną do Londynu, do Wiednia, więc sporo eventów, więc myślę, że uczniowie, zarówno ja, mamy wiele do wspominania.
2: Wiadomo, że są takie sytuacje, które zostaną z nami na dłużej, bardziej wyjątkowe, ale myślę, że no, klimat pracy z daną klasą to też jest coś, co zostaje z nami na długo. Każda klasa jest inna i my się z nimi faktycznie zżyliśmy przez te 4 lata, bo to jest długo. Było mnóstwo różnych sytuacji, które nas sprawdziły w bardziej ekstremalnych warunkach. No to jest coś, co zostanie z nami zdecydowanie na dłużej. Ciężko jest zapomnieć. No to są 4 lata, więc to jest kawał życia przede wszystkim dla nich, ale dla nas też.
0: Wigilie klasowe, rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego non-stop, to kontakt non-stop, więc dzisiaj tak wszystko się urywa w dużej mierze, no także jest to wyjątkowy dzień.
1: Nie żal, że koniec szkoły?
3: Troszkę żal, ale no bo to jest takie miejsce, gdzie po prostu od 4 lat się uczyliśmy i zżyliśmy się też z ludźmi i nawet z nauczycielami, no i po prostu to były takie fajnie spędzone 4 lata.
1: Teraz co najdłuższe w życiu wakacje.
3: Tak, tak. Oczywiście jestem podekscytowana i już cieszę się, że kończę. Oczywiście będzie jakaś nostalgia, ale fajnie.
1: Kolejny etap w życiu zaczynasz.
3: Tak, tak jest.
4: Wydaje mi się, że tak. Generalnie po prostu jako taki ostatni dzień w szkole to trzeba się troszkę postarać, przyjść, świętować ten dzień, że tak powiem, no bo w końcu jest ważny, prawda? To jest ostatni dzień w ogóle w liceum.
1: Jest coś, czego ci będzie brakowało po odejściu ze szkoły?
4: Wydaje mi się, że samorządu i ludzi, których poznałem, dobrych i tych złych, jakby ci dobrzy ludzie pomagali mi przez te całe lata, a źli dużo nauczyli, że tak powiem.
1: A coś, czego nie będzie ci brakowało?
4: Ilości materiału niepotrzebnego, jaki trzeba było się uczyć i tej presji.
1: Co czujesz?
5: Jestem strasznie wzruszona i tak się patrzę wstecz na te 4 lata, to aż się łaskawo kręci i tak próbuję powstrzymać jeszcze te łzy, bo wiadomo, makijaż nie może zjechać jeszcze do zdjęć, ale no jak wrócę do domu, to na pewno będzie to wzruszenie i wtedy będzie można sobie pozwolić na takie właśnie, żeby te emocje po prostu upuściły trochę, ale generalnie nostalgia, o, tak bym opisała to.
1: Chyba fajne 4 lata to były.
5: Bardzo fajne, ja wspominam świetnie i nigdy w życiu bym do innej szkoły nie poszła, pomimo tego, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. I przez te 4 lata dużo razy były po prostu momenty, że no było ciężko, ale nigdy w życiu bym nie zmieniła wyboru i bardzo fajnie było.
1: A nauczycieli miło będziesz wspominać?
5: Tak, zdecydowanie. Nawet tych, których myślałam, że nigdy w życiu po prostu nie pomyślę o nich w sposób po prostu jakiś taki wzruszający, to właśnie nawet tych nauczycieli bardzo dobrze wspominam, więc żadnego negatywnego słowa nie mogę na nich powiedzieć.
6: Mówili maturzyści z pierwszego ELO w Nowym Sączu, a matury właśnie się rozpoczęły. Duże zmiany w zwiedzaniu nowosądeckiego skansenu. Od 1 maja można zwiedzać go tylko od ulicy Lwowskiej, mówi Sławomir Czop, zastępca dyrektora nowosądeckiego muzeum.
7: Rzeczywiście to jest ważny komunikat, który chcielibyśmy tu Państwu przedstawić, że z dniem 1 maja wejście na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego, na ekspozycję w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie odbywało się wyłącznie od ulicy Lwowskiej 226, czyli od tego wejścia przy miasteczku galicyjskim przez pierwszy sektor od strony miasteczka galicyjskiego, czyli sektor kolonistów niemieckich. I tam też będzie usytuowana kasa do wejścia. Druga kasa oczywiście, tak jak jest to cały czas, w miasteczku galicyjskim. Zmiana ta podyktowana, szanowni państwo, jest między innymi licznymi planami inwestycyjnymi w tym roku i również w następnym, jakie nasze muzeum ma. Jak państwo też zapewne wiecie, ruszył jeden projekt inwestycyjny, który już tam pewne działania

0: inwestycyjne mocno są zauważalne na terenie skansenu, właśnie przy wejściu ulicy Długoszewskiego 83B. Lada moment ruszy kolejny projekt inwestycyjny w ramach projektu Z Duchem Czasu. I tak więc dla raz pewnego też bezpieczeństwa, ale również komfortu zwiedzających, turystów, którzy odwiedzają ekspozycję w Sądeckim Parku Etnograficznym, została podjęta właśnie taka decyzja, żeby to wejście już od 1 maja odbywało się właśnie od ulicy Lwowskiej 226. To jest ważny komunikat, ponieważ wiemy, że mieszkańcy, zwłaszcza Nowego Sącza i regionu, są przyzwyczajeni do tego wejścia od ulicy Długoszewskiego, natomiast ta zmiana nastąpi właśnie od 1 maja, czyli taka też symboliczna dla nas data otwarcia tego głównego sezonu turystycznego w Sądeckim Parku Etnograficznym i w Miasteczku Galicyjskim. Mamy nadzieję, że ten komunikat i ta zmiana też spotka się z pewnym zrozumieniem z Państwa strony. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, głównie ze względów też bezpieczeństwa, ale też pewnego komfortu zwiedzenia, te zmiany muszą nastąpić. Zmiana ta będzie trwała nieco dłużej, bo to do kolejnego roku, natomiast traktujemy na razie ten termin niejako do odwołania w momencie, kiedy pewne działania inwestycyjne w kolejnym roku zostaną zakończone tam przy wejściu od ulicy Długoszewskiego. Wtedy znowu będziemy mogli Państwa zaprosić również do tego wejścia właśnie ulicy Długoszewskiego. Natomiast na chwilę obecną od 1 maja zapraszamy wejście na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego, jego ekspozycję, ulica Lwowska 226.
1: Dziękuję serdecznie Panu Dyrektorowi za przybliżenie tego, można powiedzieć, informacji dotyczącej utrudnienia, za co oczywiście przepraszamy, ale to buduje też te pewne perspektywy rozwojowe dla naszego skansenu, więc to jest bardzo potrzebna rzecz, czyli to, że będziemy realizować translokację dworu z Wielobów, o których już mówiłem kilkakrotnie. To jest dla nas też bardzo koronny, kluczowy projekt od strony Długoszewskiego, ale przede wszystkim budynki zaplecza, jak również i recepcji od ulicy Długoszewskiego są bardzo ważne. Można powiedzieć, że muzeum od kilku lat planowało taką inwestycję, stąd też te utrudnienia, o których mówił Pan Dyrektor Czop.
0: Dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, też chcieliśmy zaprosić do śledzenia naszej strony internetowej Muzeum Ziemi Sądeckiej, naszych mediów społecznościowych, gdzie regularnie pojawiają się różne ciekawe informacje, może być ciekawostki na temat nie tylko działalności naszego muzeum, ale też te ciekawostki poświęcone czy to historii, czy na przykład ciekawym eksponatom, które posiadamy w naszych zbiorach naszego Sądeckiego Muzeum. Tak więc warto też śledzić te nasze media społecznościowe. Mówię tutaj ogólnie, ale myślę, że domyślamy się, o jakie media mam na myśli. Też na stronie internetowej, drodzy Państwo, znajdziemy informacje o szczegółowych zmianach w regulaminach, które nastąpiły w ostatnim czasie. No, muszę też wspomnieć o symbolicznych zmianach dotyczących bilecików wstępu, ale one są na tyle symboliczne, że nie jest to nie wiadomo jaka duża podwyżka, szanowni Państwo, to są zmiany rzędu złotówka, 2 złote.
1: Wskaźnik inflacyjny.
0: Także to jest taka symboliczna regulacja, która nastąpiła też właśnie w ostatnim czasie i ona będzie obowiązywała we wszystkich oddziałach od 1 maja 2026. Także myślę, że to jest ważne też do zauważenia. Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Dwór Małopolski, Zielona Obnowa, to jest, można powiedzieć, projekt, który realizujemy od poprzedniego roku, którego jesteśmy liderem. Prowadzimy go, jak wcześniej to było wspomniane, już na kilku konferencjach prasowych uprzedzających tą inwestycję. Prowadzimy go razem z 6 instytucjami województwa małopolskiego. Jesteśmy liderem w tej materii, chociaż ta alokacja nasza jest trzecia pod względem wielkości środków. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy na etapie w tej chwili przygotowywania jakby ławic i fundamentów pod przeniesienie dworu.

z wielomów, czyli rozbiórkę i translokację elementów już zreinwentaryzowanych do Sądeckiego Parku Etnograficznego, odtworzenie tej substancji. Ja tylko pragnę powiedzieć, że dlaczego te prace ziemne w tej chwili są tak zaawansowane, ponieważ my przyjęliśmy taki bardzo ambitny plan, aby zrekonstruować także podpiwniczenie tego dworu, więc ono będzie rozebrane zaraz po rozbiorze nadbudowy drewnianej, także rozebrane i można powiedzieć, że odtworzone właśnie w wskazanym miejscu w Sądeckim Parku Etnograficznym, czyli od ulicy Długoszowskiego. Ten dwór jest jednym z najstarszych dworów alkierzowych w Polsce, ponieważ pochodzi z połowy XVII wieku i można powiedzieć, wszelka uwaga środowisk specjalistycznych, również konserwatorskich, historycznych, skupiona jest na tym projekcie i na pewno będą obserwować ten projekt i oceniać ten projekt, więc duża waga przed nami, duży poligon wyzwań konserwatorskich, które z nas czeka w celu odtworzenia tego jednego z najpiękniejszych dworów alkierzowych drewnianych na terenie Polski. Drugą inwestycją jest budowa zaplecza recepcyjno-edukacyjnego do Sądeckiego Parku Etnograficznego od strony Długoszowskiego. To będzie taki niewielki budynek, około 250 metrów kwadratowych, oczywiście piętrowy, do tego, aby osiągnąć to, co było wcześniej już od kilku lat, można powiedzieć, naszym życzeniem, czyli zbudowanie z prawdziwego zdarzenia ubikacji, jak również i całego zaplecza sanitarnego, włącznie z recepcją i kasami. To jest, można powiedzieć, projekt, który nam spędza sen z powiek od kilku lat. Ja już nie pomnę, od prawie 1999 roku, jak przyszedłem do muzeum, to także o tym mówiło się i nigdy nie było na to możliwości spełnienia tego. W tej chwili mamy taką możliwość dzięki uprzejmości Muzeum Orawskiego w Zubrzycy. Jako lidera uczestniczymy w dużym programie Z Duchem Czasu, który jest programem opartym o fundusze Interreg 5A, więc to będzie duże dla nas też wyzwanie, tak żeby ten budynek dostosować do zaplecza skansenowskiego, bo on powstaje na zapleczu skansenowskim, nie na ekspozycji, żeby to wybrzmiało, więc będziemy musieli także dostosować się do wymogów, które były w programie, trochę nie oczywistych, ale o których już wcześniej mówiłem, czyli wymogów, które narzucał do tego projektu także konserwator, ale również i sekretariat techniczny, który jednym z wymogów było nawiązanie budynku do stylu Bauhaus berlińskiego z lat 20., więc to też jest ogromne wyzwanie przed nami, aby to wkomponować w to zaplecze, tak żeby ono było kompatybilne dla reszty zaplecza skansenowskiego. Zaczynamy tak w maju pracę przy obiekcie recepcji, dlatego też to wyłączenie przejścia od strony Długoszowskiego jest wskazane i będzie też powodować utrudnienia także w ruchu turystycznym na samym skansenie. No my w tym roku chcemy go przenieść. W tej chwili skończyliśmy prace archeologiczne przy ławicach, przy fundamentach, przy przyziemiu tego obiektu in situ, czyli w Wielogłowach. I te prace zaczęły się oczywiście w ziemne w celu przygotowania ławic, tak jak wcześniej powiedziałem, i odtworzenia piwnic, całego układu planistycznego piwnic, bo my nie chcemy nic naruszać w tej materii. Chcemy to odtworzyć tak. No to z pewnością to będzie późna jesień, bo ten proces odtworzeniowy, jak również i podmurówki piwnic, no będzie trwał w tych okresach wiosenno-letnich, natomiast już sama substancja drewniana, czyli bierwion i elementów konstrukcyjnych, ona zostanie, że tak powiem, zniesiona już, można powiedzieć, że taką październikiem, listopadem, więc myślę, że będziemy te prace mieć na tyle już dostosowane, że będzie można zobaczyć bryłę samego budynku. Co do dostosowania i funkcji, no to oczywiście my będziemy ją realizować w kolejnym roku. Ja myślę, że powiedz, że inflacyjny. Te ceny wszędzie, szanowni państwo, idą do góry. My naprawdę tak symbolicznie stosujemy tą wycenę, ale także to jest związane z pewnymi kwestiami księgowymi, osiągnięciem wskaźników także, o które nas pyta często nasz organizator. Więc to też jest bardzo ważne, żeby osiągnąć tutaj jakieś

0: dopływ dochodów do skansenu i do miasteczka. Więc te ceny nie są jakieś drastyczne, ale one są podporządkowane także no, w skali tego, co się dzieje w kraju, w kontekście także finansowym i wydatków, które ponosimy coraz większe, więc my musimy także patrzeć na to w takim kontekście.
1: Mówił Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej. Wystawę plakatów promujących słowotwory można oglądać w Pałacu Młodzieży. Znalazły się na nich wyrazy, głównie przejęzyczenia, które weszły do rodzinnego słownika, mówi Daniel Lachor z Pałacu Młodzieży.
2: Najciekawsze słowotwory. Bombaj był ciekawy, bo nawiązywał i do miasta, i do pojazdu, czyli do kombajnu, który porusza się gdzieś tam po łąkach i polach. Chory i chorejszy, no to jest taka podstawa, która się gdzieś tu pojawiła i to było fantastyczne. Kukubaski są cudowne. O właśnie, kukubaski, czyli kiełbaski i plakat wygląda bosko, bo jest zgrillowany wieloma kiełbaskami, które przewijają się po jego powierzchni. Tak, to jest bardzo ciekawe hasło, które się pojawiło. Trafiło do nas 14 prac. Wiedzieliśmy o tym, że to nie będzie zbyt duży odzew, bo to jest pierwsza edycja. Tak naprawdę chcieliśmy sprawdzić, jak dzieciaki odniosą się tak artystycznie do tych wszystkich słów, które często się pojawiają, bądź pojawiały się w ich życiu. Czyli te wszystkie oksymorony, które i te przejęzyczenia, które gdzieś się tam wytwarzały, czy są gdzieś przez nie zapamiętywane i czy w ogóle będą dla nich łatwe do wykonania w dość nietypowej technice, jaką jest sam plakat, czyli zupełnie inna kompozycja. Zabawa liternictwem, literą, szukanie jakiegoś światła i brył, które mają się tam pojawić. Więc jesteśmy zadowoleni, że aż 14 prac w tym roku, w tej pierwszej edycji się pojawiło.
3: I to chyba jest też tak, że uczestnicy robili to razem ze swoimi rodzinami.
2: Tak, to jest cudowne, bo wśród tych 14 uczestników zgłoszenie, jedno ze zgłoszeń, czyli to 14, trafiło od rodziny. I rodzinnie powstały

0: nakręcane przez dzieciaki. Jest to super, że udało się w tym konkursie zmobilizować nawet całą rodzinę do pracy. Plakat jest dość specyficznym medium w samym sobie, bo to jest zupełnie inna technika. To jest technika, która łączy i grafikę, i liternictwo, czyli taką jedną z dziedzin, która jest już trochę zapomniana, bo już nawet w liceach plastycznych nie uczy się liternictwa i nie tworzy się tekstów, nie wyznacza się właśnie tych specyficznych przerw, brył i nie kształtuje się tych liter. A poza tym zawsze to jest też ważny wydźwięk kolorystyczny. Jeżeli mówimy o plakacie, on ma trafić, ma być czytelny, przez kolor ma być zapamiętany i ma tam znajdować jakiś element, który będzie charakterystyczny, który się utkwi nam w głowie. Ale dziecięca fantazja nie zna granic, dlatego na tych plakatach pojawiają się różne formy i liter, i różne kształty w postaci tych form, które się tam pojawiają, które obrazują nam te słowa, więc plakaty, niektóre z nich są naprawdę na takim bardzo dobrym, wysokim poziomie.
1: Dzień dobry, Anna Kotlarz-Król, Sądecka Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Tak, dokładnie.
2: No to proszę powiedzieć, jaki poziom był i co zachwyciło?
1: Tak szczerze, wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Dzieci i właśnie tutaj jedna rodzina, która tworzyła pracę. I myślę, że mieliśmy bardzo ciężką decyzję, komu przyznać pierwsze miejsce. Dlatego postanowiliśmy wszystkich wyróżnić i nagrodzić.
2: Jest jakiś taki plakat, który szczególnie Pani zapadł w pamięć, który zdobył Pani serce?
1: Tak szczerze, to bardzo ładna praca była tutaj o dinozaurach, również inne tutaj prace, które były wykonane, słowotwory były bardzo ciekawe. Myślę, że chyba ta, dinożar.
2: Czemu dinożarły? Kto mi wyjaśni?
3: Nie wiem, no po prostu wymyśliliśmy tak.
4: Mam na imię Emil Kokos.
2: Jaką placę przygotowałaś?
4: Dziołędzia.
2: Co to znaczy dziołędź?
4: Dzięcioł. Nazwałam go tak, jak byłam mała.
2: Faktycznie teraz u was na dzięcioła mówi się dziołędź?
4: Tak. Zawsze jak czytaliśmy książkę o tym, to mówiłam właśnie dziołędź zamiast tego prawdziwego.
2: A co twój plakat przedstawia? W radiu tego nie widać, jakbyś mi go opisała.
4: To jest drzewo i...

0: Jest do tego jakby ptak, właśnie ten dziołęć. Jest napis i białe tło.
1: Faktycznie się mówi u was dziołęć na dzień dzioła?
2: Tak, mówi się dziołęć na dzień dzioła. Już nam się tak myli. Kilka mamy takich słów, które weszły nam w codzienne użycie. Tak, na przykład skepki to są skarpetki, dziołęć to rzeczywiście dzień dzioł. Już nawet czasami zapominamy, że to jest rzeczywiście dzień dzioł. Ciężko nam przypomnieć sobie, jak się naprawdę nazywa. Tak.
1: No i co? No i pewnie zadowolenie, że córki praca znalazła się na wystawie.
2: No tak, bardzo, bardzo.
0: Ja Wiktor mam na imię.
1: Co przedstawia twój plakat?
0: Bombaj, czyli kombajn.
1: Czemu Bombaj?
0: Bo mój wujek ma kombajn w domu i ja kosiłem tym kombajnem z nim zboże u babci.
1: Teraz tak cała rodzina mówi na kombajn?
0: Siostra mówi tak na kombajn.
3: Mam na imię Oliwier Waligura. Zrobiłem plakat traktora. Od dzieciństwa lubiłem ten traktor.
1: Co to za hasło jest na plakacie?
3: Tutu.
1: Czemu tutu?
3: Bo zawsze leciała piosenka i robił oferty tutu. I mi się to podobało.
1: Tak mówicie na traktor tutu?
3: Tak.
4: Mówili uczestnicy konkursu. Wystawę można oglądać w galerii imienia Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży. Przypominają turystom, że śmieci skrzydeł nie mają i same nie odlecą. Mowa o tabliczkach z orłem, które pojawiają się w polskich górach. Taką akcję kilka lat temu wymyślił ekolog z Wrocławia Dominik Dobrowolski. Dziś tabliczki są w wielu miejscach. Ostatnio taki symbol pojawił się w schronisku na Przechybie w Beskidzie Sądeckim.
5: Chodzi generalnie o to, aby góry były czyste. Oczywiście, żeby po górach chodzili turyści i się cieszyli z pięknych widoków i czystych szlaków. No właśnie, ale żeby tak było, no to turyści muszą, mówiąc krótko, po sobie zostawiać czyste szlaki. I stąd pomysł na akcję Śmieci skrzydeł nie mają. Można powiedzieć, że był dobry przykład we Włoszech, gdzie w masywie Brenty, w Dolomitach, przy schroniskach są takie tabliczki z niedźwiedziem, który mówi do turystów, aby znosili swoje śmieci na dół, żeby tych śmieci nie zostawiali w schroniskach. I jak sobie właśnie chodziłem po Dolomitach, ta akcja mi się bardzo spodobała i postanowiłem razem z przyjaciółmi, między innymi tutaj na Sądczyźnie ze Stowarzyszeniem Wyznaczamy Nowe Kierunki, taką akcję tutaj również przeprowadzić. I co? Mamy tabliczki z orłem przed nim. To jest taki gatunek polskiego zwierzęcia, które żyje właśnie w górach. Piękny orzeł. I ten orzełek właśnie mówi do turystów. Na tabliczce jest to napisane, śmieci skrzydeł nie mają. I te tabliczki wieszamy. Już od wielu lat tutaj w Beskidach, przy kolejnych schroniskach one się pojawiają. Namawiamy również oczywiście turystów do tego, aby te swoje śmieci, te swoje opakowania, które wnoszą do schroniska, później z tego schroniska znosili. Żeby nie zostawiać tych butelek, puszek, papierków w schronisku, no bo dla schronisk, szczerze mówiąc, to jest bardzo duży problem, bo później schroniska no, muszą zwozić nie swoje śmieci i płacić za nie swoje śmieci. Zatem namawiamy turystów do tego, żeby szanować szlaki, żeby zabierać swoje śmieci, no i żeby oczywiście chodzić po górach i cieszyć się. Całe szczęście mamy tego swojego ambasadora. We Włoszech w masywie Brenty jest Park Narodowy i tam występują niedźwiedzie i stąd pomysłodawcy włoskiej akcji zastosowali bohatera niedźwiedzia, który strzeże czystości włoskich szlaków, a u nas w Polsce od Bieszczad aż po Sudety właśnie występuje orzeł przedni i to jest gatunek, który idealnie się, można powiedzieć, nadaje do tego, żeby pilnować. Po pierwsze, lata nad nami, widzi wszystko, co się dzieje, no i jest też takim symbolem no, odwagi, waleczności i siły. Taki orzeł to jest naprawdę potężne ptaszysko i fajnie, że tutaj razem z nami strzeże czystości polskich gór. Ponad 100 tabliczek już jest przymocowanych od Bieszczadów aż po Sudety. Spora ich część jest właśnie tutaj w Beskidzie Sądeckim, ale są też w Tatrach, są w Pieninach, Beskidzie Niskim, w Bieszczadach oczywiście i w całych Sudetach. Ta akcja ma jeszcze kilka dodatkowych wymiarów, bo tak patrząc się od samego początku, jak się spotykam z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy uczestniczą w tych wycieczkach, to zawsze na początku robimy taki krótki warsztat edukacyjny, informacyjny. Ja wyjaśniam, skąd ta akcja, że tak powiem, pochodzi.

0: jak się narodziła, na czym polega. Mówię też w ogóle o problemie śmieci i o problemie recyklingu. Później oczywiście idziemy i sprzątamy. Tutaj bardzo fajnie się włączyły Lasy Państwowe i schronisko na Przechybie, bo dzięki życzliwości właśnie tych instytucji śmieci, które pozbieraliśmy, zostaną zabrane. To też ważna rzecz dla wszystkich organizatorów różnych lokalnych akcji sprzątania, żeby przed organizacją zawsze zapewnić odbiór śmieci, bo to jest jakby clue, żeby te śmieci nie zostały po akcji sprzątania, tylko żeby zostały szybko zabrane. Zatem te śmieci, które my pozbieraliśmy, zostaną zabrane i wywiezione z gór. No i oczywiście na Przechybie zgodzono się, aby nasza tabliczka została przymocowana. No i teraz będzie przez wiele, wiele lat tutaj edukować turystów. W tym roku akcja Śmieci Skrzydeł Nie Mają połączyła się również z takim edukacyjnym projektem ogólnopolskim, który się nazywa Kręci Nas Recykling.
1: Mówił pomysłodawca akcji Dominik Dobrowolski. W regionie sądeckim tabliczki z orłem są m.in. przy schroniskach na Hali Łabowskiej, Jaworzynie Krynickiej, na Wierchomi czy na Cyrli.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Michał Rajduchy, zapraszam. Ruszył maturalny maraton. Tylko w nowosądeckich szkołach publicznych do egzaminu podchodzi blisko 2100 osób.
3: Czy to jest w ogóle ważny egzamin dla Was?
4: Bardzo ważny egzamin, no bo otwiera nam drzwi tak naprawdę na dalszą edukację. Wiadomo, te podstawy to jest taki, może nie liczą się nam na studia, ale każdy to zdaje, każdy musi i no bez tego no nie ma dalej edukacji.
5: No ja tak samo uważam, no jednak te podstawy też, no bez tego ani rusz, trzeba to zdać, żeby iść dalej. No i po prostu już najlepiej by było, żeby to było za nami jak najszybciej.
3: A który egzamin jest taki, przez który się po prostu prześlizgniecie, bo jest dla Was prosty, a na którym mogą się pojawić schody?
4: Najłatwiejszy chyba angielski podstawowy, a najciężej będzie na matmie rozszerzonej. Co tu może być lipa?
5: No ja tak samo angielski podstawowy, matematyka podstawowa, to pójdzie gładko, a gorzej właśnie z matematyką rozszerzoną.
6: Ładna pogoda. Co by było, jakby było brzydko, nie? Myślę, że to wszystkie potrafią tak samo. Na luzie, bez stresu, będą gorsze rzeczy w życiu.
3: Wiadomo, że ważny, bo jednak otwiera jakieś tam bramy przed nami, ale myślę, że nie ma się co stresować.
7: Całkiem dobrze. Powiem, że co ma być, to będzie. Teraz się nic nie nauczy za bardzo, ale ja jestem, powiedzmy, dobrej myśli.
3: Są jakieś takie przedmioty, które są dla Ciebie trudne, których się najbardziej obawia, że są może takie, z którymi problemu nie będzie?
7: Najbardziej się boję języka polskiego. To jest no, dla mnie najtrudniejszy. Tam reszty przedmiotów już mam takie, że raczej na spokojnie. To raczej tak matematykę na spokojnie ogarniam, tak samo angielski, więc jedynie ten polski i tyle tak naprawdę. Tak, bo chciałbym się dostać na studia. Tak naprawdę jeśli chodzi o polski, to chciałbym tylko zdać, a resztę egzaminów chciałbym jak najlepiej napisać.
8: No ja się jakoś za bardzo nie stresuję. No uważam, że nie ma czym, bo to jakby egzamin nie definiuje naszej przyszłości też. No po prostu trzeba naszą wiedzę przelać na papier, to co umiemy, żeby jak najlepiej napisać. Myślę, że najbardziej się obawiam matematyki rozszerzonej, bo nie wiadomo, co tam wymyślą na arkuszu, ale myślę, że jestem dość dobrze przygotowany, żeby na jak największą ilość punktów napisać.
1: Mówili maturzyści pierwszego ELO z Nowego Sącza. Egzaminy potrwają do końca maja. Do wiosenno-letnich zawirowań pogodowych przygotowuje się Małopolska. Głównie chodzi o powodzie, które w naszym regionie zdarzają się dosyć często. Dlatego jeszcze przed sezonem spotkał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zajmował się tematami związanymi właśnie z ochroną przeciwpowodziową naszego regionu. Mówi wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek.
9: Prewencyjne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego przedmiotem była dyskusja na temat stanu powodziowego, stanu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa małopolskiego. Przyjąłem raport od wszystkich służb, które są w tym temacie przedmiotem. Muszę powiedzieć, że jesteśmy przed sezonem letnim przygotowani w sposób doskonały, mogę nawet tak powiedzieć, czyli mamy odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe ze strony Państwowej Straży Pożarnej, mamy zabezpieczenie również osobowe, jeżeli chodzi o osoby, gdyby takie zdarzenia nastąpiły. Mam tu na myśli policję, Straż Pożarną i inne służby, które się tym zajmują. Więc oczywiście dzisiaj wszystkie analizowaliśmy te wszystkie, tą całą sytuację. Jesteśmy do tego przygotowani, jeżeli chodzi o województwo małopolskie. Oceniliśmy również stan zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwość pojawiania się tzw. złotej algi na Wiśle. Na tą chwilę z informacji, które zostały przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zasolenie rzeki jest niskie. W najbliższych tygodniach na pewno takie zdarzenia nie wystąpią.
10: Jest z nami małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Przemysław Przęczek. Panie komendancie, proszę o zabranie głosu.
11: Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, jeżeli chodzi o siły i środki ochrony przeciwpożarowej, nie możemy tutaj mówić o jakimś szczególnym przygotowaniu do sytuacji powodziowej. My pamiętajmy o tym, jesteśmy w ciągłym dyżurze, musimy odpowiadać na wyzwania życia codziennego. Codziennie w służbie 380 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej możemy zwiększyć ten potencjał do blisko 700 ratowników w służbie. Oczywiście mamy ten przywilej, że możemy skorzystać również z zasobów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. W ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego możemy posiłkować się kadetami Szkoły Aspirantów, jak również znacząco ten potencjał zwiększają druhowie ochotniczych straży pożarnych, których, przypomnę, mamy jednostek ochrony przeciwpożarowej ochotniczych straży pożarnych, mamy na terenie województwa małopolskiego 1369. W samym krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym to jest blisko 17 tysięcy strażaków ratowników z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczych, którzy są gotowi odpowiedzieć na każdą sytuację kryzysową. Oczywiście dysponujemy również z potencjałem sprzętowym, który może zostać wykorzystany w sytuacji kryzysowej, w sytuacji powodziowej.
12: To blisko... Pamięć o historii sądeckich Żydów. Zawarliśmy umowę partnerską niedawno i pierwszym etapem realizacji tej współpracy jest organizacja pokazu wystawy planszowej, która poświęcona jest historii zagłady Żydów polskich. Wystawa Jedno wiem, mam zginąć w porządku chronologicznym opowiada o kolejnych niemieckich represjach wobec Żydów w okupowanej Polsce od upokorzeń, od przymusu pracy, po zamykanie Żydów w gettach, aż po masową zagładę w ośrodkach zagłady. Ten pokaz w domu Jakuba ma także komponent związany z historią lokalną, historią sądeckich Żydów. Przygotowaliśmy razem we współpracy z panem Łukaszem Połomskim, który kieruje stowarzyszeniem, panel dotyczący historii zagłady Żydów sądeckich. Wystawa będzie pokazywana przez kolejne miesiące w domu Jakuba, także serdecznie zapraszamy. Towarzyszy jej pakiet edukacyjny, także jest to także projekt skierowany do lokalnych szkół i mamy nadzieję, że będzie on tutaj wykorzystywany. Tak, sądecki Eichcen zdecydowanie się znajdzie. Na panelu mówimy o sądeckim getcie, o likwidacji tego getta. Pokazujemy także historię indywidualną ocalałego Marcela Lustiga przez najbliższe parę miesięcy, na pewno do września tego roku.
13: Mateusz Szczepaniak, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Jest to miejsce szczególne. Ukrywała się w wieży zegarowej ratusza w Nowym Sączu na rynku. Miało to miejsce tuż po tym, kiedy Berta Korenman uciekła z getta w Nowym Sączu w obliczu likwidacji getta w sierpniu 1942 roku. W tej ucieczce pomógł Stefan Mazur i późniejszy mąż, który zorganizował tę kryjówkę właśnie na wieży, ze względu na to, że pracował wówczas w zakładzie zegarmistrzowskim tuż przy rynku i była to jego codzienna praca, aby codziennie wchodzić na wieżę i

0: Coreman ukrywała się przez około 10 dni. Następnie znalazła inną kryjówkę. Chcielibyśmy udokumentować to miejsce, wykonać fotografie na potrzeby projektu realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, portalu Polscy Sprawiedliwi. Jest to projekt realizowany przez Muzeum od blisko 20 lat. W ten sposób Muzeum POLIN upamiętnia Polaków ratujących Żydów oraz Żydów ocalałych z zagłady, jak i ofiary zagłady, dokumentując i publikując ich historię właśnie w internecie, w portalu Polscy Sprawiedliwi. Te zdjęcia trafią na portal, będą ilustrować historię pomocy Stefana Mazura, który otrzymał w 1992 roku tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Jest to tekst prezentujący jego historię, historię ocalenia Berty Coreman i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy i czytelniczki będą mogły również zobaczyć mechanizm zegara i to historyczne miejsce. Oczywiście jest to historia spektakularna ze względu na miejsce, lokalizację tej kryjówki. Oczywiście te miejsca ukrywania się Żydów i Żydówek w okupowanej Polsce, które dokumentujemy, to są miejsca, to są kryjówki w bardzo wielu różnych miejscach i rzeczywiście na tle tych historii, tych losów na pewno kryjówka w mechanizmie zegara, wieży ratuszowej nad rynkiem jest czymś niezwykłym, szczególnym i tym bardziej warta jest udokumentowania i pokazania szerszej publiczności.
1: Łukasz Połonski, Sądecki Sztab. Tak, to duża promocja miasta, bo mamy taką historię, która jest unikatowa, wyjątkowa, bardzo ciekawa, miłosna do tego, więc historia tragiczna, bo związana z II wojną światową i wydarzeniami zagłady Żydów. Natomiast no, sprzedająca się dobrze, mówiąc tak trochę kolokwialnie, świetnie i historia z happy endem. Na pewno warta zawsze przypominania. No nie myśleliśmy nad tym, na pewno jest to jakiś pomysł. Mamy kilka miejsc w Sączu związanych ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, gdzie ukrywali się właśnie Żydzi, którym pomagała tutejsza polska ludność. No i myślę, że te wszystkie miejsca, tak samo jak wieża ratuszowa, która jest zawsze elementem naszych spacerów, zawsze się tutaj zatrzymujemy, zawsze opowiadamy gościom o tej niesamowitej historii. To są zawsze miejsca, które będziemy przypominać, bez względu na to, czy staniemy tutaj, czy wejdziemy do środka, aczkolwiek na pewno wejście do środka byłoby ciekawe.
2: Historię Żydów polskich można poznać na stronach muzeum.polin.pl albo na portalu polscysprawiedliwi.pl. Najlepsi sportowcy i trenerzy z Nowego Sącza wyróżnieni. Nagrody od prezydenta miasta trafiły do zawodników, którzy w zeszłym roku zajmowali im dobre miejsca na krajowych czy zagranicznych imprezach sportowych. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza, a rozmawiał z nim Darek Ryś.
3: Jak zwykle Nowy Sącz nie zapomina o młodych sportowcach. Nagrody pana prezydenta właśnie dla takich osób. Powiedzmy za co, w jakich kategoriach?
4: Nie tylko młodych sportowcach, ale również tych starszych też nie zapomina, bo tutaj jest podsumowanie sportowego roku 2025 i te wszystkie osiągnięcia naszych sądeckich sportowców, które oni osiągnęli właśnie w tym 2025 roku. I tych nagrodzonych razem z trenerami jest sto kilkanaście osób, także rzeczywiście ten rok 2025 i tak jak patrzę, to rekordowy, jeżeli chodzi o te mistrzostwa różnego szczebla. No wiadomo, to mistrzostwo świata podwójne Klaudii Zwolińskiej oraz jej brąz, no to tutaj jest największy sukces. Natomiast inne sporty, inne dyscypliny też pięknie się nam przez te 6 ostatnich lat rozwinęły i dzięki temu no, mamy aż tylu nagrodzonych i wyróżnionych zawodników. W wcześniejszych latach, powiedzmy te 5-6 lat temu, to było 20-30 osób. No teraz nawet dla mnie ta skala jest naprawdę poruszająca, ale też zachwycająca. No, znaczy, że sport w Nowym Sączu rzeczywiście bardzo fajnie się rozwija i mamy tego dowody i przykłady właśnie w osiągnięciach tych klubów i zawodników i drużynowe, i indywidualne.
3: Czy mamy jakieś dyscypliny, które się wyróżniają, których jest najwięcej?
4: No oczywiście jak co roku prym wiedzie nasz start, czyli kajakarze i kajakarki. Tutaj co roku największe osiągnięcia, kadra Polski, olimpiady, olimpijczycy. Także oni nam na każdym kroku dostarczają

0: emocji i medali. Staneczkarze też zawsze Mistrzostwa Polski też tutaj wysoko i no i właśnie, i kilka nowych klubów, choćby nawet w tamtym roku cheerleader, mistrzostwo świata drużynowe dziewcząt, gdzie pojechało do Meksyku i wskoczyły na podium i to na najwyższe. Tego wcześniej nie było. I inne jeszcze dziewczyny również w cheerleadingu, też na mistrzostwach czy Europy, czy świata. Taekwondo, proszę sobie wyobrazić, że też mamy mistrzów świata i mistrzostw Europy w taekwondo. Także te sporty bardzo się ładnie rozwinęły. Fight House, klub, wspomnę, czyli sztuki walki, prawda? Kickboxing, tak samo mamy mistrzów Polski i również uczestników różnych zawodów o randze europejskiej i światowej. I tak dalej, i tak dalej. Tych klubów naprawdę jest coraz więcej. Dziewczyny w piłce nożnej też zdobyły mistrzostwo Polski.
1: Dzień dobry, nazywam się Hania Danek, trenuję kajakarstwo slalomowe w klubie Start Nowy Sącz. Tak, to mistrzostwo świata juniorów we francuskim Foix, gdzie na naturalnej rzece wywalczyłam pierwsze miejsce. O, zdecydowanie to jest zawsze wielkie wyróżnienie dla nas odwiedzić ratusz, odwiedzić pana prezydenta i być miło przywitanym. I to jest przepiękne docenienie naszej codziennej pracy.
2: Nazywam się Wiktoria Gądek i uprawiam taekwondo. Moim największym osiągnięciem w ostatnim czasie jest Mistrzostwo Świata.
3: Adam Roszczyk, Nowosądecki Klub Sportowy Taekwondo, trener. Cały czas się rozwijamy i staramy się, aby nasi zawodnicy dumnie reprezentowali miasto Nowy Sącz i naszą ojczyznę Polskę. Tak, mamy duże sukcesy międzynarodowe. Jedna z zawodniczek, Wiktoria Gądek, w zeszłym roku została indywidualną mistrzynią świata, indywidualną mistrzynią Europy. Zdobyła Puchar Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostwo Polski, a także pierwsze miejsce zajęła na międzynarodowym turnieju Mazowia Master Cup i wygrała dwa międzywojewódzkie turnieje. Zdobyła wszystko, co jest do zdobycia. Tak, trzeba dużo pracy, zaangażowania. Wiktoria jest bardzo skromną osobą. Ona nie lubi się chwalić swoimi sukcesami. W tym roku już byliśmy na Mistrzostwach Europy i zajęła

0: dotacje, dzięki czemu możemy się rozwijać, możemy sponsorować wyjazdy zawodnikom, bo jedynie w tym momencie tylko z miasta mamy pomoc i środki własne, ponieważ ministerstwo niestety odcięło pieniądze wszystkim związkom, które są nieolimpijskie. Jak najbardziej jest to docenienie, pokazanie im, że sukces i pracę, którą wykonują, że ktoś to po prostu widzi, a szczególnie władze miasta, to zawsze jest duże. Dodana nobilitacja dla takiego młodego zawodnika.
1: Jestem Artem Holowach, jestem z klubu Sternowy Sącz. No właśnie fajnie, że nas doceniają, bo długo już trenuję, to właśnie chyba pierwszy raz jestem na takim nagrodzeniu, to bardzo fajnie jakby to, że po prostu nas doceniają. Moje największe osiągnięcia to jeszcze jak byłem w dzieciach, to miałem pierwsze miejsce w sprincie, może czasami w slalomie miałem jakieś wynagrodzenia, w zjazdach miałem czasami medale.
2: I też byłam dość mocno uhonorowana przez Nowy Sącz, więc to takie fajne dla mnie zakończenie też pewnego rozdziału, jeżeli chodzi o klub. Ale z miastem Nowym Sączem na pewno się tutaj nie żegnam i ta współpraca nadal będzie funkcjonować. Chodzi mi o to, że ja tutaj robię dużo też działalności z tą młodzieżą, z dziećmi. Te projekty chcę kontynuować, więc ten Nowy Sącz jest na pewno cały czas w mojej głowie i tak będę kontynuować tą moją działalność i te najbliższe lata na pewno się tutaj nie pożegnam z Nowym Sączem. Tak, na pewno takie spotkania to jest docenienie sukcesów, jednak należy pamiętać, że sportowców najbardziej wspiera też system, który pomaga im po prostu działać, czyli wsparcie na co dzień, wtedy kiedy jest ta ciężka praca, kiedy trzeba ją wykonać i po prostu wtedy to wsparcie jest kluczowe, więc oczywiście docenianie sukcesu jest bardzo miłe, jednak trzeba pamiętać o tym, żeby systemowo wspierać sportowców przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy odnoszą sukcesy.
3: Nazywam się Michał Cynarowski, kajakarstwo slalomowe. Pierwsze moje takie spotkanie tego typu, więc jest zawsze wyjątkowe. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie zjazdowym w konkurencji C1x3.
4: Nazywam się Karina Łukasik i jestem z klubu Global Cheer. Największe nasze osiągnięcia ostatnio oczywiście to jest wygranie Pucharu Świata w Meksyku. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii level 3 i drugie miejsce w kategorii level 4. Bardzo miło, naprawdę czujemy się bardzo docenione, że możemy w ogóle tu być. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że zostałyśmy też zauważone właśnie przez pana prezydenta.
5: To jest wyraz uznania ze strony miasta dla wszystkich sportowców, którzy w zeszłym roku mieli osiągnięcia i reprezentując właśnie nasze miasto. Te osoby przez cały rok wytrwale i ciężko trenowały, żeby osiągnąć sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. One swoimi twarzami, swoimi osiągnięciami pokazywały skąd są, jakie miasto prezentują, więc prezydent w formie takiego podziękowania przyznaje takie doroczne nagrody dla tych wyróżnionych sportowców. Ale oczywiście, że tak, chyba nie ma lepszej promocji niż promocja właśnie przez takiego żywego człowieka, który reprezentuje swoje miasto jeszcze na stopniu mistrzowskim, a dzisiaj będziemy mieli właśnie również mistrzynię Klaudię Zwolińską, która będzie z nami tutaj doceniać tych sportowców, więc mamy cały rozstrzał dyscyplin sportowych, wieku i osiągnięć, które ci sportowcy mieli w zeszłym roku, więc naprawdę dzisiejsze wydarzenie jest wspaniałe i cieszę się, że Nowy Sącz jest kuźnią talentów dla takich właśnie sportowców.
6: Panie prezydencie, możemy powiedzieć, że tak raz do roku mówimy o sportowcach, o ich sukcesach. A co miasto robi na co dzień, żeby sport się rozwijał? Czy ta baza sportowa jest na dobrym poziomie?
5: Myślę, że baza sportowa jest na poziomie, który jeszcze musi być rozbudowywany. Natomiast dużo się już zadziało w ostatnich kilku latach. No już nie będę wspominał o inwestycji stadionowej, która się nam wielokrotnie zwróciła, bo na każdym meczu jest niemal pełne trybuny stadionu i Nowy Sącz naprawdę odżył sportowo dzięki temu obiektowi, ale przecież powstał też basen, powstało lodowisko miejskie, powstał plac wodny, plac zabaw dla dzieci, cały amfiteatr z otoczeniem w Parku Strzeleckim, z takich miejsc, gdzie no i oczywiście nasze ścieżki rowerowe wzdłuż wszystkich rzek sądeckich, więc tak de facto można powiedzieć, że Nowy Sącz sportem stoi, ale potrzebuje go coraz bardziej i tej infrastruktury też jeszcze potrzebuje.
6: No i za niedługo nowa hala sportowa.
5: Nowa hala sportowa, no właśnie, to jest jeden z elementów tej niezbędnej infrastruktury. Udało się wyłonić wykonawcę, no i za 2 lata koło ekonoma

0: i koło szkoły podstawowej numer 7 powstanie nowa, pełnowymiarowa hala sportowa.
1: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Tym razem nagrodzono ponad 100 sportowców. I w temacie sportowym pozostajemy jeszcze przez chwilę, bo właśnie do świata sportu trafiły dwie tarcze herbowe. To jedno z najważniejszych wyróżnień, które osobom zasłużonym dla miasta i regionu przyznaje Nowy Sącz. Jedną tarczę odebrała kajakarka Klaudia Zwolińska, druga trafiła do klubu Start. Mówi Bogdan Popiela, prezes klubu sportowego Start z Nowego Sącza.
2: Mam tą przyjemność w imieniu właśnie klubu, będę miał tą przyjemność odebrać tą tarczę. No jest to, myślę, fajne wyróżnienie, rzeczywiście docenienie tego, na co klub sportowy Start zasługuje. Klub, w którym mnóstwo sportowców światowej klasy się wychowało i przez wiele lat, także to nie jest kwestia tylko ostatniego tam powiedzmy roku czy dwóch, który wiadomo świętujemy i jak gdyby jest to wyjątkowe ze względu na sukcesy Klaudii, ale no po prostu również juniorskie i młodzieżowe i na przestrzeni wielu, wielu lat. No oczywiście, że tak, myślę, że to jest taka no fajna klamra, oczywiście na tą chwilę, bo to nic nie zamyka, tylko jakiś tam etap kończy, zwłaszcza ze względu na to, że Klaudia też żegna się z naszym klubem, więc po prostu myślę, że za te 17 lat obecności w klubie, które spędziła i sukcesy, jakie zdobyła dla siebie, ale zdobyła również dla klubu, dla miasta, dla regionu, no są fajnym jak gdyby legitymacją do tego, żeby zostać w ten sposób ona imiennie uhonorowana, a klub jako za całość swoich osiągnięć na przestrzeni wielu lat. Nowe wiadomości mamy takie, że jak Państwo tam śledzicie tematy, no to jest procedura przetargowa na koncepcję, która jest uruchomiona przez miasto, z którym tutaj bardzo dobrze współpracujemy i nie kryjemy, że to kluczowa sprawa, to jest tutaj udział miasta w tym wszystkim, bo klub jako stowarzyszenie, poza tym, że możemy dobrze funkcjonować, z czego są dowodem wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników, to wiadomo, że na tego typu inwestycje to nie ma najmniejszych szans. Natomiast jako miasto miejmy nadzieję, że to po prostu pójdzie dobrze. Natomiast no, procedura jest jak gdyby taka. W tej chwili jest rozstrzygany przetarg, bo on został zamknięty w piątek na koncepcję. Miasto tu, tam zostały złożone oferty. No zobaczymy, które tam spełnią kryteria, kto zostanie wybrany. Miejmy nadzieję, że w przeciągu zgodnie z procedurami przetargowymi, czyli tam jest 15 miesięcy na wykonanie tej koncepcji, kolejne tam 3 miesiące na uzyskanie zezwolenia środowiskowego. Będzie to olbrzymi krok w tym kierunku, żeby później starać się o dotacje, dofinansowanie, zezwolenie budowlane. No i realizację toru, która będzie dużo szybciej, gwarantuje to, wykonana niż cała ta procedura i papierologia, która jest z tym związana. Ten dokument będzie kluczowym dokumentem w temacie toru. Z jakiego względu? Że to jest koncepcja, ale to nie chodzi o koncepcję w takim znaczeniu architektonicznym tylko, która była już prezentowana na otwarciu tego toru, któryśmy otwierali. Będzie to koncepcja z wszystkimi uzgodnieniami i z decyzjami środowiskowymi, co jest najważniejsze. Oczywiście architektoniczna część również, ale bardziej będą to, powiedzmy, wytyczne. Szerokość, długość, różnica poziomów, zastosowane tam różne elementy figur i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najważniejsza rzecz to jest właśnie sprawa środowiskowa i po uzyskaniu tej koncepcji właściwie nie będzie możliwe nie uzyskanie zezwolenia budowlanego, bo ta koncepcja będzie ze wszystkimi uzgodnieniami środowiskowymi, więc automatycznie później sprawa uzyskania zezwolenia budowlanego będzie tylko czystą formalnością, oczywiście w ściśle powiązaniu z tą koncepcją, która powstanie. Także to jest bardzo dobre, uważam, rozwiązanie i myślę, że tutaj no, każdy, kto się zagłębi w tym temacie, to temu przyzna i przytaknie, z tego względu, że po prostu oczywiście nic nie jest dzisiaj za darmo i ta koncepcja też będzie coś kosztować, ale no, niewspółmierne koszty by były na przykład projektu, gdyby została ogłoszona dokumentacja projektowa, którą nie wiadomo, czy by się uzyskało. Natomiast mając te zezwolenia i decyzje środowiskowe i uzgodnienia środowiskowe, no to właściwie później uzyskanie zezwolenia budowlanego jest czystą formalnością, do którego mam nadzieję, że dojdzie w lepszej siedzibie, a właściwie w ogóle w siedzibie, bo której w ogóle nie mamy w tej chwili. Natomiast realia są takie, jakie są. O siedzibie typowej nie ma w ogóle mowy, natomiast nie kryję, że wraz, jeżeli będzie tor realizowana koncepcja, nie koncepcja, tylko realizacja toru, również musi powstać zaplecze tego toru. Jak powstanie zaplecze toru, no to i automatycznie powstaną pomieszczenia, w którym będzie się mieściła siedziba klubu i taki jest plan, taka jest koncepcja. Myśmy przejmując, znaczy mówię my, w sensie ten zarząd, który aktualnie jest i władze w poprzedniej kadencji przejmując, no niestety otrzymaliśmy w spadku, nie otrzymaliśmy żadnej siedziby, żadnych biur, żadnego, nawet

0: no kompletnie nic. No. Mamy na kościuszki, na obiektach Akademii Aktualnej, dawnego PWSZ-u, dzierżawimy tam tam chyba 150 czy 200 metrów, gdzie mamy siłownię, którą mieliśmy od zawsze, można powiedzieć, odkąd start istnieje, na który ja również miałem okazję trenować i tak dalej. Tam więc mamy tylko tam siłownię, nie ma tam żadnych biur, nie ma żadnych gabinetów. Mamy adres klubu na Kościuszki 2. Miejmy nadzieję, że kiedyś wraz z torem, z zapleczem toru, który jest niezbędne, również wtedy uzyskamy miejsce na taką godną siedzibę klubu, która będzie z tym ściśle związana. Pomysł, on jest cały czas, bo ta siedziba, ona przy ulicy Rybackiej będzie ściśle związana jako zaplecze toru, tylko tam nie chodzi o siedzibę, bo siedziba to jest wtórne. Dzisiaj się działa, a nie siedzi w biurach i w gabinetach, więc to nie chodzi o to, żeby mieć wielkie sekretariaty i jakieś tam gabinety dyrektorskie czy prezesowskie. Chodzi o to, żeby przede wszystkim było zaplecze do toru, żeby były szatnie, siłownie, jakaś sala i również przy tym 2, 3, 4 pomieszczenia, gdzie będzie się mieścić, nazwijmy to, biura klubu, które są potrzebne.
1: Bardzo się cieszę. Jest to dla mnie takie miłe podsumowanie też mojej takiej kariery w klubie sportowym, bo tutaj z Nowym Sączem ja się w ogóle nie żegnam. Tak myślę, że wiele osób wie o tym, że mam działalność sportową, ale poza sportową również i tutaj mam też duże plany związane z Nowym Sączem, więc ten Nowy Sącz na pewno będzie cały czas ze mną i jest to takie dla mnie wyróżnienie, myślę, że wyjątkowy taki moment, bardzo dla mnie sentymentalny, bo jednak w tym Nowym Sączu dużo spędziłam czasu, ten Nowy Sącz mnie wychował, to tutaj wiąże wszystkie takie moje wspomnienia z dzieciństwa, ale też takiej kariery początkowej, więc tak jak mówię, ten Nowy Sącz zostaje, ale jest to dla mnie taki sentymentalny moment. Nie mogę zdradzać za dużo, na pewno będziemy walczyć o to, żeby powstał tor, ale myślę, że pan prezes Popiela jest na bardzo dobrej drodze, żeby ten tor powstał. Ja jestem przekonana, że on powstanie. To się wiąże na pewno z ogromem dokumentacji, to wszystko trwa, zanim to się złoży wszystko do ministerstwa, ale myślę, że to jest lada moment i będziemy walczyć i myślę, że jeżeli taki tor powstanie, to będzie po prostu sukces kajakarstwa tutaj na południu i w całej Polsce, a Nowy Sącz stanie się takim fajnym przystankiem dla wszystkich kajakarzy, dla turystyki, dla raftingu, dla aktywności, dla dzieci, młodzieży. Także myślę, że to jest taki nasz główny cel. Ja będę cały czas lobować na pewno ten tor nowosądecki, jak i renowację krakowskiego toru, bo uważam, że takie dwie miejscówki slalomowe mogą po prostu mieć ogromne znaczenie dla rozwoju dyscypliny i nie tylko, bo ja zawsze jak mówię o torach kajakowych, to ludzie bardzo kojarzą to tylko, że jest to infrastruktura dla kajakarzy. Nie. Tam się odbywają szkolenia dla służb specjalnych. Jest to miejsce aktywności dzieciaków, młodzieży, osób dorosłych, rodzin z dziećmi. Także naprawdę jest to miejsce, które mogłoby się przysłużyć Nowemu Sączu. Czyli o to na pewno ja będę walczyć. Poza tym ta moja działalność w szkołach podstawowych, w placówkach wychowawczych. Na pewno będziemy z tym działać dalej pod patronatem ministerstwa, o ile dobrze pójdzie, więc bardzo będę o to zabiegać i będę to kontynuowała w Nowym Sączu na pewno. Nie rozstaję, a nawet powiem więcej, że ta zmiana klubowa była też podyktowana sytuacją między tymi dwoma klubami, że my potrafimy się dogadać. Jest to klub, z którym współpracujemy już wiele lat i tutaj Nowy Sącz, KS Start i oczywiście Krakowski Klub Kajakowy współpracują od lat i jeszcze współpracować długo będą. Jakby to był inny klub, to raczej bym się nie zdecydowała na to, więc jest to też taka duma, bo w sporcie często jest rywalizacja między klubami. My pokazujemy, że wspólnie możemy dużo więcej zrobić. Na pewno mam duże możliwości treningowe w Krakowie aktualne, bo tam jest tor kajakowy, więc można się tam przygotować do sezonu, a wiadomo, że walcząc o medal olimpijski, jednak fajnie mieć na co dzień ten tor, ale ja bardzo mocno patrzę na moją karierę sportową przez pryzmat rozwoju nie tylko sportowego, więc dla mnie fajne możliwości daje Kraków przez to, jaką jest aglomeracją, ile jest mieszkańców Krakowa i jakie tam są możliwości przez to, że tam tor już istnieje. Więc chcąc lobować tutaj nowosądecki tor i szukać następców, musimy uderzać gdzie są największe możliwości. I ten Kraków daje ogromne możliwości, nawet przez tą liczbę mieszkańców. Po prostu promocja tej dyscypliny jest bardzo teraz kluczowa. Czym bardziej ta dyscyplina będzie mocna, tym łatwiej będzie zapewnić infrastrukturę, pensje dla trenerów, dobre warunki dla zawodników, więc o to trzeba zabiegać, a żeby to zrobić, Kraków jest bardzo dobrym miejscem do tego, a szczególnie, że i prezydent, i reszta osób w Krakowie zagwarantowała mi

0: będą współpracować też mocno z Nowym Sączem, więc no nic, tylko działać.
1: Miasto zawsze pamięta o sportowcach, szczególnie takich, którzy reprezentują nasze miasto na arenie międzynarodowej, w formule olimpijskiej. To już w ogóle nie tylko cała Polska, ale i cały świat doceniło talent naszych sportowców sądeckich i za to należy się uszanowanie i od mieszkańców Nowego Sącza, i od władz miasta, i w dniu dzisiejszym właśnie to uszanowanie nastąpi, czyli wręczenie przyznanej uprzednio przez Radę Miasta tarczy herbowej dla pani Klaudii. No miejmy nadzieję, że ten medal uruchomił lawinę kolejnych medali i inwestycji związanych z tym sportem, bo całkiem niedawno zakończyliśmy przetarg na projekt budowlany nowego toru kajakowego i jeśli udałoby się pozyskać na to pieniądze ministerialne, a są takie obietnice, no to chcemy mieć profesjonalny tor kajakowy, tak dobry, przynajmniej tak dobry jak ten w Krakowie, a więc mam nadzieję będący kuźnią talentów przyszłych olimpijczyków. To jest dokładnie perspektywa kilku lat, chcielibyśmy się, by to powiedzmy w ciągu najbliższych 3-4 lat udało się zamknąć.
2: Mówił Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Tarczę herbową odebrał też strażak z Nowego Sącza, Arkadiusz Nosal. Będzie tam można śpiewać, tańczyć, występować i spędzać wspólnie czas. Dworek gościnny w Szczawnicy znów zaczął tętnić życiem. Po remoncie dostępna jest nowa sala, a nowi dzierżawcy terenu zapewniają otwarcie na mieszkańców i turystów.
3: Mariusz Domanus, dyrektor Pieniny Grand Szczawnica oraz dworku gościnnego. Po dość długiej przerwie na nowo otwieramy swoje tutaj drzwi dla całej lokalnej społeczności, dla wszystkich mieszkańców Szczawnicy oraz okolic. Na nowo otwieramy tutaj tradycyjne centrum kulturowe Szczawnicy. Dworek gościnny, który istnieje tutaj od ponad 120 lat, zawsze był miejscem, gdzie lokalni mieszkańcy spotykali się, gdzie odbywały się wydarzenia kulturalne, gdzie lokalna społeczność mogła wyrazić swoją autentyczną góralską kulturę, jak i uzdrowiskową kulturę. Dlatego też tutaj ściśle współpracujemy z lokalną społecznością, z szkołami, z urzędami, gdzie w ramach bezpłatnych wejść mogą tutaj organizować różne wydarzenia. Już niedługo zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczawnicy na przegród teatralny lokalnych szkół podstawowych, które odbywało się w poprzednich latach i w tym roku również się odbędzie po krótkiej przerwie.
4: Nazywam się Agnieszka Ciesielka, jestem pracownikiem firmy Destigo, jednocześnie tutaj reprezentując centrum nasze nowe, dworek gościnny. Dworek gościnny sam w sobie jest przecudownym miejscem, ponieważ jest to miejsce, gdzie spotykali się ludzie kultury jeszcze z czasów przed wojny. Kiedy sprawił go pożar, długi czas nikt nie miał dostępu do tego miejsca, by się spotykać. Spotykaliśmy się w innych miejscach, jak moi rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Natomiast teraz po latach, kiedy wcześniej firma Mańkowskich odbudowała dworek, przez chwilkę znów była przerwa, kiedy nie działo się tutaj nic specjalnego i ja również jako mieszkanka Szczawnicy mam takie marzenie i bardzo bym chciała, byśmy zaczęli działać. Tu w społeczności naszej lokalnej, dla naszej młodzieży przede wszystkim, która jest uzdolniona, jeżeli chodzi o śpiew, taniec, wszelaki rodzaj muzyki, byśmy mogli tutaj gościć również gwiazdy estrady wszelakiego formatu i myślę, że będziemy się spotykali w różnym gronie.
5: Proszę powiedzieć, co tutaj w ogóle jest? Na co macie możliwości? Tu jest jakaś jedna sala, na której można występować, czy jak to działa?
4: Generalnie mamy główną salę, na którą mówimy teatralną. Ona pomieści bez żadnego problemu na widowni, która jest składana mechanicznie, pomieści ponad 300 osób. Również składa się tą widownię, mamy wtedy salę balową, gdzie spotykamy się przy okrągłych, bankietowych stołach, w przepięknym anturażu oczywiście, kiedy również chowamy scenę, więc jest miejsce również do tańczenia, do zrobienia przepięknych bali, które również dawno temu były. Po bokach sali mamy dwa miejsca. Mamy tak zwaną bibliotekę, gdzie możemy robić bardziej kameralne sobie spotkania, bądź foyer z przepięknym żerandolem i niesamowitym miejscem punktowym, które dawniej był stworzony przede wszystkim dla śpiewaczek operowych. I myślę, że będzie to miejsce dla każdego tematu, każdego

idealne sobie spotkania. Bądź foyer z przepięknym żerandolem i niesamowitym miejscem punktowym, które dawniej był stworzony przede wszystkim dla śpiewaczek operowych. I myślę, że będzie to miejsce dla każdego tematu, każdego

0: pracy, a ten obiekt jest przekonany, że buduje markę i będzie budował markę Szczawnicy.
1: Właśnie tak też dla mieszkańców. Myśli pan, że będzie to takie miejsce trochę spotkań, na przykład, nie wiem, na wspólnych koncertach, zabawach?
0: Ja bym chciał, żeby to miejsce było takim wspólnym spotkaniem dla mieszkańców też, nie tylko dla turystów. To na pewno ku temu będą służyły te różne wydarzenia. Często już tak było w historii, koncert noworoczny właśnie jakby tutaj spajał, gromadził samych mieszkańców i to było piękne wydarzenie. Myślę, że do tej tradycji wrócimy.
2: Dworek gościnny spłonął w pożarze w latach 60. ubiegłego wieku. Później został odbudowany, a teraz po remoncie jest ważnym miejscem kultury na mapie Szczawnicy. Nową atrakcję turystyczną ma Krynica Zdrój. To nietypowe miejsce, które magię kina z lat 30. łączy z nowoczesnymi technologiami. Turyści przenoszą się tam do czasów Charlie'ego Chaplina, Myszki Miki, King Konga czy słynnego polskiego kasiarza Henryka Quinto.
3: Bardzo nam się podoba, specjalnie przyjechaliśmy z Krosna tutaj w to miejsce. Moja córka lubiła od dzieciństwa Charlie'ego Chaplina, więc to jest dla nas taka atrakcja dodatkowa, że spełnienie marzenia, tak? Zdjęcia aktorów i portrety są takie bardzo ciekawe.
4: Bardzo fajna, ciekawa. Może być dla małych i dużych.
5: No oczywiście, Charlie Chaplin, oczywiście King Kong z kina przypominać.
6: Powrót do historii, lata 30. Oczywiście nie pamiętam, ale chętnie czytam na ten temat. Także jestem zachwycony.
7: Z dziećmi jesteśmy, mieszkamy, kiedy jest najfajniejsza. Cieszę się, że w Krynicy jest coraz więcej takich miejsc, gdzie można właśnie z dziećmi coś ciekawego zobaczyć.
8: Więc przeniesienie w czasie jest bardzo, bardzo przyjemne, bardzo ładne. No przypominają się lata młodzieńcze.
9: Weronika Dziwosz, Polskie Koleje Linowe. Za tym hasłem kryją się niesamowita scenografia, niesamowite dekoracje, również w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, które pozwolą naszym widzom troszeczkę przenieść się do tych lat 30., troszeczkę pożegnać się z tą teraźniejszością. Tutaj tworzymy taki portal, w którym ta granica między teraźniejszością a tą przeszłością się zaciera i chcemy tutaj naszym klientom, z racji tego, że jesteśmy na Górze Parkowej, jest to drugi w kolejności najstarszy ośrodek Polskich Kolei Linowych, chcemy tych naszych klientów w tym szaleństwie i w tej radości lat 30. tutaj u nas na Parkowej ugościć. Mamy dużo nawiązań, mamy King Konga, mamy Myszkę Miki. Lata 30. to był początek tworzenia się popkultury nie tylko w Polsce, ale też na świecie, dlatego tutaj dużą uwagę zwracamy na światowe produkcje, ale też na naszych polskich artystów, jak Eugeniusz Bodo, jak Kiepura, jak Nikifor, którzy tutaj mocno z Krynicą są związani. Muzeum jest jak najbardziej interaktywne. Zachęcamy wręcz do tego, żeby dotykać, żeby eksplorować, żeby móc się zanurzyć tak imersyjnie, nie tylko w postaci obrazu, nie tylko w postaci dźwięku, ale też, żeby właśnie móc dotknąć tej naszej tutaj kultowej łapy King Konga, żeby móc zakręcić właśnie tutaj płytami gramofonowymi i żeby gdzieś tam poczuć też również fizycznie to nasze szaleństwo i tą radość płynącą z tych lat 30. Tak naprawdę do wszystkich. Nasza atrakcja jest wielopokoleniowa, jest skierowana w szczególności do naszych najmłodszych widzów. Mamy basen z kulkami, mamy dużo atrakcji właśnie takich, których można podotykać, można się z nimi zaprzyjaźnić, ale myślę, że nasi starsi goście też znajdą coś dla siebie i też fajne pamiątkowe zdjęcia, ale nie tylko, bo mamy też dużo tekstów edukacyjnych, mamy też dużo ciekawostek i dużo informacji, które chcemy przekazać.
10: Paulina Gwiazda, Polskie Koleje Linowe. Tak, zmiany są bardzo duże, odbyło się kilka ważnych inwestycji dla ośrodka PKL Góra Parkowa. Mamy w tym momencie nową wieżę widokową, która też została otwarta w tym roku. Mamy również polanę muzyki i światła, która zimą zamienia się w park światła. Oprócz tego mamy rajskie ślizgawki, zjeżdżalnię pontonową i w zimę górkę do jazdy na sankach.
11: Każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie.
10: Tak, każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie. Oprócz tego taką główną atrakcją Góry Parkowej jest nasza oryginalna kolej z lat 30. i cała podróż w czasie multimedialna, która odbywa się na dolnej stacji kolei.
12: Atrakcja goni atrakcję, jesteśmy w trakcie kolejnych procesów inwestycyjnych, także myślę, że w ciągu tych 2-3 lat w Krynicy będzie jeszcze więcej atrakcji, natomiast te, które już są, jak choćby obie wieże widokowe, Deptak, kolejki na Jaworzynę, na Górę Parkową, ogrody, tory, MTB powodują to, że naprawdę w Krynicy jest, można jak dobrze aktywnie spędzać czas. No to jest ta kilkuletnia metamorfoza. Pamiętam, kiedy jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-a tutaj PKL przystępował najpierw do remontu kolejek, później dolnej górnej stacji, a w międzyczasie doszła polana muzyki i światła, doszła wieża. Teraz to szalone lata 30, a to jeszcze nie jest koniec, bo to zagospodarowanie terenu jeszcze będzie się poprawiało. No jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że Krynica Zdrój ma tak szczęście, że ma tak dobrego partnera strategicznego, jak mi są Polskie Koleje Linowe, który tak dużo inwestuje w Krynicy Zdroju. My jak niejako dopełnimy tutaj te przestrzenie publiczne właśnie tym remontem alejek, budową oświetlenia na tych częściach, których go jeszcze dzisiaj nie ma. Nowe ławki, nowe kosze, zakątek pszczeli tutaj przy ogrodach, także no naprawdę

0: Jeszcze, proszę Państwa, te 2-3 lata kryzysa Zdrójczy, Góra Parkowa będzie już dopieszczona i te wszystkie inwestycje zostaną wykonane. A tutaj, o czym jeszcze wspominałem, no tutaj z kolegami z PKL-u jeszcze próbujemy robić sankostradę na Starym Torze Saneczkowym. Mam nadzieję, że to się też uda, bo są odpowiednie zapisy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i kilometr zjazdu na sankach też na pewno będzie bardzo dobrym efektem i marketingowym, i promocyjnym, i będzie przyciągał kolejnych turystów.
1: No i chyba nowa atrakcja w planach PKL-u, ale dosyć pewna, chyba mówię o rozbudowie kolejnych.
0: Tak jest, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w tym roku powinna się rozpocząć budowa. No nie ukrywam, że jestem bardzo też zaangażowany w ten projekt z naszej strony gminy. Czy to był temat wydania decyzji środowiskowej, czy kwestia usunięcia tam kilkunastu drzew, czy zajętości pasa, jeżeli chodzi o ulicę Czarny Potok, czy przypięcia do kanalizacji burzowej, opinii geologicznej, do decyzji geologicznej. No tak naprawdę jesteśmy na bieżąco. Oczywiście służebności wzajemne też sobie przy okazji tej inwestycji udzielamy. Gmina przekazuje, sprzedaje kolei gondolowej fragment siedmiorowej działki. No zrobię wszystko, żeby ta inwestycja powstała, bo to tak naprawdę to jest mega inwestycja dla Krynicy Zdroju.
1: No właśnie, co to oznacza dla Krynicy?
0: No to jest pewna oczywiście kolejna nowa jakość, czy otwarcie kolejnych horyzontów, czy wyjście na jeszcze półkę wyżej, bo powiem szczerze, nie znam ośrodka, którym w centrum miasta miał kolej gondolową, stację kolei gondolowej. Jest to coś, czego, czy nawet kolei krzesełkowej, nie ma takiej sytuacji. Jesteśmy nauczeni, że koleje krzesełkowe czy gondolowe są raczej przy stacjach narciarskich, tam gdzie narty funkcjonują, ewentualnie jakaś w czasie lata i inne atrakcje. Natomiast tutaj, no będąc samym centrum miasta, można będzie wsiąść do wagonika. Po pierwsze, transportowo przemieścić się do Doliny Czarnego Potoka, później na Jaworzynę Krynicką. A po drugie, no to są też tematy widokowe. Jeżeli na tych podporach kilkudziesięciometrowych można będzie zobaczyć piękną panoramę Krynicy, to tym bardziej jestem przekonany, zwiększy frekwencję tej kolejki.
2: Mówił Piotr Ryba, burmistrz Krynicy. Nowa atrakcja w Krynicy pod hasłem Szalone Lata 30 czeka na szczycie Góry Parkowej. Ponad 6 tysięcy osób przez pół roku działalności wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbrowska z FabLabu.
3: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym fablabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
2: Czym jest FabLab? Co to takiego w ogóle?
4: FabLab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przekładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
2: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku Was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
3: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie i zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
2: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
3: Tak, wszystkie

0: organizuje?
1: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
0: A w jakich warsztatach można wziąć udział u Was?
1: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
2: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
0: I czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
2: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
0: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z Wami współpracują?
2: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej, w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
0: Ale to są tylko zajęcia takie około informatyczne, czy też możemy wziąć udział na przykład w zajęciach, nazwijmy to, manualnych?
1: To nie są tylko te zajęcia informatyczne czy technologiczne, ale też mamy przestrzeń przygotowaną pod zajęcia manualne, kreatywne, zwłaszcza dla takich młodszych dzieci, które wchodzą do tej naszej przestrzeni i one może bezpośrednio nie będą programowały, czy nie będą wykonywały operacji na laserze, ale zobaczą tą technologię, zobaczą ten sprzęt, zostanie im przekazana wiedza, oczywiście w sposób dostosowany do ich wieku, ale już trzeba i chcemy wypełnić im czas takimi zajęciami właśnie kreatywnymi, manualnymi, gdzie będą mogli za pomocą różnych narzędzi, rzeczy, z którymi będą pracować bezpośrednio, wykonywać i przenosić swoją wyobraźnię, swoje pomysły, czy to na kartkę papieru, czy na modele 3D. Czasem są to konstrukcje choćby z klocków, które również mamy dostępne w przestrzeni FabLabowej, ale też mamy takie warsztaty czysto kreatywne i pracownie innego rodzaju, bardziej rzemieślnicze.
2: Warto jeszcze wspomnieć o warsztatach z lutowania, które są absolutnym hitem. To warsztaty, które są dedykowane dla nieco starszych dzieciaków, ale w dalszym ciągu uczniów szkół podstawowych, które robią na dzieciach niesamowite wrażenie. To pierwszy moment, kiedy mogą spróbować działania w tym obszarze i kiedy przypominam sobie reakcje dzieciaków, które brzmią mniej więcej

0: ale bije mi serce, kiedy dotykam tego sprzętu. To naprawdę pokazuje, że tak praktyczne zajęcia, z jednej strony technologiczne, a z drugiej strony bardzo manualne i wymagające tej manualnej precyzji, są dla dzieci bardzo interesujące i rozwojowe.
1: Wasze warsztaty, które organizujecie w FabLabie, skierowane są głównie do dzieci, ale to chyba też jest tak, że chcecie pokazać technologię, zarazić technologią, żeby później to się wam zwróciło trochę.
2: Dokładnie, powiem więcej, nie tylko zarazić, co bardziej rozkochać w tej technologii. Jeżeli młody człowiek ma możliwość, damy mu tą możliwość zetknięcia się z tą nowoczesną technologią, z inżynierią, rozkochamy go w tej stronie technologicznej, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taki młody człowiek wybierze kierunek ścisły, jeżeli chodzi o profilowanie szkoły średniej, potem o studia choćby na profilach inżynieryjnych czy podobnych, może to być politechnika czy jakiekolwiek inne studia, i będziemy my jako biznes czy jako producent będziemy mieć wyspecjalizowanych inżynierów, specjalistów, technologów, konstruktorów, których sami sobie, można powiedzieć, wychowamy u siebie.
1: Okej, to powiedzmy w takim razie, gdzie można znaleźć informacje o tych warsztatach, gdzie można i w jaki sposób można się na nie zapisać.
0: Zapraszamy na stronę FabLab Powered by Wiśniowski i na profil facebookowy.
1: FabLab powstał z unijnej dotacji.

0: Nie tylko książki, ale też gry planszowe można wypożyczać w Nowym Sączu. Taka nietypowa wypożyczalnia działa w bibliotece pedagogicznej. Do wyboru jest kilkadziesiąt różnych gier, zarówno dla starszych, jak i młodszych. Planszówki pożyczamy na takich samych zasadach jak książki, mówi Alina Marek, dyrektor Nowosądeckiej Biblioteki Pedagogicznej.
1: Biblioteka pedagogiczna to wszystko, co służy rozwojowi naszych czytelników, tych obecnych i tych przyszłych, między innymi gry planszowe. Obecnie na półkach do Państwa dyspozycji ponad 500 gier planszowych, które mogą Państwo wypożyczyć do domu.
2: Dodajmy 500 tylko tutaj w Nowym Sączu, bo w filiach pewno więcej.
1: Tak, drugie 500 w filiach w Rabce, w Nowym Targu, w Zakopanem, w Myszanie Dolnej, w Limanowej i w Gorlicach, czyli w naszych 6 filiach.
2: Jeżeli chodzi o tematykę tych gier, to gry edukacyjne, przygodowe, jak to wygląda?
1: Gry edukacyjne, piękne słowo, przygodowe, jeszcze piękniejsze, gry rozrywkowe, gry dla dzieci, dla młodzieży, dla całych rodzin oraz na wydzielonych półkach gry dla dorosłych. Bardzo chętnie są wypożyczane, ponieważ

0: autorytetem bardzo głębokie, czasem śmieszne, czasem dziwne pytania, których zwykle sobie nie zadajemy, a korzystanie z tych gier pomaga nam przełamać lody, pomaga nam lepiej się poznać po prostu.
1: Sporo tych nowości, ostatnio na półkach pojawiły się kolejne nowości, tak?
2: Tak, książki, gry, które kupiliśmy ostatnio, są z rekomendacji naszych czytelników. Pani zaproponowała, mamy taką grę Rok w lesie, to jest gra przestrzenna na spostrzegawczość, nie tylko dla najmłodszych, ale do tej gry dokupiliśmy również książki, bo książeczki są pięknie wydane, też z ilustracjami, podobnie jak w Rok w lesie. One mogą służyć nie tylko do tego, żeby pogłębiać informacje o tych zwierzętach, ale również samodzielnie czytać, bo są w pięknej szacie graficznej, mają dużą czcionkę i te książki dokupiliśmy. Oczywiście niektóre są już w czytaniu, bo nasi czytelnicy już je wzięli. Oprócz tego mamy taką piękną grę, na przykład grę W krainie baśni, gdzie można odwiedzić krainę baśni, losując poszczególny element, szukamy karty i na pięknej, planszowej, baśniowej krainie szukamy tych elementów. Gra uczy spostrzegawczości, ćwiczy koncentrację, rozwija uwagę, ćwiczy refleks, rozwija tą percepcję wzrokową i słownictwo. Tak jak mówiliśmy, mamy bardzo dużo gier z tymi rozbudowanymi elementami.
3: Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 61.
4: SK2.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radiu SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Będzie z nami, już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social mediach. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm! Już teraz, za chwilę właśnie Kuba i Kuba. Bądźcie z nami.

nikt nie mówi, że... Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w marzurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu. Już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba. Już 10 szczęśliwców pojedzie.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzyki w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na

0: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tomek Piszczek, witajcie. Przed nami kolejny już koncert u prezydenta w Nowym Sączu. Tym razem z okazji ponownego otwarcia ratusza po remoncie. Zaprasza prezydent miasta Ludomir Handzel.
3: 300. koncert u prezydenta, ale pierwszy w odnowionym ratuszu. Będzie to koncert kameralny z okazji ponownego otwarcia ratusza.
2: Koncert u prezydenta już dziś o godzinie 18 w nowosądeckim ratuszu. Można już zapisywać się do charytatywnego biegu Run for a Smile, który organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się w ostatni weekend maja w miasteczku galicyjskim i Skansenie.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach

Tak się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić. Można wejść do pokoju i nie ma takiego spania. Niedziela jest. Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: dziewczyn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego rowerania frutulnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powódź tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: I po reklamie.
0: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy was serdecznie! Niech się niesie w świat wasz tłuk na cały blok.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach Drugiego Dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli z Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś

0: remoncik robią sobie przy weekendzie i męskie granie. No to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
3: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
3: SK2. SK2. SK2. Zapominając

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama.
2: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
6: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
5: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Tomek Piszczek. Będzie można zobaczyć zabytkowe książki, a także dowiedzieć się, jak są przechowywane. Między innymi taka atrakcja będzie czekać na Sądeczan podczas Tygodnia Bibliotek.
9: Będziecie mogli zobaczyć te najcenniejsze nasze zbiory.
8: Mówił dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Wiadomo już, jak będzie wyglądać tegoroczna akcja pod hasłem Odkryj Beskid Wyspowy. W sumie zaplanowano kilkanaście wycieczek, festiwali i wydarzeń turystycznych. Akcja rusza już 31 maja i potrwa do 20 września. Szczegóły są na odkryjbeskidwyspowy.pl.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak, jak możemy, tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny. Będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty.

nikt nie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł taki jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane. Żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

to jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskich.

0: muzyki u nas w Radiu SK2 przed 13. Jeszcze ich troje! Cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: Na śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w Radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Czasami może wam przeszło przez usta, a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda. Cześć.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: I po reklamie.
6: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.

To oczywiście w S2 była One and Only, Daria Zawiało w Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny. Ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej. No i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody. ST2.

Już mówię, słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny i postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie i sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki, więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem, Bryska i jej odbicie. A teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set za nim pójdę. SK2.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
1: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
0: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
1: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
0: O, brzmi jak plan doskonały. Drodzy, co będziesz jadła?
1: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

z moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

pustelniczą. Świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fawst, na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie we większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej, teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Warius Max, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym Messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa? Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Oho, ho, ci słuchacze Radia SK to normalnie mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje ci czas.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam Krakowski Spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: I po reklamie.
0: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News SK2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
10: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
0: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pokorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
11: Aquarius to taki trochę koń wodny.
0: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
11: młodziutki. Tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
0: Ojejku, one
11: tak,
0: są takie
11: ze swoim pieskiem i wysłała zdjęcie, także pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka Prawdziwe Powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony. Ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia Diamond. S2.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kuba Bonafide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj

0: miesiące.
1: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umówiąc się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
17: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów sikorskich, Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów. I na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem. No i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedzi.

0: odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: I po reklamie.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Tomek Piszczek, witajcie. Przed nami kolejny już koncert u prezydenta w Nowym Sączu. Tym razem z okazji ponownego otwarcia ratusza po remoncie. Zaprasza prezydent miasta Ludomir Handzel.
7: 300. koncert u prezydenta, ale pierwszy w odnowionym ratuszu. Będzie to koncert kameralny z okazji ponownego otwarcia ratusza.
6: Koncert u prezydenta już dziś o godzinie 18 w nowosądeckim ratuszu. Można już zapisywać się do charytatywnego biegu Run for a Smile, który organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się w ostatni weekend maja w miasteczku galicyjskim Skansenie.
8: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
9: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
8: A badania mają między innymi określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
10: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
8: Ręce, które leczą, albo... No właśnie, rękoma nie zrobiłam nic, ale tak. Powiedzmy, o co chodzi.
10: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga. Zatkanie uszu.
8: Tak, dokładnie.
10: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak, ja jako zołza sobie to tłumaczę i wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu.

0: dniu. No i łączmy się.
1: SK2.
0: A dla ZOUS i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

To były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to co się działo, no to jak zwykle wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas Still Love. I love you. SC2.

Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumaczyć.

Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumaczyć.

0: spore zarobki i dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
5: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: IPOR SK2. Nowy Sącz. Nowy Sącz.

0: tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
11: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
12: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
11: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
0: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina? Jak się pani czuje?
11: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
0: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa,
11: dobra,
0: mów.
11: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówka, więc no tak wygląda.
0: Więc gratulujemy i dobrze, tak, dobrze, że jest Paulina i wam przekazała. Antonina van Dessel, mówi wam jeszcze dzień dobry, bo piękna pogoda za oknem, a my tutaj nie sportowo, a muzycznie przejdziemy do Meza i Kasi Wilk-Sakrum.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu: ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa Beata Kozidrak, Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu, pięknego zresztą, majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak, 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. Muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale w to mi graj od Eski 2.
1: Eska 2. Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
8: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego, a Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
1: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych

0: Cześć na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z Asseco Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe

Jest 18, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z Asseco Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe

0: 2.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach

zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Mai, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Max w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: 2.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak

Wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: Jedynka, dwa.
1: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraczkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: SK2.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi. A w kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina, do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nowa sofa, natki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. Black Red White. Rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl,

0: Dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Zostań z oferty do 15.
8: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
9: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy w ich mediach społecznościowych.
8: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

0: promocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie.
4: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn Lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na Magazyn Lokalny. Jest najmniejszym oddziałem muzeum w Nowym Sączu i przypomina historię, tradycje i kulturę Lachów Sądeckich. Tym razem odwiedzamy muzeum w Podegrodziu koło Nowego Sącza, o którym opowiedziała nam Izabela Skrzypiec-Dagan z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu ma bardzo ciekawą historię, która sięga aż lat 20., 30. XX wieku. Muzeum to, można powiedzieć, że powstało z pasji. Z pasji etnograficznej, z pasji kolekcjonerskiej małżeństwa, państwa chrząstowskich. W 1905 roku w okolicach Płocka urodziła się pani Zofia Chrząstowska, jeszcze wtedy Zofia Sadłowska. Była ona nauczycielką, bibliotekarką, etnografem, amatorem i kształciła się na nauczycielkę i w 1928 roku przybyła do Podegrodzia, aby objąć posady nauczycielki przedmiotów humanistycznych i robót ręcznych w publicznej szkole rolniczej żeńskiej w Podegrodziu. Pan Stanisław Chrząstowski z kolei był agronomem, bibliotekarzem, społecznikiem, etnografem, amatorem. Urodził się w 1911 roku w Drohobyczu. Później wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa, a z Lwowa w 1930 roku do Podegrodzia, gdzie objął posadę instruktora rolnego przy Okręgowym Towarzystwie Rolniczym w Nowym Sączu. Tam

0: ta dwójka spotkała się, zakochała w sobie i pobrali się w 1931 roku. Oni sami mówili o sobie, że są krzokami w Podegrodziu, bo tak nazywano osoby, które do Podegrodzia przybyły i tam zostały. W odróżnieniu od pnioków, bo to z kolei były osoby, które w Podegrodziu się urodziły i tam mieszkały przez całe życie, były też tak zwane ptoki. To były osoby, które tak jak ptaki, latały z miejsca na miejsce, nigdzie nie mogły się zatrzymać. No i również w tym Podegrodziu nie siedzieli, tylko gdzieś wybyli na zewnątrz. Pani Zofia była jedną z głównych założycielek i organizatorek Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Podegrodzie, który powstał głównie z jej inicjatywy w 1937 roku. W 1951 roku podjęła pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podegrodziu i prowadziła ją blisko 30 lat. Pani Zofia i pan Stanisław zakochali się w miejscowej kulturze i zaczęli gromadzić przedmioty, które po prostu spotkali w Podegrodziu. Ta kolekcja nabrała rozpędu w roku 1961, kiedy w Podegrodziu, w szkole podstawowej, organizowano wystawę z okazji imprezy Najpiękniejsze Dni Podegrodzia w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Kiedy we wrześniu dzieci miały wrócić do szkoły, tą całą ekspozycję trzeba było rozebrać i wtedy część eksponatów powróciła do właścicieli, a większość trafiła właśnie do Chrząstowskich. I wtedy Chrząstowscy zaczęli te eksponaty u siebie gromadzić na poddaszu. To się nazywało Muzeum na Stryszku, ponieważ oni zaczęli te przedmioty pokazywać innym. Zawsze jeśli ktoś przyjeżdżał do Podegrodzia, to rodzina zaprowadzała go do Muzeum na Stryszku u Chrząstowskich.
1: To coś takiego, jak teraz mamy takie muzea domowe, które dokładnie robią tak. Się coraz bardziej popularne w naszym regionie.
0: Dokładnie tak.
1: Ale to chyba miejsca po prostu w pewnym momencie zaczęło im brakować.
0: Też. Tutaj jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że obiekty do tego muzeum domowego były zakupywane, ale pochodziły również z darów i z wymian. Czyli Chrząstowscy ofiarowali Podegrodzianom coś nowego za coś starego i z tym wiązało się wiele anegdot. Na przykład w zapiskach chrząstowskich jest opis takiej transakcji, jak jeden z gospodarzy, przekazując pług drewniany kolekcjonerom, poprosił ich, aby nie pisali, że to od niego, bo ludzie by się z niego śmiali, że zabytkiem orał. Państwo Chrząstowscy również brali czynny udział w życiu społecznym, organizowali imprezy ludowe, konkursy sztuki ludowej, plastyki obrzędowej. Pani Zofia dodatkowo w bibliotece organizowała konkursy recytatorskie, czytelnicze. I państwo Chrząstowscy również zbierali melodie lokalne, piosenki, opisywali zwyczaje, obyczaje, robili wzornik miejscowego zdobnictwa strojów. I tak aż do 1981 roku, kiedy oboje już również zbierali melodie lokalne, piosenki, opisywali zwyczaje, obyczaje, robili wzornik miejscowego zdobnictwa strojów. I tak aż do 1981 roku, kiedy oboje już

0: Postanowili coś z tą kolekcją zrobić, postanowili przekazać ją jakiejś instytucji i przekazali ją nam, czyli Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu, ale z takim zastrzeżeniem, że te przedmioty nigdy nie mogą wyjechać z Podegrodzia. Mają zostać na miejscu. A więc dzięki temu my utworzyliśmy nową filię Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, a 10 lat później, w 1991 roku, to muzeum odbyło się uroczyste nadanie placówce imienia założycieli, a więc Zofii Stanisława Chrząstowskich. Ta ekspozycja muzealna była wystawiana w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu, natomiast w 2015 roku muzeum przeniosło się do dużego, wielofunkcyjnego budynku, w którym obecnie mieści się oprócz muzeum gminna biblioteka, gminny żłobek i gminne przedszkole.
1: No to powiedzmy w takim razie, co zobaczymy na ekspozycji, jak ona w ogóle jest zorganizowana?
0: Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu stanowią dwie sale ekspozycyjne. Pierwsza, która jest jednocześnie kasą, to miejsce, gdzie wystawione są pamiątki i zdjęcia Wojciecha Migacza. Wojciech Migacz był niezwykłą osobą. Był fotografem amatorem, który fotografował codzienność wiejską. Robił zdjęcia na przełomie XIX-XX wieku i do lat 40. Fotografował wieś, a więc pejzaże, a więc ludzi przy pracy, ale też ludzi w czasie świąt. Fotografował obrzędowość rodzinną, a więc śluby, wesela, pogrzeby, a także obrzędowość doroczną, a więc procesje Bożego Ciała, procesje z palmami, czy też obrzędowość bożonarodzeniową i wielkanocną.
1: Ile tych zdjęć mniej więcej tam możemy zobaczyć?
0: Na ekspozycji zdjęć jest niewiele, kilkadziesiąt. Mam też dwa albumy do wglądu ze zdjęciami.
1: Czyli to mamy pierwszą salę,
0: tak.
1: Potem przechodzimy do
0: potem
1: kolejnej.
0: Przechodzimy do dużej sali, w której jest ekspozycja właściwa. To jest to ekspozycja etnograficzna i tam znajduje się zobrazowane życie ludzi mieszkających w Podegrodzie na przełomie XIX i XX wieku. Ekspozycja została przemyślana tak, aby w przekrojowy sposób ukazać nam różne aspekty życia Lachów Sądeckich. A więc mamy ekspozycję podzieloną na takie strefy, wydzielone dodatkowo wizualnie kolorami podestów. I tak w pierwszej części ekspozycji mamy przedmioty związane z życiem codziennym. Mamy tam przedmioty bardzo funkcjonalne, drewniane, raczej pozbawione ozdób. Takie przedmioty, które znajdowały się zazwyczaj w lachowskich chałupach. A więc są sieki, drewniane żarna do domowego przemiału ziarna na gruboziarnistą mąkę. Mamy tam pralkę i inne akcesoria do prania, więc tary do prania czy kijanki do obtukiwania ubrań, na przykład w rzece. Mamy również sprzęty, dzięki którym można było wytworzyć żywność, a więc maśniczkę do produkcji masła, kiełbaśnicę do produkcji kiełbasy czy klinową prasę do sera. W kolejnej części ekspozycji możemy oglądnąć świat dziecka. Mamy tam zgromadzone zabawki, którymi bawiły się dzieci na przełomie wieków, między innymi szmaciane laleczki, tak zwane puby, ale też drewniane zabawki, którymi bawili się chłopcy, między innymi bączki, czy też klekotki, albo na przykład ciekawym zabytkiem jest kręcona z jednego kawałka kory trąbka. Taki instrument.
1: Idziemy dalej, zwiedzamy dalej Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Co tam możemy zobaczyć jeszcze na ekspozycji?
0: Kolejną część ekspozycji stanowią lachowskie meble. Piękne, drewniane, malowane na intensywne kolory, dodatkowo zdobione motywami roślinnymi. Na ekspozycji możemy obejrzeć m.in. malowane skrzynie wianne, ale również szafy czy wiszące ramiki na naczynia. W następnej części ekspozycji możemy obejrzeć przedmioty związane z rzemiosłem wiejskim. Mamy tutaj trzy małe, zasygnalizowane ośrodki rzemiosła w XIX-wiecznym Podegrodziu, a więc warsztat garncarski, warsztat tokarza,

0: i warsztat Kowalski. Stamtąd przechodzimy do ekspozycji związanej z rolnictwem. Rolnictwo było w Podegrodziu na bardzo wysokim poziomie, choć trzeba przyznać, że było to rolnictwo dość konserwatywne. Nowinki przyjmowały się tutaj z dużym oporem, bardzo niechętnie. Na ekspozycji obejrzeć możemy m.in. pługi, brony do bronowania, kosy, sierpy i inne części maszyn rolniczych. Następną część ekspozycji stanowi bardzo kolorowa ekspozycja związana z obrzędowością. Obrzędowość rodzinną reprezentują trzy różdżki weselne, natomiast obrzędowość doroczną, tutaj możemy obejrzeć piękną ekspozycję związaną z świętami Bożego Narodzenia, zwanymi tutaj w Podegrodziu dawniej godnymi świętami albo po prostu godami. I zawsze największe zainteresowanie wzbudzają turonie, ale również koza kolędnicza czy kobyłka kolędnicza. Na ekspozycji mamy piękne szopki, zwłaszcza większa szopka w kształcie kościółka wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie, ponieważ ona ma ruchome laleczki i można w tej szopce wystawiać przedstawienia. Kolejną część ekspozycji stanowią stroje podegrodzkie. Stroje, które są uważane za jedne z najpiękniejszych strojów ludowych w całej Polsce. Mamy strój gospodarzy, mamy strój kawalera i panny, a także strój zimowy zamężnej starszej kobiety i strój letni męski. No, stroje te są bardzo kolorowe, piękne i widać, jak ludzie byli dumni z tych lokalnych strojów, jak manifestowali strojem również swój status, ponieważ strój bardzo dużo mówił o człowieku, który go nosił. A jeśli już jesteśmy przy strojach, ostatnią część ekspozycji stanowi ekspozycja związana z pracami przy lnie i została ona przemyślana tak, aby po kolei od zbiorów przeprowadzić widza przez wszystkie te czynności, które odbywały się w domu, przy obróbce lnu, aż do wiejskich krosen, na których powstawały tkaniny.
1: Pięknie to wszystko brzmi. O czym pani mówi? Pytanie moje, czy jest zainteresowanie, bo pewnie dużo osób chce właśnie zobaczyć, poznać tę kulturę tych Lachów podegrodzkich, którzy właśnie mieszkali w tamtym rejonie dawno, dawno temu.
0: Zainteresowanie ma tendencję zwyżkową. Coraz więcej osób odwiedza Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, tym bardziej, że organizowane teraz są też tam imprezy cykliczne, a także zapraszamy. Mamy bogatą ofertę edukacyjną, skierowaną zwłaszcza do grup szkolnych i do dzieci.
1: Czego można się dowiedzieć, wybierając się na taką lekcję muzealną w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu?
0: Przede wszystkim przybliżamy osobom, które odwiedzają muzeum, świat Lachów Sądeckich na przełomie wieków. Lekcje mają kilka tematów. Głównym zainteresowaniem cieszy się lekcja na temat życia dziecka na przełomie XIX i XX wieku w Podegrodziu, w czasie której bawimy się w gry i zabawy, w które bawiły się dzieci na przełomie wieków. Mamy także lekcje poświęcone świętom dorocznym, a więc Bożemu Narodzeniu i Wielkanocy. Wtedy też w czasie warsztatów tworzymy palmy wielkanocne albo podłaźniczki. Mamy również lekcję muzealną na temat strojów podegrodzkich, a także lekcję katarzynkową i andrzejkową, kiedy wróżymy.
1: Czyli tak naprawdę o każdej porze roku można znaleźć tam coś dla siebie, jakieś ciekawe zajęcia edukacyjne.
0: Tak, człowiek na przełomie XIX i XX wieku żył w rytmie przyrody i my też również mamy taki cykl zajęć w czasie całego roku.
1: Jak można się na nie zapisać, na te zajęcia?
0: Na naszej stronie internetowej jest opis wszystkich zajęć, są tam również podane kontakty, można się z nami skontaktować i zapisać.
1: Okej, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Pani Izabelo, dziękuję za tę rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Godziny otwarcia Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu znajdziecie na www.muzeumsacz.pl. W trakcie II wojny światowej mieszkało tu 17 tysięcy sądeczan. Mowa o getcie żydowskim w Nowym Sączu, które mieściło się w pobliżu rynku. O jego historii opowie Łukasz Połomski, sądecki historyk i twórca sądeckiego sztetla.
2: Getto powstaje w 1940 roku, funkcjonuje do 1942 roku. Ulokowane jest pomiędzy rynkiem a zamkiem. Niewielka przestrzeń. Mówimy o getcie zamkniętym, bo było też getto otwarte, które znajdowało się na piekle. No i w tej przestrzeni zamknięto około 17 tysięcy ludzi na sierpień 1942 roku. Było bardzo ciasno. Wyliczono, że to jest 8 osób na metr kwadratowy w momencie likwidacji getta, ale budynki były piętrowe, więc to troszeczkę się nam tutaj rozbijało, ale warunki były tragiczne i opłakane. Dużo by można mówić. Główną ulicą getta na pewno była ulica Kazimierza, kiedyś główna ulica żydowska, chyba nagrywaliśmy nawet o tym osobny materiał. Na tej ulicy między innymi doszło do zbrodni w kwietniu 1942 roku, kiedy Niemcy w kamienicy narożnej z Franciszkańską wymordowali wszystkich mieszkańców. Tam dzisiaj znajduje się tablica przypominająca o tych tragicznych wydarzeniach. 81 osób. Według świadków właśnie w miejscu, gdzie była ta tablica, były drzwi i tam wypływała krew, spływała ulicą Kazimierza. Ta dzielnica i ta ulica to także domy, których już nie ma, bo musimy pamiętać, że w ostatnich godzinach wojny wysadzono w powietrze zamek w Nowym Sączu, który jakby też zamykał getto od strony właśnie północnej. No i ten wybuch spowodował, że wszystko zostało zrównane z ziemią w pobliżu i między innymi tam, gdzie mamy dzisiaj parking przed synagogą, był cały kwartał kamienic. Dzisiaj jest to pusty plac, więc tak naprawdę też te zniszczenia dotknęły także tą materialną część dziedzictwa Nowego Sącza. Jeżeli chodzi o getto, kolejnym takim punktem na pewno była ważnym w tym getcie właśnie przy rynku synagoga. Możemy sobie wyobrazić, że w tej synagodze zamknięto około 15 rodzin, które tam mieszkały. Znaczy zamknięto dlatego, że nie miały gdzie mieszkać i po prostu wszystkie możliwe metry kwadratowe, które istniały na tej powierzchni, musiały być wykorzystane i właśnie stąd też w synagodze, co spowodowało też zniszczenie tego budynku i tego wszystkiego, co tam się w środku znajdowało. Niemcy zresztą na początku okupacji skonfiskowali wszystkie żerandole i wszystkie cenne rzeczy, które się tam znajdowały. Synagoga przetrwała ten wybuch zamku, podobnie jak te kamienice, które mieszczą się wzdłuż Berka Joselewicza od strony klasztoru ojców jezuitów. No jest też takim niemym świadectwem tamtych czasów. Za synagogą mamy też taką urokliwą uliczkę Bożniczą i ta uliczka kończy się wjazdem na Piotra Skargi. Tam znajdowała się główna brama getta i było tam bardzo niebezpiecznie, bo tam się lubił kręcić szef Niemców tutaj, policji niemieckiej, Heinrich Hamann, który strzelał do przypadkowych Żydów, którzy się tam kręcili, a więc to też takie miejsce bardzo smutne. Idąc dalej, mamy też plac 3 Maja, który był głównym placem getta. Przed wojną był to plac targowy, mały rynek, Żydzi nazywali go Tepe Plac, czyli placem garnkowym. W czasie wojny na tym placu między innymi Żydzi pisali na prześcieradłach do jezuitów, którzy widzieli wszystko z okien swojego klasztoru, że prosimy o leki, jedzenie, żywność i tak dalej. I faktycznie tam kilka akcji przechodzenia kanałami pod ulicą było i ci jezuici trafili do getta, aby taką pomoc przenieść. Ale na tym placu też zdarzały się tragiczne wydarzenia, między innymi Niemcy tam zabijali niemowlęta żydowskie w bardzo brutalny sposób. I tam znajduje się dzisiaj postument upamiętniający granice getta, bo musimy pamiętać, że całe to getto było ogrodzone murem. To jest dosyć niezwykłe, bo właściwie w Polsce trzy miasta tylko miały mury. Nowy Sącz, Kraków i Warszawa, a więc znaleźliśmy się w tej niechlubnej elicie, nazwijmy to, którą Niemcy sobie stworzyli. Dlaczego Nowy Sącz? Wiele osób pyta. Dlatego, że być może ten Hamann, nawiedzony szef policji niemieckiej, miał tak wpojone przekonanie do tego, co należy zrobić z Żydami, że właśnie próbował zaimponować swojemu szefostwu i jakby zabezpieczyć się, żeby na pewno dobrze zadanie wykonać. I niestety je wykonał dobrze, bo w sierpniu 1942 roku na łące nad Dunajcem zgromadzono wszystkich mieszkańców getta, 17 tysięcy, to jest koniec tej historii tego getta.

0: Z tych 17 tysięcy wybiera się około 1000, którzy idą do obozów, idą do miejsc, gdzie pracują dla Niemców, a 16 tysięcy w przeciągu 5 dni jest wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu i tam zostają zagazowani. Tak się kończy historia i getta, i Żydów.
1: A co było dalej później, w tym miejscu, gdzie było to getto, gdzie mieszkało te 17 tysięcy sądeczan?
0: Tak, getto stało puste, nawet mury getta stały właściwie niemalże bardzo długo do końca okupacji. Tak naprawdę no ludzie też dopiero zaczęli zasiedlać to i przebudowywać po wybuchu zamku. Kiedy ten teren, wojna się skończyła, teren był bardzo zniszczony, bo ten wybuch był przeogromny i tak naprawdę wtedy zmieniła się ta ulica nie do poznania. Tak naprawdę dzisiaj idąc i gdybyśmy chcieli wyliczyć oryginalne miejsca, które pamiętają jeszcze te czasy, no to tutaj tylko część ulicy Franciszkańskiej i Berka Józelewicza to są jedyne te miejsca. No, pobudowano nowe kamienice, które w jakiś tam sposób nawiązują do dawnej architektury, ale to już nie jest to samo. Wszystko się tam pozmieniało.
1: I też warto dodać, że w 2022 odsłonięto pomnik ofiar Holokaustu właśnie na terenie byłego getta. Znajdziemy go przy skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Tymowskiego.
0: Tak, ten pomnik jest dosyć niezwykły, bo odsłonięty w myśl projektu Ludzie nie liczby zawiera imiona i nazwiska prawie 12 tysięcy ludzi, którzy zginęli w Holokauście z Nowego Sącza i z okolic, związani byli z Nowym Sączem w jakiś sposób. Znajduje się na terenie, gdzie kiedyś była kamienica i też jedna z małych synagog. Tak jak mówię, to jest dzisiaj pusty plac, pomnik, ale kiedyś tam się znajdowały też kamienice.
1: Jeszcze mi takie jedno pytanie przyszło do głowy, bo ja wiem, że ty miałeś kontakt i rozmawiałeś z osobami, które przeżyły wojnę, które mieszkały w tym getcie żydowskim. Powiedz mi, jak oni wspominają swoje dzieciństwo tam?
0: Markus Lustig na przykład, tak? To był człowiek, który przeżył w getcie zabójstwo swojego rodzeństwa, brata, siostry, mamy i taty. Spisał to wszystko w książce Skrwawiony Puch, no bardzo tragiczne wspomnienia. Na pewno oddzielali ci ludzie jedną rzecz, świat przedwojenny, który był tam światem wesołym, światem takim bardzo przyjaznym, i świat wojenny, który był tragiczny, smutny i dołujący, gdzie tak naprawdę głód, niepewność, terror, strach, to były rzeczy, które jakby dominowały w jego życiu. No i też różnego rodzaju, nazwijmy to, kombinatorstwo, żeby przeżyć, sprzedawanie nielegalnie różnych towarów i tak dalej.
2: O historii sądeckiego getta mówił Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla. Tworzył przez wiele lat, a jego pracę można obejrzeć w wielu galeriach. Mowa o artyście Grzegorzu Pecuchu, który pochodził z Florynki koło Nowego Sącza. O jego twórczości i życiu opowie Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
3: To wybitny artysta łemkowskiego pochodzenia. Urodził się we Florynce na Sądeczyźnie, także jest bardzo związany, był związany z ziemią sądecką. Grzegorz Pecuch jest artystą wyjątkowym, artystą bardzo takim indywidualnym, artystą, który się cechuje takim swoim własnym stylem. Jego rzeźby są bardzo, bardzo oryginalne, łatwo je rozpoznać, mam bardzo taki rozpoznawalny styl i są bardzo ciekawe. Grzegorz Pecuch właśnie, jego taką drogą twórczą był powrót do natury, był powrót do przyrody. To była jego filozofia też życia i to bardzo mocno podkreślał. Wszystkie jego prace rzeźbiarskie są wykonane w drewnie. Chociaż Grzegorz Pecuch nie lubił tego słowa drewno, tylko zawsze używał słowa drzewo, ponieważ drewno kojarzy się z czymś już martwym, takim organizmem, materiałem martwym.
1: A coś przerobione już, tak?
3: Tak, tak. A właśnie używał słowa, że on rzeźbi w drzewie, że pomimo, że drzewo zostało ścięte przez drwala, to on jakby nadaje mu nowe życie, nową formę.
1: On był związany z Sądecczyzną, bo jak wiemy, on się urodził we Florynce, ale też był związany z Zakopanem.
3: Tak, tak. To, że urodził się w

0: wychował we Florynce, bo tam spędził swoje wczesne lata młodości. Później wyjechał do szkoły, do liceum plastycznego w Zakopanem i tam później Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, tam ukończył Akademię pod kierunkiem Mariana Wnuka i wrócił do Zakopanego i tam został przez jakiś czas nauczycielem w tej samej szkole, którą skończył. I tak z jednej strony całe jego życie tak naprawdę jest związane z górami. Ta wczesna młodość jest związana z Beskidem, naszym sądeckim, a pozostała część, większość jego życia jest związana z Tatrami, tak, z krajobrazem takim tatrzańskim. I to go tak naprawdę ukształtowało i to też widać właśnie w jego pracach.
1: Właśnie miałem pytać, czy jego prace w jakiś sposób nawiązują do tego naszego regionu tutaj, do Beskidu Sądeckiego, no albo do Tatr, gdzie też spędził wiele lat życia.
0: Jego prace są bardzo filozoficzne, jego prace są bardzo takie dające do myślenia, ale też takie proste formy wzięte prosto z przyrody, z natury. Takie charakterystyczne są jego koty, zwierzęta. Oprócz tego też elementy łemkowskie. On przyznawał się do tego, że jest łemkiem, był łemkiem i bardzo to podkreślał też w swoich pracach. Mamy tutaj taką bardzo wczesną dwie prace, Łemkini i Łemko. To są takie płaskorzeźby przedstawiające kobietę i mężczyznę właśnie ubranych w regionalne stroje łemkowskie, a także też bardzo ciekawa rzeźba, taka przestrzenna, pod tytułem Wesele, która nawiązuje do takiej sytuacji dość traumatycznej dla Grzegorza Pecucha. Widzimy tańczące pary. Jest to taka forma, dawniej były tak zwane bączki, które się kręciło
1: i one się obracały.
0: One się obracały, tak. I tutaj jest podobnie. Jest to taka sytuacja, która bardzo taka traumatyczna dla Grzegorza Pecucha.
1: Ale czemu?
0: Ponieważ on uczestniczył jako drużba w weselu i doszło do, to były lata 60. Właśnie we Florynce. Podczas wesela doszło do rozboju. Weselnicy nie wiedzieli, co się dzieje. Wybiegli z wesela. No i doszło do strzelaniny. I tam Grzegorz Pecuch praktycznie mógł zginąć. Więc i to pozostało taki pozostawiło taki dość mocny ślad w jego pamięci. I dlatego postanowił tą rzeźbę tańczących ludzi bez muzyki, ponieważ będąc na tym weselu, gdzie doszło do tego rozboju, strzelaniny, zagrożenia życia, pozostawiło taką
1: traumę,
0: tak. I to jest takie wesele bez muzyki tańczących ludzi. Nawet swoje wesele zorganizował właśnie bez dźwięków muzyki, ponieważ tymi dźwiękami były strzały karabinów, więc
1: tak mu się to źle kojarzyło.
0: Źle kojarzyło, tak.
1: Gdzie na co dzień możemy jego pracę zobaczyć?
0: Prace wypożyczone na tą wystawę zostały wzięte z Zakopanego. Rodzina, tutaj takie szczególne podziękowania dla żony Grzegorza Pecucha, pani Zofii Pecuchowej, która niesamowicie dba o pamięć męża. Ona też jakby była pomysłodawczynią tej wystawy. Ostatnia jego wystawa indywidualna była w 1975 roku, także już chwilę temu.
1: Ale tak to na co dzień, gdzie się jego prace można oglądać? One są dostępne w jakichś muzeach?
0: W Muzeum Tatrzańskim ma sporą kolekcję. Nasze muzeum też posiada kilka prac Grzegorza Pecucha i w Zakopanem właśnie u rodziny, u żony.
1: Myśli pani, że te prace, część jego prac, które wykonywał, też są gdzieś w domach prywatnych? Bo podejrzewam, że pewnie rzeźbił na zlecenie.
0: Tak, oczywiście, na pewno. Nawet ostatnio na aukcji widziałam jakąś pracę Grzegorza Pecucha, także on się tam pojawia się na rynku antykwarycznym. I też jest właśnie w zbiorach różnych muzeów. No, to jest ta szkoła tak zwana zakopiańska, która się cieszy takim dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Jest bardzo ciekawa.
2: Grzegorz Pecuch był Łemkiem. Urodził się we Florynce na Sądecczyźnie w 1923 roku. Zmarł w Zakopanem w 2008 roku.
3: Magazyn lokalny.
2: Zapraszamy, Michał Rejduch. Można już zgłaszać pomysły.

0: Magazyn lokalny.
1: Zapraszamy, Michał Rejduch. Można już zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Warto, bo do podziału jest rekordowo dużo pieniędzy, ponad 5 milionów złotych. Mówi Bożena Borkowska, wiceprezydent Nowego Sącza.

0: dla mieszkańca Nowego Sącza to termin 18 maja. Do tego dnia mieszkańcy Nowego Sącza mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. W tym roku mamy rekordową kwotę na projekt do budżetu obywatelskiego, to jest 5 milionów 230 tysięcy. Mamy dwa rodzaje projektów, projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe. Podział środków finansowych jest 50 na 50, czyli 2 milion 615 tysięcy na projekty ogólnomiejskie i taka sama kwota na projekty osiedlowe. Podział środków finansowych na projekty osiedlowe wynika z liczby mieszkańców na danym osiedlu oraz powierzchni danego mieszkańca na dzień 31 grudzień 2025. Zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego bo.nowysacz.pl. Projektami i obsługą budżetu obywatelskiego w mieście Nowym Sączu zajmuje się Biuro Aktywności Obywatelskiej z panią kierownik Kamilą Mateją na czele. Bardzo proszę panią kierownik o szczegóły budżetu obywatelskiego.
1: Szanowni państwo, tak pani prezydent wspomniała, ruszamy już z 12. edycją budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy tak naprawdę przypomnieć państwu podstawowe zasady składania projektów, bo nie ukrywamy, że w stosunku do lat wcześniejszych te zasady nie ulegają zmianie, więc znacząco tutaj nie trzeba będzie się dokładnie zapoznawać z nowymi zasadami. Czyli najważniejszą kwestią jest, kto może złożyć projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Mówimy tutaj o tym, że budżet obywatelski może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, znaczy projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, niezależnie od wieku. Oczywiście musi pamiętać, aby być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Nowego Sącza, bądź w przypadku, gdy osoba zamieszkuje Nowy Sącz, jednak tego meldunku nie ma, musi pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta, to jest na Rynek 1. Wzór takiego oświadczenia oczywiście, jak co roku, można pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Projekty, tak jak wspomniałam, może złożyć niezależnie od wieku każdy mieszkaniec, czyli może również złożyć mieszkaniec niepełnoletni, tylko w takim przypadku musi pamiętać o dołączeniu zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział tej osoby w budżecie obywatelskim. Również wzór takiego formularza, takiej zgody należy pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Jak można złożyć projekty? Projekty jak co roku będzie można złożyć i można już składać w dwojaki sposób. Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy

0: 14 i taki formularz wraz z stosownymi załącznikami również możemy przekazać mieszkańcowi. O czym pamiętać? Jak co roku oczywiście do formularza wnioskodawcy muszą dołączyć listę poparcia. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt ogólnomiejski, lista poparcia musi być poparta przez 20 mieszkańców Nowego Sącza. Oczywiście nie wliczamy do tych osób popierających wnioskodawcy. Natomiast w przypadku projektu osiedlowego lista poparcia musi być poparta przez jednego mieszkańca Nowego Sącza bez względu na osiedle. Również nie wliczamy do tej listy poparcia wnioskodawcy. Tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku gdy projekt chce złożyć osoba niepełnoletnia, konieczne jest również dołączenie zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w urzędzie obywatelskim. W przypadku gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt na terenie instytucji miejskiej bądź na terenie niebędącym własnością miasta, konieczne jest dołączenie do takiego projektu stosownej zgody czy też oświadczenia o gotowości do współpracy. A taką zgodę wnioskodawca osobiście sam musi zwrócić się do danego podmiotu czy też do właściciela danego terenu o taką zgodę, którą musi kolejno przedłożyć do projektu. Tak dla przypomnienia, w przypadku terenów niebędących własnością miasta można wyłącznie realizować projekty miękkie. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju festynach, piknikach czy też zajęciach sportowych albo wszelkiego innego rodzaju działaniach miękkich. Nie ma możliwości realizacji na terenie niebędącym własnością miasta projektów inwestycyjnych. Gdy wnioskodawca jednak zdecyduje się złożyć projekt w wersji elektronicznej, dochodzą do niego dodatkowe obowiązki, czyli musi te zgody, które dołączył, czyli listę poparcia oraz oświadczenia gotowości współpracy, przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia projektu na dziennik podawczy w wersji papierowej stosowne do oświadczenia. Czego mogą dotyczyć projekty? Tak samo jak w latach ubiegłych, projekty muszą wpisywać się w zadania własne miasta i oczywiście muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. A dotyczyć mogą zarówno działań inwestycyjnych, mówimy tu o wszelkiego rodzaju remontach chodników, dróg, czy też doposażenia placów zabaw, które już istnieją, a które wymagają takiego doposażenia, czy też budowy nowych placów zabaw, czy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, czy też rozbudowy jakichś skwerów, tworzenia parków kieszonkowych, jak tutaj w ostatnim czasie są takie parki tworzone na naszym Nowym Sączu. Możemy też doposażyć miasto w nowe ławki, kosze na śmieci, czy też oświetlenia albo stojaki rowerowe. Oczywiście projekty mogą dotyczyć również działań miękkich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju działaniach społecznych, czyli w warsztatach, zajęciach dla seniorów, dla dzieci, czy też festiwali, wystaw, o imprezach, festynach. To już pomysł wnioskodawcy, co by chciał zrealizować na terenie swojego osiedla. Bądź możemy też ukierunkować swój projekt w kierunku działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Dotyczy to poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zielonych na terenie Nowego Sącza. Tak jak co roku musimy pamiętać o tym, że na poszczególne osiedla przypisana została poszczególna kwota, która jest przeznaczona na dane osiedle. I ta kwota też również ma znaczenie przy pisaniu projektu, ponieważ ona musi stanowić maksymalny koszt danego projektu. Nie ma możliwości, aby na danym osiedlu tą kwotę przekroczyć, żeby projekt na danym osiedlu przekroczył tą kwotę, ponieważ nie będzie spełniał on wymogów formalnych.
1: Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do składania projektu do budżetu obywatelskiego. Przypominam, ostateczny termin to jest 18 maj bieżącego roku. Ogłoszenie wyniku nastąpi 14 sierpnia tego roku. Zapraszam serdecznie. Przypominam, w Nowym Sączu mamy 25 osiedli i składamy wnioski na 25 osiedli, które znajdują się na terenie miasta Nowego Sącza. Kwoty, które są przeznaczone na poszczególne osiedla, Państwo znajdziecie na stronie bo.nowysacz.pl. Jest to strona budżetu obywatelskiego, gdzie są bardzo dokładne

0: informację, jak powinien wyglądać dany wniosek. Zaznaczam tylko, że największe kwoty, które są, to są na osiedlu Zawada, Biegonice, Poręba, Mała Helena, czyli osiedla, gdzie są najwięcej obszarowo, natomiast najmniejsze kwoty to jest Centrum Osiedla Kienickiego i Kruślice. Jeszcze raz w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza serdecznie zapraszam do składania projektu. Do każdego projektu musi być przygotowany kosztorys, czyli poszczególne elementy danego projektu muszą być oceniane finansowo i kwota musi się mieścić dokładnie w kosztorysie na dane osiedle, która jest. Te kwoty są umieszczone na stronie bo.nowysacz.pl. Jeżeli jest zawyżona kwota, wnioskodawca jest proszony o weryfikację danego projektu. Jeżeli na danym osiedlu jest kilka projektów, to nie ukrywam, że...
1: Nie pomogę. Wszystko jest przemarznięte. Kazimierz, Różna, czy gmina Łącko. Jesteśmy w sadzie czereśniowym, który bardzo ucierpiał z przymrozków. No trudno to nawet nazwać przymrozkami, to był mróz. On był w granicach 7-9 stopni na minusie. No. Walczyliśmy przez całą noc, polewaliśmy wodą, między innymi trężeśmy jeździli takie mobilne ogniska na przyczepach, ale praktycznie to nic nie dało, no przegraliśmy żywioł. Rok będzie bardzo ciężki, bo ponieśliśmy dosyć dużo kosztów, zabiegów, żeśmy trochę wykonali i mimo to, że nie będzie plonów, zabiegi trzeba będzie dalej wykonywać, żeby utrzymać w dobrej kondycji te drzewa. Na pewno wysokość odszkodowań, nie wiem, nie chcę tutaj wyciągać jakichś wniosków, ale na pewno nam to nie pokryje, ponieważ środki ochrony roślin bardzo podrożały. Wiadomo, olej napędowy i wszystkie inne rzeczy, czynnik ludzki, jest to bardzo drogo. No chociaż, żeby trochę zrekompensować, ile się da, no to będziemy próbować, jak dostaniemy oczywiście środki, i kiedy te środki przypłyną, czy nie będzie tak, że te środki przypłyną dopiero za rok, a tutaj trzeba teraz już stosować środki, tym bardziej jest to wszystko przemrożone, a mimo to trzeba ponosić koszty. Bardzo ciężko, bo kredyt to ma to do siebie, że trzeba go spłacić to. I teraz zaciągnąć kredyt na przyszłą produkcję i teraz w tym roku nie będzie plonów, a jaka jest gwarancja, że za rok o tej porze to samo nie powstanie. Może być kumulacja tych kredytów, a to zresztą banki też patrzą na rentowność, płynność i czy to osoby. I to nic, że chcę wziąć kredyt, ale czy jeszcze bank mi tego kredytu udzieli. Większość, praktycznie cała gmina jest przemrożona no, w granicach 90%, może i więcej, może i ciutki, ale generalnie będzie tragedia. Owoców nie będzie w gminie Łącku, czy jabłek, czy czereśni, to będzie bardzo ciężko. Tyle będzie, że będzie to wszystko drożej, ale życie nie zna pustki i będą sprowadzone, tylko na pewno będzie dla konsumenta drożej, bo sam przywóz tego, dystrybucja, a tak to mieliśmy bezpośrednio sadu od rolnika, było to dużo taniej i wiadomo, jeszcze lepszej jakości mieliśmy te nasze owoce.
2: Gądek Krzysztof, Czarny Potok, sadownik. No wie pan, to ten mróz, który wystąpił w przeciągu tych 4 dni, to najgorszy był dzień ze środy na czwartek, kiedy ta temperatura spadła tutaj do minus 6 stopni. I najgorsze jest to, że to nie był przymrozek, tylko to był mróz, regularny mróz, który występował między godziną 10 a 5, 6 rano. Kulminacja tej niskiej temperatury była między 3 a 5 rano. W tej chwili jesteśmy w pełni kwitnienia, więc musimy jeszcze chwileczkę poczekać, żeby to dokładnie ocenić. Natomiast wie pan, te skutki, negatywne skutki mrozowe, które wystąpiły, dodatkowo potęguje susza, która występuje w naszym rejonie. Tutaj deszcz nie padał już praktycznie 2 miesiące. I proszę wiedzieć, jak sucha ziemia jest aż pylista. Gdyby w tej wody wilgoci było więcej, prawdopodobnie by te skutki mrozowe były troszeczkę mniejsze niż będą. Ja bym tu jeszcze poczekał z oceną, dlatego że te zawiązki, które zostały, które są w tej chwili, pszczoła po nich chodzi, są zapylane, one są bardzo słabe. To widać, jak się począśnie gałązką, że on to wszystko leci. No mówię, gdyby była wilgoć, to prawdopodobnie by to było zdecydowanie lepiej. Zawsze mówiło się o przymrozkach, prawda? Mówiło się o zimnych ogrodnikach, ale żeby regularny mróz występował, no bo to trzeba powiedzieć, że to był regularny mróz. I on nie występował przez 15-20 minut, tylko to trwało kilka dobrych godzin. W naszym rejonie ludzie

0: różny sposób zabezpieczali te sady. Niektórzy palili ogniska, niektórzy palili, są takie specjalne świece zadymiające. Niektórzy jeździli z opryskiwaczem i pryskali, żeby to woda, żeby ta w jakiś sposób ochroniła te zawiązki. Natomiast no, u nas nie ma tych systemów nadkronowych do zraszania. One występują bardziej w rejonie Grójca czy w rejonie Lubelszczyzny. Natomiast u nas tego nie ma, więc no, nie mamy zbyt wielkiego wyboru, żeby się bronić przed tym mrozem. Zawsze było tak, że ten mróz występował gdzieś lokalnie. Czy to był Grójec, czy to była Lubelszczyzna, czy to był Sandomierz. To przed tak 3 lata temu, że to był Sandomierz. 2 lata temu była bodajże Lubelszczyzna, Grójec chyba tam 3-4 lata temu też. Natomiast u nas to było bodajże też chyba 4 lata temu i to było punktowo. Ten mróz występował punktowo, a w tej chwili występował na terenie całego kraju. Polska była, że tak powiem, kulminacyjnym punktem na mapie Europy, bo mówi się o Ukrainie, że tam też wystąpiły, ale ten język tego mrozu był bardzo wąski i tam z tego co ja wiem, to nie ma specjalnie jakichś tam strat. Natomiast w Serbii się nic nie stało, na Węgrzech niewiele, przede wszystkim Turcja jest idealnie. A dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Bo nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie, to prawdopodobnie będą to znamiona pomrozowe na nie występowały lub też zniekształcone będą owoce. Więc będzie ciężko przeżyć. Najgorsze jest to, że jesteśmy w okresie kwitnienia, czyli jesteśmy tak praktycznie przed sezonem uprawy tych jabłoni. I musimy do końca okresu wegetacji dbać o te jabłonie tak, by normalnie jabłko na nich rosło. Czyli musimy zapewnić im nawożenie odpowiednie, musimy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed chorobami i szkodnikami, więc nakłady są cały czas. Natomiast dla rynku konsumenckiego oczywiście w jakiś sposób to na pewno się przełoży na rynek konsumencki, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że po prostu w Polsce mało promujemy tego jabłka i tego jabłka jest naprawdę z roku na rok coraz mniejsze spożycie. I tu jest problem, bo uważam, że jabłko to jest jeden z najzdrowszych owoców, które występuje w naszym rejonie i nasze organizmy są przystosowane do spożywania przyswajania tych witamin, które są w jabłkach. Natomiast dla branży przetwórczej to będzie bardzo, bardzo zły rok. Dlatego, że jabłko to jest podstawa w przetwórstwie, a będzie go na pewno zdecydowanie mniej niż w tamtym roku. Tak, my jesteśmy dopiero na początku okresu wegetacji. Teraz w czwartek bodajże zapowiadają jakieś tam deszcze, ale już na zachodzie deszcze, burze z gradami. Więc tutaj jesteśmy naprawdę na początku dopiero. Mamy jeszcze cały maj, cały czerwiec i cały lipiec. Mamy 3 pełne miesiące, gdzie mogą wystąpić anomalia pogodowe związane właśnie z wichurami, a przede wszystkim z gradem.
1: Jan Dziedzina, na wójt gminy Łącko. No niestety kolejny rok doświadczamy tej doli i niedoli natury i pogody, która wpływa na dole sadowników, a w tym roku wygląda, że no mocno na niedole. I nie tylko ostatnie dni kwietnia, ale też mam wrażenie, że jeszcze i początek maja tutaj dołoży złego w tym wszystkim. Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo, bardzo niepokojące, bo poczynając od dzisiaj przyjmujemy już wnioski, te szkodowe, mówiąc w uproszczeniu, natomiast sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna. Ścieżka, można powiedzieć, że jest już z grubsza przećwiczona poprzednimi laty. To jest marne pocieszenie, że mamy w tym doświadczenie. My jako samorząd w tym momencie robimy swoje, czyli na ten sygnał, o którym Pan wspomniał, idący z góry, przystępujemy do przyjmowania wniosków. Przyjmujemy to wedle procedury też już od lat znanej. Też taką informację za chwileczkę puścimy poprzez stronę internetową i też social media, ale i pewnie też najbliższą niedzielę będziemy, mówiąc, my mam na myśli samorząd łącki, posiłkować się księżmi, żeby ta informacja w miarę dotarła do wszystkich, którzy tę informację mieć powinni. Więc pierwsza tura to jest składanie wniosków stosownych do Urzędu Gminy w Łącku, a później już komisje szacujące, powołane oczywiście w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim i też w tym układzie od lat niezmiennym zarówno pracownicy ODR, jak i też potencjalnie wydelegowani z Urzędu Wojewódzkiego. No i na pewno pośród naszych pracowników postaramy się na tyle, ile to możliwe, wydelegować taką liczbę, aby ta procedura szacowania już w terenie przebiegała sprawniej, aby jak najszybciej tę procedurę, która na miejscu się dzieje, mieć za sobą i stosować, bo tylko przesłać dalej. A co dalej z tym?

będzie się działo, to już tutaj samorząd jest gminny zdany na dole i też decyzje, które będą z góry płynąć, czytaj na pieniądze, bo mówiąc wprost, trzeba o tym powiedzieć. Bez pieniędzy tutaj sadownikom sporej części pewnie będzie się ciężko w tym roku wykaraskać z tych problemów, które niestety się mocno rysują. To będzie troszkę wróżenie z fusu. Wspomniałem, że informacje, które płyną od kilku dni, mówią nawet o 100% szkód, które miałyby się zadziać, no to by pokazywało, że ta skala w tym roku jest ogromna. Jeśli by szacować tutaj w sensie ilościowym, to będę bardzo ostrożny, ale informacje w tym roku płyną właściwie ze wszystkich stron gminy, bo gdzieś tam takimi falami, pasami to się zdarzało, że część gminy została dotknięta, część nie. Natomiast tu od kilku dni sadownicy mówią, i to z różnych zakątków gminy, poczynając od Zabrzeży poprzez Zagorzyn, Wolę Krosnową, Kicznię, czy w drugą stronę Czarny Potok, Szczeresza, w stronę Katczy, to by znaczyło, że cała gmina została tym dotknięta. Też będę posiłkować się tym, co miałem przyjemność usłyszeć w sobotę podczas święta kwitących sadów w Łososinie, gdzie rozmawiałem. Zresztą to brzmiało też wystąpienie pana wójta Adama Wolaka i w rozmowach z sadownikami tamtejszymi. Pokrywałoby się to niestety z tym, co doświadczam i widzę na terenie naszej gminy, czyli ta fala przymrozków sięgnęła bardzo szeroko i bardzo mocno. No, jeśli mówimy o przymrozkach rzędu minus 7-8 stopni, no to już jest za dużo, żeby mogły sobie z tym poradzić niestety te kwitnące sady. Z jednej strony można by, jeżdżąc po terenie, wnioskować, że jest nieźle, bo tych nasadzeń wciąż jeszcze gdzieś widać, przybywa. Są odmładzane stare nasadzenia, usuwane nowe umieszczane nasadzenia. Więc to by świadczyło o tym, że nieźle. Natomiast ja absolutnie jestem daleki od takiej otwierdzenia, bo myślę, że tu wciąż jeszcze, i to trzeba za to dziękować i ludziom, sadownikom, rolnikom, i też Bogu, że im się, tym, że ludziom chce, walczą wciąż o to, żeby to, co przejęli, dalej podtrzymać w tej dobrej, czy bardzo dobrej kulturze rolnej, bo też pamiętajmy, mówimy o gminie, która pod względem warunków glebowych, to tutaj trzeba naprawdę mocno się natrudzić, żeby wycisnąć z tej ziemi jak najwięcej, bo to jest słabej jakości gleby. Owszem, fajne nachylenie, fajne nasłonecznienie, to wszystko, ten aspekt łąckich jabłek, to wszystko jest prawda, ale to bez pracy, ogromnych nakładów pracy i też środków finansowych, to się samo nie zadzieje, więc gdybym miał powiedzieć, jak ja to oceniam jako wójt gminy sadowniczej, jaką jest Łącko, to odnoszę wrażenie, że to jest, i tu nie chcę w jakąś taką troszkę fatalizm wpadać, ale to jest wciąż próba przetrwania, odnalezienia się w co roku na rok coraz trudniejszym rynku. Też nie będę odkrywczy, bo ja o tym wielokrotnie wspominałem i też słychać to z innych zakątków, że problem z następstwem pokoleniowym jest i mam nadzieję, że nie będzie się nasilał, ale ja go widzę, bo ta loteryjność, ta nieprzewidywalność pracy sadownika powoduje, że ludzie, a twierdzę to od zawsze, że gmina Łącko to jest gmina pracowitych ludzi, jak im się chce robić, to idą na etat, idą na budowę i wiedzą po miesiącu, jakąś kasę będą mieć, mówiąc kolokwialnie. W przypadku sadownictwa niestety ta loteryjność i zależność, czy to od aury, bądź też od różnych czynników makroekonomicznych, powoduje, że tej przewidywalności nie ma i to powoduje ten brak stabilności i też jakiegoś takiego godziwego i przewidywalnego poziomu życia dla siebie i swojej rodziny, bo przecież o tym mówimy, że każdy pracuje i chce

0: Bielsko mogło szczycić się tym mianem nieformalnej stolicy małopolskich sadów.
1: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. Jakie dokładnie są straty, teraz ustalać będzie specjalna komisja, która ruszy w teren. Ruszyła akcja darmowej sterylizacji wolnożyjących kotów w Nowym Sączu. Ich opiekunowie mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta. Warto się pospieszyć, bo liczba takich zabiegów jest ograniczona.
2: Ruszyła miejska akcja jak co roku dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro. Trzeba się zgłosić do pani Małgosi. Ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
3: Czyli takich, które mamy w domach.
2: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i zaczipowanie zwierzaka, a potem urzędnik miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów. Więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć. Takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
3: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
2: Tak.
3: Trzeba i zawieźć kota, go do
2: tak, jak
3: lecznicy.
2: Już mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy, no bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
3: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
2: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze 2 doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast
3: tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak?
2: Tak.
3: I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
2: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same
3: się po prostu.
2: Tak, tak, tak. I są to zabiegi profesjonalnie właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
3: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy?

0: na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
1: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. To jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Zostanie złapany kot w Nowym Sączu, my nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich, więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało, dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta, bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Bardzo mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota, i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
0: korzysta
1: kolejna.
0: Ktoś inny.
1: Dokładnie,
0: inny kot.
1: Dokładnie tak, a szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
0: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
1: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem, i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i te koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
0: Wiosna przyszła do schroniska w Nowym Sączu. Powiedzmy, co teraz się tam u Was dzieje? Bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła Pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
1: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka, natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7, po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku, natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane, natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padlokopenia, i te koty się zarażają. Wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
0: Ale niemniej jednak u Was koty czekają na adopcję.
1: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki, mamy w tej chwili 2 koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. No teraz jesteśmy po majówce, bardzo dużo osób nas odwiedziło, żeby zobaczyć koty, żeby pospacerować z pieskami i bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu.

0: Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi, tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić, natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
1: A każdy może sobie wziąć takiego psa od was na spacer?
0: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
0: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle, czy to są pieski agresywne, tak, one wychodzą tylko z pracownikami i to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
1: większym,
0: który jest bardziej taki energiczny.
1: I ma więcej siły.
0: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać, więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. Mhm. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. 16 maja w festiwalu Psy Koty. Będziemy tam jako jeden z beneficjentów nasze schronisko przedstawiać nasze adopciaki, przedstawiać naszą pracę na miary do nas. Więc jeżeli jeszcze jest ktoś, kto nie wie, że jest schronisko, to będzie się mógł troszeczkę o naszej pracy dowiedzieć, o naszych potrzebach. Spotkanie jest 16 maja, to jest sobota, wtedy edukacja w rynku tutaj w Nowym Sączu. Zapraszamy serdecznie wszystkich, żeby nas było dużo, bo będą 4 organizacje, które się opiekują psami, a także kotami. Będą różne konkursy, zabawy. Na pewno miło i wesoło razem wspólnie spędzimy czas. Przyszła wiosna, idzie lato. Cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
0: Tak, zdarzają
1: już
0: się.
1: Teraz?
0: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już 2 wypadki śmiertelne w naszej historii właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
0: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
2: Naszym gościem była Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. Śmieci zabierz ze sobą. Tabliczki z takim napisem pojawiły się na szlakach turystycznych w gminie Piwniczna Zdrój na Sądecczyźnie. Szczególnie w miejscach, gdzie sprzątanie jest utrudnione. Władze piwnicznej liczą, że turyści posłuchają i śmieci w górach będzie mniej.
3: To bardzo duży problem, dlatego, bo o ile sprzątanie

0: zaopatrzenie w ścisłym centrum nie jest problemem i rzeczywiście tutaj, jak mamy takie interwencje, że tych śmieci jest za dużo, no to tutaj możemy bardzo szybko zareagować. To ile w przypadku właśnie takich miejsc jak Jeliaszówka, które są bardzo trudno dostępne, no tam tego typu reakcja nie może być zbyt szybko, dlatego no naprawdę to nie jest tak, że my jakby jakiś odkrywczy nowy pomysł robimy, tylko jest to coś, co rzeczywiście w wielu miejscach już w Polsce obowiązuje. Tyczy się to nawet nie tyle takich miejscowości turystycznych, co miejscowości górskich, gdzie właśnie, tak jak mówię, ten dojazd jest mocno utrudniony i ta reakcja jest ciężka, a ktoś, kto idzie na wycieczkę, ma pełny plecak, no jednak jak wraca z tej wycieczki, coś zje, coś wypije, no to ten plecak jest znacznie lżejszy i wydaje mi się, że to jest już wtedy mniejszy problem.
1: Nie obawia się pan zatem tego, że zamiast do kosza te śmieci będą trafiać na szlaki? Czy przekonamy turystów, żeby jednak je zabrali ze sobą?
0: Oczywiście na początku może być to coś, co może zdziwić turystów, tych, którzy przyzwyczaili się do tego, że tam takie kosze są, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że my wprowadzimy jakiś super nowatorski pomysł. Tego typu rozwiązania już czy w Polsce, czy w Europie istnieją i co więcej, ta nasza zmiana jest właśnie między innymi spowodowana bardzo mocnym takim naciskiem właśnie przede wszystkim tych turystów czy organizacji turystycznych, które właśnie namawiały nas do tego, żeby tego typu rozwiązania wprowadzić, więc tak naprawdę te rozwiązania wychodzą naprzeciw osobom, które po prostu prosiły nas, żebyśmy tego typu rozwiązania wprowadzili. Naprawdę to oczywiście to również jest kwestia bezpieczeństwa i ja myślę, że po prostu to szybko zacznie dobrze funkcjonować, zwłaszcza, że tak jak mówię, te osoby, które często poruszają się po szlakach turystycznych, które często są w górach, same wiedzą i same apelowały do właśnie tego typu rozwiązania. O ile jest coś w samym centrum gminy, gdzie można szybko dojechać, nie jest to problematyczne, tego typu interwencje się zdarzają i staramy się bardzo szybko podejmować. Natomiast w takich miejscach trudnodostępnych po prostu taka interwencja nie może być szybko przeprowadzona, bo ona jest też w różnego rodzaju grafikach, więc myślę, że te rozwiązanie dosyć szybko się przyjmie, a tak jak zaznaczę, to one jest wprowadzane głównie na prośbę właśnie turystów, właśnie stowarzyszeń takich turystycznych, które zajmują się taką turystyką górską, pieszą, no i także radnych.
2: Mówił Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Tablicę z hasłem "Zabierz śmieci ze sobą" można już spotkać w kilku miejscach, 5 pierwszych już zamontowano. Jest ich dużo, a może być jeszcze więcej. Mowa o kleszczach, które spotykamy w lasach Beskidu Sądeckiego, na łąkach, w miejskich parkach czy nawet w naszych przydomowych ogrodach. Są one szczególnie niebezpieczne, bo przenoszą groźną boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Można się przed nimi ochronić w bardzo prosty sposób. Mówi Monika Majoch, doktor nauk o zdrowiu z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
3: Też nie można dać się zwariować, czyli tutaj potencjalnie nie każdy kleszcz będzie przenosił choroby zakaźne. I w szczególności myślę, że warto tutaj zwrócić na boreliozę, która jest zdecydowanie najczęstszą chorobą odkleszczową, jeżeli chodzi o nasz kraj, ale także nasze województwo. Tutaj też teren, który zamieszkujemy, czyli Nowy Sącz, okolice. Natomiast w drugiej kolejności to na pewno będzie kleszczowe zapalenie mózgu.
4: A co to znaczy, że nie każdy kleszcz jest groźny, nie każdy kleszcz przenosi te choroby?
3: Prowadzi się różne badania, coraz szerzej tak naprawdę zakrojone, które potrafią określić tutaj na zasadzie takiej statystyki też, jak często kleszcz przenosi, znaczy kleszcze, tak, generalnie przenoszą choroby zakaźne, tak, czy tutaj kwestii krętka boreli, czy kwestia kleszczowego zapalenia mózgu. I szacuje się, że kleszcze, tutaj szczególnie kleszcz pospolity czy kleszcz łąkowy, będzie przynosił boreliozę tak w okolicach 16%, 20% kleszczy może być faktycznie zainfekowanych boreliozą, jeżeli myślimy tutaj konkretnie o boreliozie. Także też nie każdy kleszcz, który ujrzymy, także jest na przykład wbity w

0: nasze ciało, w naszą skórę, to też nie można od razu myśleć w taki sposób, że na 100% on będzie zakażony na przykład boreliozą i na 100% my tą boreliozę potem będziemy przechodzić.
1: A co świadczy o tym, że mogliśmy zostać zakażeni właśnie?
0: I tutaj też sprawa nie jest taka prosta. Zwykle tak się mówi, że w około 80% przypadków wystąpi rumień wędrujący. Rumień wędrujący to jest taka zmiana na skórze w miejscu ukucia kleszcza, która początkowo przypomina taki jakby czerwony punkt. Natomiast potem, myślę, że to jest kwestia dni, nawet tygodni, kiedy obwodowo to ta zmiana się rozszerza i przypomina taką tarczę strzelniczą, tak można to porównać. Natomiast niestety nie wszystkich dotyczy rumień wędrujący, czyli można mieć boreliozę, natomiast rumień wędrujący może tak w około 20% przypadków nie wystąpić. Więc tutaj zwraca się uwagę na inne kryteria diagnostyczne, a więc między innymi sam fakt w wywiadzie, to znaczy, że ogólnie, że potencjalnie dana osoba przebywała w takim miejscu, gdzie była narażona na ukłucie czy ukąszenie przez kleszcza, albo że zauważyła na ciele faktycznie wbitego kleszcza i doszło faktycznie do tego ukąszenia. No i wspomaga się dopiero objawy, które występują u danej osoby właśnie potwierdzeniem w testach serologicznych. Ale testy serologiczne to jest taka dodatkowa rzecz, nieprzesiewowa, natomiast tutaj wspomagająca w rozpoznaniu.
1: Po wyciągnięciu tego kleszcza my powinniśmy się na przykład udać z nim do lekarza, żeby ocenił, czy on jest tym kleszczem, który nas mógł zakazić?
0: I tutaj myślę, że warto się powołać na wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy jednoznacznie wskazują na to, że nie ma żadnych podstaw, żeby badać kleszcza, że to nie jest dobra droga, ponieważ faktycznie nawet gdyby tego kleszcza przebadano i okazałoby się, że on przenosi krętki borelia, to samo ryzyko zakażenia osoby, która została pokusana przez tego kleszcza, to jest maksymalnie okolice 15%. Nawet gdyby ten kleszcz żerował na naszej skórze i faktycznie pozostawał wbity na 12 godzin, czy nawet dłużej, to i tak to nie jest 100% pewność, że na pewno będziemy chorzy. Także tutaj sam kleszcz nie oznacza, że będziemy chorować.
1: Pani doktor, idziemy do lasu, idziemy na spacer z psem, idziemy na górską wędrówkę, idziemy przez łąkę, złapiemy tego kleszcza, widzimy go na drugi dzień gdzieś tam na łydce czy w okolicy kolana. Co zrobić? Jak go wyciągnąć? Czy my możemy to zrobić jakimiś domowymi sposobami?
0: I tutaj kwestia jest taka, że nie jest to trudna rzecz. Jak najbardziej my możemy w warunkach domowych, czy nawet niekoniecznie domowych, tego kleszcza spróbować usunąć. Czyli nie jest to tak, że z każdym kleszczem my musimy się udać gdzieś do, tak, na SOR czy do przychodni. Absolutnie nie. I tutaj z pomocą przychodzi nam szereg takich pomocnych narzędzi, teraz już tworzonych, produkowanych, które my możemy zakupić na przykład w aptece i za pomocą nich tego kleszcza usunąć. I teraz może dosłownie przybliżę może ten temat, jak to zrobić, bo ostatecznie nawet jeżeli nie mamy takiego specjalistycznego sprzętu typu kleszczkartka albo takie lasso specjalne do wyciągania kleszcza czy nawet pęseta, to możemy też mówić, że ostatecznie najmniej zalecanym najmniej zalecaną opcją to są własne palce. Tylko tu też trzeba ostrożnie wiedzieć, jak to zrobić. I teraz w jaki sposób to zrobić? Na pewno nie możemy smarować tego kleszcza, czy miejsca tutaj wkłucia się tego kleszcza w skórę, żadnymi substancjami. Czyli żadne tłuszcze, jakieś alkohol, spirytus, takie, akurat tutaj kwestia dezynfekcji to dopiero po usunięciu, jak już tego kleszcza nie ma. Natomiast wcześniej żadnych substancji nie stosujemy.

0: co robimy? Kleszcz powinien zostać usunięty prostopadle do powierzchni skóry. Nie wykręcamy go w żaden sposób, nie przekręcamy. Chwytamy tego kleszcza u nasady jak najbliżej skóry i pociągamy, nie szarpiemy, tylko pociągamy takim pewnym ruchem jednostajnym ku górze. Natomiast i powinno się oczywiście udać tego kleszcza wyciągnąć, natomiast też niektórzy martwią się, co jeżeli na przykład pozostanie tutaj część kleszcza, tak? Myślimy tutaj o aparacie gębowym w powłokach skórnych, czy tego się bać? No i tutaj nie trzeba, tak? Nie trzeba się tego bać, nawet jeżeli jakiś fragment tutaj tego aparatu gębowego pozostanie, to organizm na drodze naturalnej po prostu pozbędzie się, czy organizm, czy tutaj właśnie skóra, tak? Tutaj pozbędzie się tej części kleszcza.
1: Co zrobić, żeby jednak tego kleszcza nie złapać? Idziemy na łąkę, idziemy z psem do lasu na spacer, idziemy na górską wędrówkę.
0: Po prostu pozbędzie się, czy organizm, czy tutaj właśnie skóra, tak? Tutaj pozbędzie się tej części kleszcza.
1: Co zrobić, żeby jednak tego kleszcza nie złapać? Idziemy na łąkę, idziemy z psem do lasu na spacer, idziemy na górską wędrówkę. Czy sposób zabezpieczyć przed tym ukąszeniem, przed tym kleszczem, żeby on nie przeszedł z tych traw, z tych roślin na nasze ciało?
0: Jak najbardziej. I tak mówi się właśnie, że to jest najprostsza, najtańsza metoda, tak? Że łatwiej jest faktycznie się zabezpieczać, stosować profilaktykę, niż potem leczyć i diagnozować tą chorobę. I tutaj kwestia profilaktyki jest prosta i dotyczy tak naprawdę kilku aspektów. I pierwszy, najważniejszy z nich to będzie kwestia odpowiedniego ubioru, jeżeli wybieramy się w rejony, gdzie potencjalnie jest ryzyko, że taki kleszcz może nas ukąsić, że te kleszcze w danym rejonie występują. Zakrywamy ciało, no jak najbardziej możemy, czyli tutaj długie spodnie z długimi nogawkami, długi rękaw, pełne buty, też skarpetki, w które my możemy takie nogawki spodnie wpuścić. Też zaleca się niejednokrotnie zakrycie głowy, jakaś czapka z daszkiem, czyli jak najbardziej szczelnie ubieramy się, przy czym też tutaj kwestia koloru ubrania. Kleszcze nie widzą, nie mają oczu, także tutaj takie też taka legenda, tak można powiedzieć, że przyciągają niektóre kolory kleszcze, to jest nieprawda. I zaleca się, żeby ten ubiór był jasny, ponieważ na nim najłatwiej jednak tego kleszcza odnaleźć, zobaczyć, że faktycznie gdzieś na ubraniu się znajduje. Więc jasne ubrania tutaj również. Co jeszcze? Dodatkowa kwestia, kolejna, oprócz ubioru, to jest stosowanie repelentów, czyli środków odstraszających kleszcze, których również takich produktów z substancjami takimi specjalnymi, które powodują, że jesteśmy tak naprawdę, w cudzysłowie można powiedzieć, niewidoczni dla kleszcza, to jest tych produktów bardzo wiele. I tutaj one opierają się przede wszystkim o taką substancję jak DEET, czy niektórzy wymawiają DEET, czyli dietyloetoulen, gdzie on faktycznie blokuje tutaj, czy powoduje, że kleszcz nie wyczuwa zapachu kwasu mlekowego, który znajduje się w pocie człowieka. Więc, a kleszcz właśnie tutaj o to też opiera swoje wyszukiwanie, tak? Czy czuje, że ofiara się zbliża. Także tutaj to jest właśnie, DEET jest bardzo skuteczny, natomiast warto powiedzieć, że też ma swoje skutki uboczne. Nie można na pewno, trzeba uważać, tak, u małych dzieci z tą substancją, u kobiet w ciąży, bo są preparaty, które zawierają różne stężenie tej substancji, więc dla kobiet w ciąży, dla niemowląt, czy małych dzieci, raczej preparaty z niższym procentem zawartości tej substancji. I tak samo czasem faktycznie odnotowuje się reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, Więc są oczywiście produkty z inną substancją czynną, na przykład ikarydyna. I tutaj ona tak samo pozostaje skuteczna, natomiast jest faktycznie łagodniejsza dla skóry. Nie ma takiego też zapachu nieprzyjemnego. Także to do rozważenia tutaj, co tak naprawdę kto woli. I jeszcze warto wspomnieć, że nie tylko my możemy zabezpieczać się w formie oprysku skóry, czy tutaj no, w różnych postaciach w zasadzie te substancje czynne my możemy używać pod spreje, maści. Natomiast mamy jeszcze permetrynę, którą my możemy spryskać ubranie. I permetryna to już nawet można powiedzieć, że to jest coś mocniejszego niż repelent, bo to już zabija kleszcze. Tak? To jest taka substancja, która wywołuje porażenie układu nerwowego, między innymi no, owadów, więc tutaj no, jest bardzo skuteczna.
1: W naszym regionie, w regionie sądeckim jest bardzo dużo łąk, bardzo dużo lasów. Gdzie te kleszcze najczęściej można spotkać? Czy to są właśnie te łąki, czy nawet w lesie, idąc na górską wędrówkę na jeden ze szlaków sądeckich, również takiego kleszcza możemy złapać, możemy go przynieść do domu na skórze?
0: Niestety tak. Czy tutaj nawet górskie szlaki, nawet można powiedzieć, że dość wysokie szerokości,

0: geograficzne, czy wysokości, tak? Bo nawet tutaj Babia Góra, tak? Tam nawet na poziomie ponad 1200 metrów nad poziomem morza, to też kleszcze żerują i też właśnie literatura podaje, że się znajdują. W regionie sądeckim jak najbardziej. Tak samo. I tutaj nawet różne źródła różnie podają, czy też w różnych latach, ale cały ten rejon, no to stosuje się tak zwaną metodę flagową, czy pól badawczy, która pozwala nawet określić w przybliżeniu, ile kleszczy na 100 metrów kwadratowych mniej więcej przypada. I na przykład rejon Piwnicznej, było takie badanie, które mówi o tym, że punktowo nawet około 150 kleszczy na 100 metrów kwadratowych przypada. Także jeżeli faktycznie znajdziemy się w miejscu takim sprzyjającym dla kleszczy, chociaż one tak naprawdę no, wszędzie można spotkać, nawet tutaj kwestia przed domem, na trawnikach, miejska zieleń, nie ma reguły, także no, jest duże ryzyko, myślę, duże.
1: Tu warto dodać, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę i nie każdy powoduje kleszczowe zapalenie mózgu. Przed kleszczami powinniśmy zabezpieczyć także nasze zwierzęta domowe, a w tym pomogą nam lekarze weterynarii.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Na początek tego magazynu zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można poznać tu historię Nowego Sącza, ale też ludzi, którzy tu żyli. Warto odwiedzić oddział główny przy ulicy Jagiellońskiej, bo czeka na nas ciekawa ekspozycja stała, po której oprowadził mnie przewodnik Jakub Antoniak.
3: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej, secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną, natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualną wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już piękny

0: blokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy. Więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i kościuszki, ulica, też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim. Celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura, optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mól go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś dwie dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
1: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
0: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni 20-lecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra, tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich trzech, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika, natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach lokalnej społeczności jako ten, gdy przychodzi godzina W, potrafi odpowiedzialnie i honorowo zachować się. Właśnie wkraczając już w tą część II wojny światowej względem naszej ekspozycji, również spoglądamy na generała Gizę. Tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała

0: materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto, takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
1: Dziękuję bardzo, Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Życie było wyznaczane przez święta, cykliczne wydarzenia czy obrzędy kościelne. Tak było dawniej na sądeckiej wsi wiele, wiele lat temu. O tych zwyczajach i o tym, jak żyło się dawniej, opowie sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny.
3: Dokładnie tak. Zupełnie znowu porównanie do dnia dzisiejszego, gdzie żyjemy bez żadnego cyklu, bez żadnej takiej kolistości. Życie na dawnej wsi lachowskiej było związane z cyklami. Pierwszym, takim najważniejszym tak naprawdę cyklem, który wyznaczał, to cykl liturgiczny związany z kościołem. Czyli tak jak święta rozpoczynają się w kościele, tak samo żyliśmy na dawnej wsi, a drugi, który się tutaj uzupełnia, to cykl wegetacyjny związany z wegetacją roślin. No i zaczynamy od początku, bo rozpoczynamy w ciemnej porze roku, ja ją tak nazwałem, wtedy, kiedy rozpoczyna się jesień. Rozpoczynamy czym? Jak w kościele, czyli adwentem, przygotowaniem tak naprawdę na Boże Narodzenie, na narodzenie się Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że to jest taka pozorna wędrówka Jezusa Chrystusa, która nam wyznacza ten cykl i rzeczywiście od narodzin po śmierci to w kółku tak samo się toczy. Mało tego, ta cykliczność jest też związana z dniem, bo dzień musi być taki sam, w ogóle cykl zachowania. To jest ciekawe, bo my dzisiaj tak nie żyjemy, nasze cykle nie są takie świadome, nie ma takiej świadomości cyklicznej i dlatego mamy tyle problemów z komunikacją werbalną w społeczeństwie, bo nie jesteśmy nauczani tych cyklów, jak ktoś może funkcjonować, a kiedyś funkcjonowaliśmy bardzo podobnie, no bo to się brało jednakowo. Ciemna pora roku, zaczynamy adwent, przygotowania do Bożego Narodzenia i tutaj adwent jest takim czasem umartwiania. Czasem, kiedy nie jak dzisiaj myślimy, że to jest radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, tylko to jest post. Ciężki post, gdzie zachowujemy ciszę, zachowujemy spokój, umartwiamy się, nie jemy w niektórych rygorystycznych domach mięsa, nie jemy takiego, nie jemy słodyczy, nie pieczemy, no wyciszamy się. Potem przychodzi Boże Narodzenie, które jest czasem radości. I w tym momencie czas zabawy, wspólnego świętowania, ale też przeżywania, bycia ze sobą powoduje kolejną cykliczność. No i idziemy dalej. Zaczyna się karnawał, w karnawale znowu zabawa. Mamy możliwość do tego, żeby się zacząć przygotowywać na kolejną część pracy w roku, ale też tutaj trochę się wyżywamy. Wyżywamy się swoją energią, no bo zabawa powoduje kolejne endorfiny i tak dalej. Przychodzi post. I znowu
1: czy to jest taki post jak ten w adwencie?
3: Jeszcze cięższy.
1: Jeszcze cięższy.
3: Wtedy nie jemy i chodzimy do kościoła na nabożeństwa. Między innymi na gorzkie żale. Na gorzkie żale mówimy moja wina. Moja bardzo wielka wina. Tak jakby wyrzucamy na zewnątrz to, co zrobiliśmy. Jakby oczyszczamy się w pewien sposób. My dzisiaj korzystamy z pomocy psychologów. A to było to wewnętrzne oczyszczenie na wsi. Czas zabawy, kiedy się pojawia energia, a potem czas wyrzucenia swoich grzechów, swoich złości, tego co jest, umartwienia, postu. No wszyscy dzisiaj jesteśmy na jakichś tam dietach. Najśmieszniejsza dieta, którą sam stosuję, to dieta postu przerwanego, która jest tak naprawdę, była przez naszych dziadków stosowana normatywnie, bo

0: jedzono od konkretnej godziny do konkretnej godziny z konkretnymi przerwami, jakby to powodowało zdrowie. Kolejna dieta, którą wszyscy stosujemy, to jest nowa dieta powodująca, że jemy to, co jest sezonowe, no, czyli to, co jedli nasi dziadkowie.
1: Czyli jakby wracamy do tego, co było dawno, dawno temu i oni dokładnie tak samo żyli. Bo...
0: To był ich naturalny tryb życia w momentach, kiedy mamy w ogóle oczyszczenia, tak? Oczyszczamy swój organizm od czegoś, to oni go oczyszczali w czasie postu. Nie jedli tłuszczu. Nie jedli tłuszczu zwierzęcego, nie jedli mięsa, jedli tylko kaszę, więc to w ogóle błonnik przyjmowali. No my dzisiaj po prostu zamiast skorzystać z tych dóbr, które wypracowali u nas dziadkowie i poprzednie pokolenia, no korzystamy ze specjalistów.
1: Ale... Płacimy ciężkie pieniądze, proszę państwa, żeby...
0: Nie chciałem tego powiedzieć, ale...
1: nazywajmy rzeczy po imieniu.
0: Dokładnie o to mi chodziło, że dzisiaj korzystamy z tych dawnych prawideł. Ja się cieszę, że nasza rola etnologów za chwilę będzie dostrzeżona, ponieważ my te wszystkie rzeczy wiemy, bo się nauczyliśmy tych rzeczy raz, że z książek, z literatury, ale też z badań terenowych, które prowadzimy i takiego prawdziwego życia kiedyś na wsi, no to może my będziemy zajmować rolę niektórych lekarzy. To tak mówię żartobliwie, ale rzeczywiście jakby patrząc na to, co się dzisiaj dzieje i z czego korzystamy i do czego dążymy, to już było.
1: Czy czerpiemy tak naprawdę z tego, co było kiedyś.
0: I tak, czerpiemy, ale nieświadomie, bo korzystamy z tych diet, nie wiedząc, że te diety już dawno były wykorzystane. No i dokładnie tak samo jak z trawieniem dzisiaj mówimy pszenicy i tych wszystkich zbóż, które my nie przyjmujemy, bo to są zboża przetworzone dosyć mocno, a tamte, które wykorzystywali nasi dziadkowie, były dostosowane do naszych potrzeb i one dawały nam rzeczywiście te walory, które potrzebowali.
1: Czyli po tym poście, jak następowało lato, były żniwa, to oni znowuż jedli produkty zbożowe, tak?
0: Tak, ale też uzupełniali oczywiście nabiałami. Tych nabiałów nie było tak dużo, jak nam się wydaje, bo wszyscy mówią, że o, tam na wsi to oni mieli jajka, ser i mleko. Nieprawda. Jajka były na sprzedaż, ser był na sprzedaż, mleko było na sprzedaż. Często właśnie korzystaliśmy z mleka kwaśnego. Kwaśne mleko na sądeczyźnie i ziemniaki to była podstawa jedzenia. I kto teraz do państwa zadzwoni? Oczywiście ci, którzy korzystają z tych diet, bo też jest taka dieta, która idzie w tą probiotyczną stronę. To było naturalne, to się działo. Jabłka kiszone, kiszona kapusta, którą na polskiej wsi jadano w konkretnych oczywiście obszarach i w konkretnym czasie. Witaminach, która tam się pojawia. Kiszone jabłka. No ja dzisiaj tęsknię za tymi kiszonymi jabłkami, bo już nie sposób je dostać, ale... Ta cykliczność pokarmowa, wegetacyjna, cykliczność zwyczajowa, obyczajowa powodowała uporządkowanie na dawnej lachowskiej wsi. Czegoś, co dzisiaj w ogóle nie mamy. Nie jesteśmy w ogóle uporządkowani. My jesteśmy chaotyczni, bałaganiowi. No dobra, przepraszam. Jesteśmy uporządkowani, żeby odpisać na Facebooku i skorzystać z Instagramów i tych wszystkich szalonych metod, z których korzystamy. Oni się spotykali i mówili.
1: Oni rozmawiali ze sobą.
0: Oni śpiewali do siebie. Mhm. Historie, które ja już naprawdę rzadko spotykałem w terenie. Opowieści więcej, natomiast śpiewanie nas w sadach laoskich. Kiedyś nocą, taką sierpniową nocą, sady były rozśpiewane wieczorami. Schodzili się ludzie po to, żeby sobie w sadzie pośpiewać. Czy my dzisiaj chodzimy śpiewać? My dzisiaj w ogóle nie śpiewamy, my nie potrafimy śpiewać. Od tego mamy jednostki i zapisujemy dziecko na lekcję śpiewu, lekcję czegoś tam, lekcję czegoś, siłownia. Na żadną siłownię nigdy nie chodził, bo on szedł do pola, do roboty. To była siłownia. On tam miał taką dietę i takie obowiązki, że jego to nie było potrzeba. Może warto w domu pośpiewać z dziećmi. To jest ważne, żeby dzieci śpiewały, bo to ich rozwija i nas też rozwija. I no, oczywiście obligatoryjnie potańczyć.
1: Mówił etnolog z Nowego Sącza, Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny. A my teraz zmieniamy temat. Każdy może nauczyć się, jak robić witraże. Takie zajęcia dla małych sądeczan proponuje Pałac Młodzieży. Na warsztatach powstają prawdziwe dzieła sztuki. O zajęciach opowiedział nam Tomasz Ruchała, nauczyciel, który je prowadzi.
2: Może zacznijmy od tego, że to jest witraż, który jest metodą Tiffany'ego, to znaczy jest to troszeczkę inna metoda niż

witraże kościelne, które oprawia się w ołów, w profilu ołowiowym. Tutaj witraż Tiffany'ego charakteryzuje się tym, że szkło poddane obróbce mechanicznej, to znaczy w cięciu, krajaniu i szlifowaniu, owija się taśmą miedzianą, samą przylepną, i dopiero tą taśmę się łączy lutem gorącym, co powoduje, że powstaje witraż. Te witraże Tiffany'ego to przede wszystkim są znane z lamp Tiffany'ego, które no, podejrzewam, że są znane na całym świecie i każdy widział piękne kolorowe szkiełka zatapiane w ołowiu. Przepraszam, w cynie. Natomiast my w Pałacu Młodzieży zajmujemy się małymi formami witrażowymi i to są przeważnie przewieszki, to są jakieś ozdobniki do okien, troszeczkę biżuterii. Dlaczego? Dlatego, że lampa to już jest bardzo skomplikowana.

widział piękne kolorowe szkiełka zatapiane w ołowiu, w cynie. Natomiast my w Pałacu Młodzieży zajmujemy się małymi formami witrażowymi i to są przeważnie przewieszki, to są jakieś ozdobniki do okien, troszeczkę biżuterii. Dlaczego? Dlatego, że lampa to już jest bardzo skomplikowana.

0: elektrowni powstaną, będzie na tyle młodzież wytrwała i ktoś będzie próbował lampę Tiffany kropić.
1: No właśnie, młodzież czy dzieci, bo mówi pan o młodzieży, a do kogo skierowane są zajęcia? Kto może wziąć w nich udział? Pytam pod kątem takiego bezpieczeństwa, bo mówimy o szkle, mówimy o cięciu tego szkła.
0: W regulaminie mamy, że od 10 roku życia, natomiast to jest zapis, który jest bardzo ruchomy. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, że zajęcia rzeczywiście są skoncentrowane na pracach bardzo niebezpiecznych, bo mówimy o szkle, które trzeba kroić, jest ostre, natomiast do tego dochodzi przede wszystkim też lutowanie, gdzie temperatura lutu to jest około 400 stopni. Więc tutaj oprócz przecięć mogą być poparzenia. Dochodzą różnego rodzaju chemikalia, które mogą drażnić skórę czy tworzyć jakieś podrażnienia. Natomiast tak naprawdę wiek uczestnika zależy od jego umiejętności, tak, na witrażu. Mam uczniów, którzy mają 8 lat i robią witraże i robią przewieszki, ale są manualnie już dokształceni do tego, żeby przy tym pracować i przede wszystkim są zdyscyplinowani, bo na takich zajęciach dyscyplina i koncentracja to przede wszystkim, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo, nie możemy się rozpraszać. I tak jak mówię, zapis mamy 10-latki, od 10 lat, od 10 roku życia przyjmujemy na witraż, natomiast jeżeli to jest osoba, dziecko, które jest manualnie uzdolnione, jest w stanie przeciąć szkło, czy narysować szkło, rysy zrobić na szkle, żeby wykroić to szkło, jestem w stanie nawet młodsze dzieci przyjąć. No i przyjmuję dopóki możemy, czyli 20-21 lat. W tej chwili są najstarsza młodzież to jest 16-17 lat w tym momencie.
1: No i wiem też, że są sukcesy, mimo że te zajęcia tak naprawdę od niedawna są prowadzone tutaj u was w placówce, no to pierwsze sukcesy już są na koncie uczestników.
0: Tak, pracownia taka witrażu powstała tak naprawdę 1,5 roku temu. Wtedy zaczęliśmy robić te małe formy witrażowe. No i mam rzeczywiście na koncie sukcesy moich wychowanków, którzy uczestniczą w wystawach. Tutaj w lokalnych wystawach w Pałacu Młodzieży na pewno też są wyróżnienia i nagrody, gdzie staramy się uczestniczyć i pokazywać. Na samym początku też tak było, że po prostu chcieliśmy się pokazać z tym swoim formą witrażową, bo to jest niespotykane. Natomiast w pracowni są dziewczyny już, dziewczyny, dzieci, bo jedna dziewczynka ma w tej chwili 9 lat, druga ma 12, które zdobyły wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach, między innymi we Wrocławiu, i przywiozły stamtąd wyróżnienia. I dla mnie jest to już jakaś satysfakcja, że pomimo takiego krótkiego okresu dziewczyny mogły już wyrobić sobie pewną formę, pewną technikę i nie boją się tego zaprezentować dalej, tak? To na pewno trzeba zaliczyć do sukcesów.
1: A myśli pan, że w przyszłości te osoby, które osiągają sukcesy, jak i zarówno też te, które biorą udział w tych zajęciach, pójdą gdzieś dalej, faktycznie zainteresują się tą techniką tworzenia tych takich profesjonalnych witraży?
0: Znaczy ja mam nadzieję tak, że ważne jest, żeby pokazać młodzieży czy dzieciom, że coś można robić i tak naprawdę troszeczkę własnego wkładu, a piękne rzeczy wychodzą. Natomiast czy ich droga potoczy się w stronę witraży czy witrażystów, no to myślę, że czas pokaże, bo na pewno witraż Tiffany'ego może być odskocznią od pracy zawodowej, na pewno może być hobby, które można uprawiać w domu i tworzyć. Spotykamy teraz coraz więcej takich form witrażowych na różnych jarmarkach czy różnych takich stoiskach regionalnych, gdzie po malutku osoby, które mają troszeczkę manualnych umiejętności i też plastycznych, tworzą to w domu. Teraz już nie ma problemu z dostępnością narzędzi czy też samego szkła witrażowego, więc można to traktować jako hobby

0: od życia zawodowego, pozwoli im się zrelaksować, a poza tym, tak jak mówię, jest to też taka dziedzina plastyki, gdzie no, trzeba dość dużą koncentrację, trzeba dość dużą samego zaparcia, cierpliwości dużej, więc są to cechy, które na pewno będą procentować w przyszłości w innych zawodach czy w innych pracach, które będą wykonywać.
1: Na warsztaty można się zapisać o każdej porze roku, a godziny zajęć znajdziecie na www.pałacmłodzieży.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Mowa o festiwalu Małopolska Karpaty Offer, który od 2008 roku jest organizowany zawsze w wakacje w Nowym Sączu. Od samego początku jego głównym założeniem było wyjście na ulice miasta. O historii festiwalu opowiedziała nam Małgorzata Broda, organizatorka i inicjatorka tej imprezy.
2: W 2008 roku był prolog tego festiwalu. Taki próbny projekt, którym chcieliśmy zbadać, czy tego typu impreza się przyjmie w Nowym Sączu, został bardzo ciepło przyjęty. Wtedy to były tylko 2 dni, ale na ulicach pojawili się kolorowi ludzie. Zamysł od początku był taki, żeby podczas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma 2 plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach miasta. A drugi walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były 2 edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich. Mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
3: Pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
2: No, trochę miałam wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco jakieś wydarzenie i na plantach. Te planty oswajane, no tam, gdzie mamusie z dziećmi przychodzą, tam właśnie postanowiliśmy wejść z propozycjami takimi dla najmłodszych. To też się sprawdza i zawsze jest publiczność i to jest najcudowniejsza publiczność, bo śmiejemy się, że wychowujemy sobie przyszłych widzów, już tych bardziej dorosłych wydarzeń. Podobnie w miasteczku też, miejsce bezpieczne, bardzo oswojone, też tam dzieciarnia szaleje, nie tylko oglądając nasze propozycje, ale też bawiąc się z cyrkiem anime, na warsztatach, robiąc różne rzeczy. Propozycje naprawdę są... Myślę, że każdy zdziwi się, jak bardzo był gotowy na udział w różnych tych wydarzeniach.
3: A skąd w ogóle nazwa Karpaty Offer?
2: Zaczęło się myślenie od offowego festiwalu, takiego właśnie nie dziejącego się wyłącznie na scenie, nie przedstawiającego tylko i wyłącznie wielkich gwiazd, ale to off było za bardzo z boku od naszych emocji, bo my nie chcemy być off, my chcemy być offer, czyli nieoczywiści, ale wychodzący z propozycją. Niekomercyjni, ale zapraszający widzów do nie tylko oglądania, słuchania, ale do współtworzenia, bo też te spektakle bardzo często, najczęściej właściwie

Są interaktywne. Publiczność w pewnym momencie zaciera się granica pomiędzy widownią a aktorami i publiczność bierze udział i współtworzy. I to jest z jednej strony oferta. Oferta podwójna, bo festiwal z wydarzeniami artystycznymi, ale w pięknym miejscu w Polsce. A z drugiej strony jest to właśnie coś operującego poza tak zwanym mainstreamem tych najbardziej znanych marek kulturalnych. I to oznacza dla nas możliwość zaproszenia ich, najbrutalniej w świecie mówiąc, finansową, ale z drugiej strony wielką przygodę. Ja jestem szczęśliwa, że muszę oszczędzać, ponieważ w ten sposób spotykam artystów nieprawdopodobnych, z wyobraźnią, z wrażliwością cudowną, którzy

0: Spotkajmy się na szlakach Karpat Offer.
1: Jest jedną z najbardziej znanych ulic w Nowym Sączu, bo znajduje się w samym centrum miasta. Chodzi o ulicę Jagiellońską, którą każdego dnia przechodzą setki mieszkańców Nowego Sącza, ale też tłumy turystów. Jaką ma historię? O tym opowiedział nam Łukasz Połomski, autor książki o Nowym Sączu Między zacofaniem a nowoczesnością.
2: To była ulica, która była częścią głównego szlaku handlowego prowadzącego na Węgry, stąd też jej wyjątkowe miejsce w historii i stąd też fakt, że przy tej ulicy swoje kamieniczki budowali właściwie najbardziej wpływowi, najbardziej bogaci sądeczanie, których po prostu było na to stać. Takim nazwijmy to okresem przejściowym, czy okresem takim kluczowym w historii tej ulicy jest początek XX wieku, przełom XIX-XX, kiedy ona się właściwie ukształtowała tak, jak ją widzimy teraz, a więc powstały te kamienice, które widzimy teraz, w większości oczywiście, bo są też kamienice późniejsze budowane na ulicy Jagiellońskiej. I tutaj oczywiście można by wymieniać te rodziny, które zamieszkiwały tę ulicę do okresu 1939 roku, bo to była ulica właściwie, która była takim lustrzanym odbiciem Nowego Sącza. Mieszkali tam Polacy, mieszkali tam Żydzi, mieszkali tam Ewangelicy, mieszkali tam potomkowie węgierskich urzędników i osadników, nazwijmy to, potomkowie Czechów, Austriaków, więc było to takie odbicie wielokulturowego Sącza. No tutaj kilka nazwisk, no to na pewno Ritterowie, kamienica słynna na samym początku, więc kamienica Marii Ritter, dzisiaj z unikalną galerią, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kamienica, która jest też świadectwem niezwykłego takiego kupieckiego rodu, jedną z większych w centrum miasta. Tam też mieści się słynny i unikalny zakład zegarmistrzowski pana Dobrzańskiego. To nieczęsto zdarza się, żeby w jakimś mieście od kilku pokoleń, prawda, ciągle ta sama rodzina prowadziła zakład zegarmistrzowski. Naprzeciwko mamy kamienicę pod numerem 5, gdzie jest księgarnia. Tam niegdyś też była księgarnia, bo na Jagiellońskiej, Jagiellońska ma to do siebie, że ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj po latach, a mieszkali w Sączu przed wojną, mówią, że tutaj nic się nie zmieniło. Ciągle jest ta restauracja, która była, ciągle jest ten zegarmistrz, ciągle jest ta księgarnia w tym miejscu, więc to myślę, że to jest, też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I tutaj właśnie pod numerem 5 mieszkała słynna rodzina Piszów. To była rodzina drukarzy, księgarzy, rodzina, która była związana ze słynnym Zbyszko Cyganiewiczem. Jak sobie Państwo wpiszecie w Google Zbyszka Cyganiewicza, to dowiecie się, kim był. Był pierwszym, nazwijmy to, bicepsem całej Galicji. Był najsilniejszym człowiekiem, który bywał tutaj w Nowym Sączu, no i gwiazdą sportu międzywojennego, pierwszym polskim strongmanem. No takich smaczków można znaleźć naprawdę, naprawdę dużo. Dalej idąc mamy kamienicę na skrzyżowaniu z Wałową i Szwedzką, po przekątnej kamienicę Englanderów, które właściwie są dziećmi cudu, jak ja to mówię. Mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk, i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa, i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc idąc, stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć. Ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem.

0: 1910 roku, czyli od 500-lecia w sumie bitwy pod Grunwaldem. No idąc dalej, oczywiście mamy piękną kamienicę Kriszerów, Jagiellońska 12, gdzie w podwórzu znajduje się jedyna w Polsce bożnica prywatna, czyli żydowski dom modlitwy. Idąc dalej mamy kamienicę Altschulerów, a więc słynny hotel Imperial, który był symbolem luksusu przed wojną, który gościł wielu znanych ludzi, między innymi w tym hotelu mieszkała Gabriela Zapolska. I tak sobie idąc dalej, dochodząc do końca tego deptaku, to tak naprawdę kończymy ten spacer na Kapliczce Szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto w Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda o pięknej Basi, która rozkochała szwedzkiego żołnierza, wyciągnęła od niego plany, przez co łatwo było sądeczanom pokonać tych Szwedów, a wszystkie ciała pomordowanych złożono właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj Kapliczka Szwedzka. No to był też koniec miasta, nie? To też możemy sobie pomyśleć, jak krótki...
1: Tam mury szły, tak,
0: tak, tak, dokładnie, jak krótki był ten Nowy Sącz. No dalsza część Jagiellońskiej to jest też bardzo dużo historii, bo to jest piękna Villa Maria, to jest cmentarz, stary cmentarz, to są planty, a więc ogród miejski, to jest piękny bank, który znajduje się na Jagiellońskiej 26, naprzeciwko starostwa. Tutaj tych historii naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Ale ta Jagiellońska chyba przez lata się zmieniała, bo ja widziałem takie zdjęcia z lat 60., 70., gdzie ta ulica tak naprawdę tętniła życiem i teraz ten ruch jest dużo mniejszy.
0: No teraz niestety całe Stare Miasto nam wymarło i Jagiellońska bardzo to odczuwa. Kiedyś faktycznie Sącz był tak skonstruowany, że centrum miasta mieściło się na Starym Mieście. Teraz to centrum miasta wyprowadza nam się ze Starego Miasta i to jest bardzo ciekawe zjawisko dla historii urbanistyki właściwie. Natomiast faktycznie Jagiellońska była zupełnie inna, chociażby z tego względu, że jeszcze właśnie w drugiej połowie XX wieku jeździły po niej samochody. Mało tego, są takie zdjęcia, które jeszcze się zachowały, bo ja oczywiście go nie pamiętam. Myślę, że wielu słuchaczy mogłoby o tym szerzej powiedzieć, jak na Wólkach mieściła się targowica bydła. I tam między innymi bardzo często można było zobaczyć takie obrazki, jak krowy czy byki przechodziły przez ulicę Jagiellońską, więc no wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj dla młodszego pokolenia, no jest to wręcz niewyobrażalne. No oczywiście zmieniała się też nazwa ulicy, bo w czasie no kiedyś, prawda, w odległych czasach węgierska, z racji, że na Węgry my doceniamy dynastię Jagiellonów z tego względu, że oni uwielbiali w tym Nowym Sączu przebywać. Potem Niemcy sobie oczywiście nie wyobrażali, żeby była Jagiellońska, no bo przecież pogromca Krzyżaków i tak dalej, no i zmienili nazwę na Hauptstrasse, no i po wojnie, czyli wtedy ulica Główna, no i po wojnie z powrotem powrócono do tej przeszłości właściwie, a więc ulicy Jagiellońskiej, tej nazwy.
1: O historii i ciekawostkach związanych z ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu opowiadał nam historyk Łukasz Połomski. Sporo nowych atrakcji dla turystów powstało w ostatnim czasie w Muszynie w powiecie nowosądeckim. Uzdrowisko kusi nie tylko pięknym rynkiem, ale ma także coś dla tych, którzy lubią chodzić po górach. Z nami w studio Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michał, witam serdecznie wszystkich.
1: Moja droga, skoro tu jesteś, to będziemy rozmawiać o Muszynie, okolicach Muszyny i o tym, co warto fajnego robić w wolnym czasie. Ostatnio pojawiło się dużo nowych atrakcji w samej Muszynie, jak i też w okolicy. Jedną z nich jest wieża widokowa na wzgórzu Malnik. Wzgórzu czy górze?
2: Po prostu górze.
1: Na górze Malnik. Górze. Byłem, widziałem. Mm-hmm. Warto.
2: Moi drodzy, Muszyna, dzięki rzeczywiście wielkim inwestycjom poczynionym przez Urząd Miasta, no z tej miejscowości, która naprawdę była na pograniczu polsko-słowackim, stała się destynacją turystyczną, stała się miejscem, do którego chętnie i często przyjeżdżamy. Bardzo się cieszymy, że zyskała taką popularność. No, ale czym zaskoczy nas w tym sezonie? Może tak, jaka ciekawostka nowa pojawiła się w tym sezonie? Tak jak Michał wspominałeś, jest to wieża widokowa na Malniku. Malnik, tak, dużo spółgłosek, to góra, która króluje nad rynkiem w Muszynie, ponieważ jest to góra najbliżej centrum miasta.
1: Ale jej z rynku

0: kieruję nad rynkiem w Muszynie, ponieważ jest to góra najbliżej centrum miasta.
1: Ale jej z rynku nie widać.
0: Żeby było ciekawie. Dobrze, to ja wiem, gdzie stanąć, żeby było widać, okay. Może w ten sposób. Rzeczywiście ratusz

0: Może od spraw technicznych. Oczywiście samochód, autko, autobus najlepiej zostawić sobie na parkingach zlokalizowanych wokół rynku w Muszynie. Polecam również, moi drodzy, wycieczkę pociągiem do Muszyny. Coraz chętniej, coraz liczniej turyści przyjeżdżający na południowe rubieża Sądecczyzny wybierają właśnie pociąg. Dlaczego? No bo tak, po pierwsze super tanio. Po drugie, część z nas, szczególnie tych maluczkich, tych jeszcze nieletnich, po prostu rzadko jeżdżą pociągiem, jest to wyprawa sama w sobie. No a po trzecie, rzeczywiście daje nam niebywały komfort poruszania się, nie myślimy o parkingu, o tym, czy samochód zatankowany. Bardzo, bardzo polecam. Dla tych, których tych pociągów jest zbyt mało, oczywiście jest jeszcze zbiorowa komunikacja autobusowa, która również w niedzielę rzadziej, ale jeździ.
1: Ale jeździ,
0: więc
1: można też tak jest, tysiąc opcji. Z Nowego Sącza pojechać.
0: No dobrze, czyli wiemy, jak dojechać. Mm-hmm. Teraz wiemy już, że wyjścia na Malnik szukamy na rynku w Muszynie i szlak wyznaczony PTT-kowski, biały, żółty, biały, dla tych, którzy zaczynają przygodę w góry, wyprowadzi nas na wzgórze Malnik. Czy będzie pod górę?
1: No, będzie, tak. Oj tak.
0: Moi drodzy, skoro wybieramy się w góry...
1: Ubierzcie dobre buty, tyle tak. Powiem wam, wiem z własnego
0: doświadczenia. Słuchajcie, ale adidaski czy buty typu trekkingowego wystarczą, bo tego podejścia, no Michał, no na 45 minut, no dobrze, nawet jeśli godzina, to na górę Malnik warto, szczególnie, że żółty szlak prowadzi lwią część cieniem, więc nie wypali nam mózgu od razu na starcie, tylko na początku pójdziemy sobie
1: ale
0: cieniem.
1: Ale wodę warto zabrać ze sobą, bo
0: ale wodę, moi drodzy, bezwzględnie trzeba zabrać, tu ważna bardzo uwaga, i czapkę na głowę, nakrycie głowy również, dlatego, że na Malniku nie ma jeszcze infrastruktury gastronomicznej, w związku z tym bezsprzecznie trzeba mieć troszkę więcej wody niż zwykle potrzebowalibyśmy na takie przejście, dlatego, że nie da się tam tej wody dolać. Więc jeszcze raz, woda oczywiście może być mineralna ze zdroju Milusia, którą mamy zarówno w pijalni Milusi, jak i w ratuszu na terenie kawiarni. Pamiętajmy, woda w butelkach albo napój, który uważamy za stosowny. I na szczycie Malniku mamy już przepiękną panoramę w kierunku południowym, a więc już po tych pierwszych trudach, tak jak tutaj z Michałem opowiadamy o swoich doświadczeniach, możemy od razu piękną panoramę otrzymać. Jest to panorama na południe, zobaczymy troszkę pasma Radziejowej, zobaczymy już wysoko w Pieninach, no i genialna panorama na Tatry. A więc zdecydowanie warto na sam Malnik. No dobrze, ale my mówimy, że jest wieża widokowa.
1: No właśnie, bo pytanie, czy wieża jest na samym szczycie, czy na szczycie jest ten przekaźnik radiowo-telewizyjny?
0: Na szczycie dokładnie ten triangul, który pokazuje szczyt Malnika, jest tak naprawdę troszkę, sprawiedliwie będzie powiedzieć, między przekaźnikiem a wieżą widokową. Jest wyraźnie taka wyeksponowany szczycik i tam według mojej pamięci ten triangul jest, a jak nie, to na pewno jest ten taki słupeczek mały, pokazujący najwyższy punkt. Ale dosłownie, no naprawdę 5 minut z zegarkiem w ręku od szczytu znajduje się wyraźnie wyeksponowana w panoramie wieża widokowa. Ławeczki pod wieżą, można przysiąść, można przystanąć. Bardzo dobrej konstrukcji, bardzo dobrej jakości schodki. Nie rusza się, jak wieje wiatr, bo czasem Państwo pytacie, czy nie, ta się akurat nie rusza. Są schodki, nie ma tej kratki takiej metalowej, tylko są schodki i wychodzimy na szczyt. Ja jestem tą wieżą zauroczona, ponieważ dzięki temu widzę panoramę na Jaworzynę Krynicką.
1: A jestem widokiem zauroczony z tej wieży.
0: Nie tylko Beskid Niski, w zależności od tego, w którym stronę patrzymy, nie mówię prawo-lewo, tylko widzimy Beskid Niski, widzimy pasmo Jaworzyny. W związku z tym, że jesteśmy ciut wyżej niż szczyt Malniku, więc w związku z tym widzimy też panoramę na Gorce, na Wyspowy, na ukochany widok na Tatry i fantastyczne pojawia się nam widok na pogranicze polsko-słowackie, a więc i Magóra Kurczyńska, i Góry Czergow, Buszow. Jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie jest to jeszcze aż tak popularne, żeby trzeba było czekać w kolejce do wejścia, więc nie zwlekajmy autobusem, pociągiem, samochodem, rowerem, a potem potem można pociągiem ten rower zapakować z powrotem.
1: Ale rower to chyba jednak na dole warto zostawić. No chyba, że są tacy odważni, tacy zaprawieni w boju, że przejadą tym rowerem drogą, która prowadzi tam w okoliczne domostwa i z tych domostw też można wyjść na malnik.
0: Moi drodzy,

0: Tarański, który jest dla mnie takim guru turystyki rowerowej, prowadzi ten profil w social mediach Velo Małopolska, mawia, że Velo Poprad, to jest, pamiętajmy, że możemy eksplorować w jedną stronę, dzięki temu, że jest ten pociąg, który nas zwiezie lub zawiezie, prawda? Czyli nie musimy machnąć 100 kilometrów, wystarczy 50 to raz. Po drugie, pamiętajmy, że rozwój infrastruktury rowerowej umożliwił rozwój techniczności związanych z rowerami, mam na myśli rowery elektryczne. Oczywiście te rowery elektryczne są do pożyczenia w wielu miejscach, również na południowych rubieżach Sądecczyzny.
1: Mówiła Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy w powiecie nowosądeckim. Legenda o Sędziwoju to najpopularniejsza miejska historia. Opowiada ona o słynnym sądeckim alchemiku. Podobno można go spotkać w Nowym Sączu chodzącego wokół ratusza w nocy sylwestrową. Zobaczą go tylko osoby z czystym sercem. Legendę o Sędziwoju opowiedziała nam Maria Marcinowska, muzealny historyk.
2: Tak, bo to taka bardzo ciekawa postać. Postać na wpół legendarna. No bo był to alchemik, człowiek niezwykle utalentowany, niezwykle zdolny, świetnie się uczył. Chodził do szkoły parafialnej w Nowym Sączu, tutaj urzędnikami byli jego rodzice. Kiedyś szkoły wyglądały zupełnie inaczej, bo ta szkoła, do której uczęszczał Sędziwój, to była szkoła dla chłopców. Szkoła prowadzona przez wykładowców, którzy przyjeżdżali do Nowego Sącza z Akademii Krakowskiej. No i uczyli się w tej szkole najzdolniejsi chłopcy, bo wtedy tylko chłopcy chodzili do szkoły. Rodzice myśleli, że Sędziwój zostanie lekarzem. I on rzeczywiście kształcił się w tym kierunku, ale to, co go rzeczywiście najbardziej fascynowało, to były doświadczenia chemiczne. Kiedyś o tym mówiło się, że to jest alchemia, takie obcowanie oczywiście ze wszelkimi chemicznymi substancjami. Co więcej, były to takie czasy, kiedy w całej Europie poszukiwano kamienia filozoficznego, sposobu zamiany zwykłego metalu w złoto. No i Sędziwój się włączył do tych poszukiwań, próbował uzyskać taką substancję, która by właśnie spowodowała, że metal w złoto czyste się zamieni. Długo te doświadczenia do niczego nie doprowadziły. On podróżował po całej Europie, próbował podglądać alchemików na różnych dworach królewskich, książęcych. Dotarł wreszcie do Niemiec i tak się zdarzyło, że tam poznał alchemika Setona w bardzo dziwnych okolicznościach, bo Seton był wtrącony do więzienia. Jak to się stało, nie wiadomo, że Seton właściwie... Sędziwój zdobył zaufanie Setona na tyle, że Seton postanowił przed śmiercią swoją zdradzić mu tajemnicę złotego proszku, który ponoć powodował właśnie tę cudowną zamianę metalu w złoto. Mówi się też, że Seton tego proszku trochę posiadał, podarował go Sędziwojowi z takim zastrzeżeniem, żeby nie zdradzał tej tajemnicy nikomu, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i tylko może spowodować wiele kłopotów w życiu samego alchemika, który taką umiejętność posiada. No ale jak się nie pochwalić czymś, co się umie robić, a inni tego zrobić nie potrafią? Więc oczywiście Sędziwój postanowił pochwalić się umiejętnością zamiany zwykłego metalu w złoto. Podobno na dworze Rudolfa II w Pradze zamienił taki zwykły metalowy krążek na złotego dukata. No i oczywiście wtedy wszyscy mocno zainteresowali się, jak tego dokonał. Ci, którzy również próbowali to zrobić, a do tej pory im się nie udało, zazdrośni o powodzenie Sędziwoja, dotąd knuli przeciwko niemu, że Sędziwój trafił do więzienia i niełatwo było się stamtąd wydostać. Po prostu uciekł z tego więzienia po jakimś czasie. Przepadły gdzieś prawie wszystkie ilości tego złotego proszku, którym dysponował. No i cóż, nadal próbował robić doświadczenia. Jego sława dzięki temu pokazowi w Pradze rozeszła się po całej Europie. Trafił więc nawet na dwór Zygmunta III Wazy do Warszawy. Tam dostał specjalną komnatę do takich badań, doświadczeń. Prowadził te doświadczenia, próbował jeszcze raz uzyskać cudowny środek, ale nigdy mu się to nie udało. Te jego zabiegi, ta

0: i spotkanie z królem ukazał na obrazie Jan Matejko. Jest taki słynny obraz pokazujący właśnie sędziwoja, który próbuje znów odnaleźć kamień filozoficzny. No ale niestety nie udało się. Sędziwój wyjechał z Warszawy. Podobno gdzieś na Dolnym Śląsku kupił dom, w którym spędził ostatnie lata życia. Gdzieś tam daleko zmarł, ale zawsze myślami często wracał tutaj do Nowego Sącza, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. No i właśnie taka tutejsza legenda, która mówi o tym, że można jeszcze i dzisiaj spotkać się z sędziwojem, kiedy w noc sylwestrową przyjdzie się na nowosądecki rynek z czystym sercem, z czystym sumieniem. Tak mniej więcej od 2 tygodni, żadnego przewinienia na koncie mieć nie wolno. Wtedy można zobaczyć właśnie ducha Michała Sędziwoja, który chodzi sobie po rynku w todze uczonego, rozrzuca złote dukaty. One bezgłośnie upadają na płytę rynku, a kto zobaczy taką postać, taką sylwetkę, to może być pewien, że będzie miał powodzenie w życiu, że właściwie wszystko mu przyjdzie samo, nie musi się bardzo przejmować ani nauką, ani pracą, będzie miał w życiu powodzenie, więc może warto tak po prostu wybrać się z tym czystym sercem na nowosądecki rynek i spróbować zobaczyć sędziwoja i te złote dukaty, które rozrzuca.
1: Więcej takich legend poznacie, odwiedzając oddziały Muzeum Ziemi Sądeckiej. Przewodnicy chętnie je opowiadają.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

ciebieś jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

СК-2. СК-2. Новый саундтрек.